prosimy. Módlmy się za odpowiedzialnych za losy państw i społeczeństw, aby stawali się apostołami pokoju, pojednania i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za pracujących w polu, sadzie i ogrodzie, aby cieszyli się sprzyjającą pogodą, pozwalającą na obfity zbiór owoców ich trudu. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Edwarda Radomskiego, aby miłosierny Bóg przyjął ich do grona zbawionych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, za naszą wspólnotę eucharystyczną, za redakcję i słuchaczy Radia Warszawa, abyśmy z udziału w Eucharystii czerpali siłę i moc potrzebne do życiowej pielgrzymce, do pełni życia i szczęścia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych i spełnij te, które są zgodne z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, którego podtrzymuje i sakrament, którego odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i duszy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i w swej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni, jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzu wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. 2 minuty po godzinie 7:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej zatrzymany. Pentagon na tak w sprawie stałych baz Amerykanów nad Wisłą. Zwycięstwa gospodarzy turnieju w kolejnej serii spotkań mundialu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej w rękach polskich służb. Ujęcie mężczyzny posługującego się gruzińskim paszportem miało miejsce w hostelu pod Warszawą. Więcej szczegółów zna Mariusz Pieśniewski.
2: Śledczy są przekonani, że to on nacisnął spust pistoletu. Mężczyzna został namierzony w hostelu pod Warszawą, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Zatrzymanie było w Piastowie, więc okolice Warszawy w jednym z hosteli.
2: Minister koordynator służb Tomasz Siemoniak podkreślił, że badany jest wątek zabójstwa na zlecenie obcych służb. Sam mężczyzna był znany w środowisku przestępczym.
4: Może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców.
5: To są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
2: Mówił premier Donald Tusk. Służby sprawdzają też możliwe związki podejrzanego.
1: Śledczy będą też wnioskować o tymczasowy areszt dla podejrzanego.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Amerykanie otwarci na utworzenie stałej bazy wojskowej w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że Departament Wojny USA pozytywnie odpowiedział na jego list w tej sprawie.
7: Otrzymałem oficjalną odpowiedź na mój list 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia na naszym terytorium stałej bazy wojsk amerykańskich. Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski.
1: Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
7: To zawsze strona amerykańska będzie decydować o tym, jakie jest zaangażowanie.
1: W kwestii stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce prezydent i rząd działają ponad podziałami, podkreśla Szymon Szynkowski-Welsenk z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Jest spójna komunikacja idąca do strony amerykańskiej, jak chodzi o polskie oczekiwania ze strony Pałacu Prezydenckiego i ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej. To, co było wielkim brakiem, to znaczy ta aktywność po stronie rządu. Ostatnie dni przynoszą pewne wypełnienie, że tak powiem, tego braku.
1: Na razie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
6: To się dzieje lokalnie.
1: Coraz bliżej oddania nowego mostu w stolicy, obiekt w ciągu ulicy Płochocińskiej nad kanałem Żerańskim jest już w końcowym etapie budowy. Włączenie go do ruchu to kwestia najbliższych tygodni, mówi dyrektor stołecznego zarządu rozbudowy miasta Ewelina Dygowska.
9: Na dojazdach już do obiektu układane są warstwy ścieralne, prowadzone są roboty brukarskie, wykończeniowe. W tym tygodniu planujemy próby obciążeniowe. Do połowy lipca obiekt zostanie oddany do ruchu.
1: W planach jest także budowa kolejnej przeprawy przez kanał Żerański. Powstanie w ciągu ulicy Zdziarskiej.
9: Nowa pozycja w wieloletniej prognozie finansowej stołecznego zarządu i to kolejna inwestycja. Szacujemy wartość tej inwestycji na około 60 milionów. Jesteśmy dzisiaj na etapie przygotowania dokumentacji. Zbieramy wytyczne do realizacji tego projektu.
1: Remontowany będzie także most w ciągu ulicy Cieślewskich. Czesi zremisowali w Atlancie z piłkarzami Republiki Południowej Afryki 1-1 na początek drugiej kolejki spotkań grupy A Mistrzostw Świata. W innym meczu tej grupy Meksyk wygrał w Guadalajarze z Koreą Południową 1-0 i zapewnił sobie już awans do 1/16 finału. W grupie B piłkarze Szwajcarii wygrali w Los Angeles 4-1 z Bośnią i Hercegowiną. W drugim meczu tej grupy Kanada wygrała w Vancouver z Katarem 6-0.
10: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Słońce było przed chwilą, a teraz wież katedry nie widać, bo mgła przyszła. Ale to się wszystko szybko zmienia.
11: No właśnie, ja byłam zszokowana, jak jechałam sobie rowerem, było pięknie, słonecznie, prawie żadnej chmury na niebie. Dojechałam nad Wisłę, a nad Wisłę jakieś ciemne bardzo chmury naszły, także nie widać, nie wiem, dajcie znać jak u was. 21 stopni na termometrach w każdym razie, więc bardzo ciepło już o tej porze i dzisiaj maksymalnie 28.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
6: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Mrocznie się zrobiło, a tu Katrina and the Waves.
11: A wiesz, że dzisiaj...
0: O spacerze w słońcu.
11: Świętuje nasz patron, błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, 21. rocznica jego beatyfikacji.
0: To dzień dobry mówią
11: Jarek Wydra
0: i Weronika Ostrowska.

0: To Ella Langley w Radiu Warszawa na 106,2 FM w piosence Be Her, 14 minut po siódmej, jeszcze ostatnie dźwięki. O, i mamy to. I sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Większych korków na szczęście nie ma, jak to bywa w piątek. W zasadzie bez utrudnień przez Warszawę jeszcze o tej porze przejedziecie. No naprawdę musiałabym się doszukiwać korków. No niech będzie, jest jeden. Aleja Józefa Beka, ale to naprawdę króciutki odcinek od Czerniakowskiej do Jana III Sobieskiego. Poza tym bez utrudnień.
1: Tu i teraz.
2: Nasz pierwszy gość o poranku, Jakub Jeleń, doktorant Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek Dendrolabu Instytutu Badawczego Leśnictwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Szykuje się wyprawa do Albanii. Po co tam pan jedzie wraz z ekipą?
3: O, to jest bardzo dobre pytanie, bo ta ekspedycja do Albanii, do Doliny Valbony, jest bardzo złożona i wieloaspektowa. Jest to generalnie ekspedycja eksploracyjno-badawcza. Jedzie ekipa, która zajmuje się badaniem jaskiń, mapowaniem jaskiń, generalnie odkrywaniem jaskiń, i to jest ekipa speleologiczna. Cała generalnie ekspedycja została zapoczątkowana przez speleologów i jest pod szyldem Fundacji Speleologia Polska, pod tym patronatem. I osoby, które zajmują się zawodowo jaskiniami albo nawet hobbystycznie, które się uczą, wchodzą na tę ścieżkę taterników i gdzieś chcą trochę więcej przygody zażyć, no to wybierają się z nami do tej Albanii, żeby poeksplorować jaskinie, trochę potrenować, no i przyczynić się też do sukcesów speleologicznych, bo jednym z takich sukcesów, jakie ta ekipa osiągnęła, jest to, że odkryli najgłębszą jaskinię w Albanii. Ona aktualnie jest zmapowana na ponad 700 metrów w głąb ziemi, no ale jakby co roku jest pogłębiana i wchodzą coraz dalej, coraz dalej. Z kolei na powierzchni głównie działa ta ekipa naukowa. Naukowa, myślę, w innym kontekście niż speleologia. Chociażby badamy nietoperze, stwierdzamy nowe gatunki nietoperzy. Tak w zeszłym roku się udało stwierdzić kilka nowych gatunków. Ale zajmujemy się też badaniami drzew, badaniami z działki dendrochronologicznej, że tak powiem, gdzie sprawdzamy, jak te drzewostany górskie się zmieniają, jak reagują na postępujące zmiany klimatu. No i jakby jest bardzo wiele tych aspektów, których dotykamy, bo chociażby takim bardzo ciekawym aspektem jest też, że w jednej z jaskiń zlokalizowali bardzo duży lodowiec, z którego również pobieraliśmy próbki lodu i próbowaliśmy datować kolejne warstwy tego lodowca. To też we współpracy ze znajomymi ze Stanów Zjednoczonych. Z kolei w przypadku badań na drzewach kontaktujemy się ze znajomymi i z polskich instytucji naukowych, jak i również z zagranicznych, chociażby z Włoch mamy współpracę ze znajomymi.
2: Czy te odkrycia, o których pan mówił, to są odkrycia unikatowe, pierwsze, to jest zasługa polskich naukowców, to o czym pan mówił?
3: Tak, dokładnie. Jakby sam teren Doliny Valbony jest bardzo niedostępny i te wszystkie góry w północnej części Albanii są bardzo niedostępne. One noszą nazwy, z tego co pamiętam, Gór Przeklętych, bo faktycznie to są takie dzikie rewiry, do których powoli, powoli dociera jakiś tam aspekt turystyczny, jednak nadal same góry są niezbadane i nieznane. I faktycznie to odkrycie najgłębszej jaskini w Albanii to jest zasługa polskich speleologów. To jest jakby najważniejszy wynik tej ekspedycji speleologicznej.
2: Polacy są najodważniejsi? Nie ma chętnych z innych regionów świata?
3: W podobnych regionach, czy takimi badaniami speleologicznymi też zajmuje się sporo Włochów. I faktycznie speleolodzy mają fajne znajomości z Włochami i razem z nimi się kontaktują. Więc Włosi też, powiedzmy, gdzieś działają w tej działce w okolicy bardzo dużo. Ale faktycznie Dolina Valbony jest tutaj przemierzana głównie przez polską ekipę.
2: Dużo jest jeszcze takich miejsc na świecie, które są nieodkryte, niezbadane, bo wydaje się, że w dzisiejszych czasach można dotrzeć wszędzie w bardzo prosty sposób, a okazuje się, że wcale nie na końcu świata, bo Albania przecież nie jest na końcu świata. Pojawiają się miejsca niedostępne, niezbadane. Ludzie latają w kosmos, a nie zejdą jeszcze do końca jaskini, że to jest jeszcze tak trudno dostępne.
3: Tak, i takich miejsc w naszej, powiedzmy, Europie, jeśli nie chcemy wychodzić jakoś bardzo daleko, to w naszej Europie tych terenów takich nieznanych jest bardzo dużo. Generalnie tereny górskie są terenami tymi najtrudniejszymi, bo o ile gdzieś w okolicach Równika, no to są nieprzemierzone lasy tropikalne, gdzie no jest po prostu bardzo gęsto i trudno się przedzierać, no to w górach jest ten problem, że jest to bardzo niebezpieczne środowisko, są bardzo duże spadki, więc tutaj jest ten taki dreszczyk adrenaliny i tam trzeba, no, czasami być trochę szalonym, żeby jednak się tam wybrać na długi okres i działać.
2: Jakie warunki panują właśnie w tych górach? Jaki to jest klimat? No i jak też jest w tych jaskiniach, na tych dużych głębokościach?
3: Ja jadąc w zeszłym roku pierwszy raz na tę ekspedycję i z planem zajmowania się drzewami, myślałem, Albania, ciepłe klimaty, będzie miło, ciepło i przyjemnie, nie ma co się jakoś specjalnie ubierać, a skoki temperatur w górach są naprawdę bardzo duże. Ja zamontowałem nawet taki czujnik temperatury u mnie w namiocie, żeby sprawdzić faktycznie, jak ta temperatura się zmienia, i spadki temperatury były do 5 stopni w nocy i w ciągu dnia w namiocie było ponad 40. Więc faktycznie w nocy potrafiło na poprzednich ekspedycjach nawet przymrozić, i na wieczory zaopatrujemy się w kurtki puchowe, ale w ciągu dnia na krótkie spodenki, koszulka, bo inaczej się nie da.
2: Z jakimi oczekiwaniami ta wyprawa wyruszy? Co chcecie osiągnąć? Czy to się da w ogóle przewidzieć?
3: Każda ekspedycja przynosi nowe wyniki i nowe niespodzianki, bym powiedział. Bo o ile speleolodzy faktycznie schodzą coraz głębiej w tej najgłębszej jaskini w Albanii, no to też eksplorują i poszukują nowych jaskiń, więc każda taka wyprawa to jest też poszukiwanie czegoś nowego, kolejnych jaskiń, może czegoś innego. Tak jak wspomniałem, w jednej z nich znaleźli lodowiec, no w innych tego nie znajdowali, więc to była też kolejna niespodzianka. Jeśli chodzi o badania naukowe na powierzchni, no to każdy jedzie z jakimś swoim planem, z tym, że w ciągu jednego roku ciężko zrealizować takie pełne badania i co roku też odkrywamy nowe dla nas pomysły. Jak już pojedziemy faktycznie na miejsce, zobaczymy, a może można zrobić coś takiego. I tak też nawet było w przypadku badań dendrochronologicznych, gdzie myśleliśmy na początku głównie o tym, aby sprawdzać, jak ta górna granica lasu się zmienia wraz z postępującymi zmianami klimatu. Czy to środowisko jest coraz łagodniejsze i te drzewa będą mogły rosnąć wyżej. Czy jak to wygląda w przypadku sosny bośniackiej, a jak w przypadku buka zwyczajnego. No ale w trakcie konsultacji też z naszymi znajomymi z Włoch się okazało, że możemy spojrzeć na to z innej strony i będziemy wchodzić trochę bardziej w badania anatomiczne, trochę głębiej będziemy spoglądać w te słoje drzewne.
2: Powiedział pan, że podczas jednej wyprawy to wszystko ciężko zrealizować, ale to dlatego, że nie wystarcza finansów? Czy to jest kwestia wytrzymałości też człowieka? Co tutaj decyduje o tym, że trzeba wracać w to miejsce, a nie można tam pojechać, zostać, zbadać wszystko do końca?
3: Tak, to bardzo zasadne pytanie. Jednym z elementów jest na pewno trudność terenu. My możemy sobie zaplanować badania, jednak ze względu na to, że ten teren jest dosyć trudny, niebezpieczny, nieprzebyty, no to te postępy są dosyć powolne, no bo trzeba przede wszystkim dbać o swoje bezpieczeństwo. Dwa, takie badania są zwykle wieloletnie. Jeśli faktycznie schodzą speleolodzy do jaskini, no to potrzebują trochę czasu, żeby te jaskinie powoli zgłębiać i co roku kolejne metry przebywają, bo to też jednak nie jest łatwa sprawa. Mimo że ja osobiście nie schodzę do jaskiń, no to z opowieści, ze zdjęć, z filmów widać, że to zdecydowanie nie jest moje środowisko. Drugim aspektem jest to, że my nie możemy tam siedzieć wieczność. Jesteśmy też ograniczeni zasobami, raz że finansowymi, ale dwa i naturalnymi, bo jedyne źródło wody, jakie tam chociażby mamy, to jest takie oczko wodne, w górach, z którego po prostu pobieramy wodę i jesteśmy tak naprawdę uzależnieni od opadów śniegu zimą. I przychodząc na miejsce, nie wiemy, ile będziemy mieli wody pitnej. Bo faktycznie my siedzimy w tych górach przez 2 tygodnie w namiotach bez stałego źródła prądu i uzależnieni głównie tylko od tego małego stawiku.
2: Dlaczego badacze tak często muszą sami szukać sponsorów, grantów, zamiast koncentrować się wyłącznie na nauce, bo przecież no, dokonują odkryć, które później służą całemu światu? Czy ten system finansowania właśnie badań ekspedycyjnych działa dziś tak, jak powinien?
3: To jest bardzo szeroki temat na pewno. Zresztą głośno się odbił, podejrzewam, no niedawno, który się odbył, strajk naukowców w Warszawie pod Sejmem, gdzie faktycznie staramy się o większe finansowanie na naukę i jakby większe docenienie, bo gdzieś ten system zawodzi. Gdzieś jednak są te problemy i ja jestem na początku ścieżki naukowej i ciężko mi jakby się odnieść do tego, nie wiem, jak było w przeszłości, czy jak to powinno dokładnie wyglądać, ale faktycznie są gdzieś te problemy takie ogólnosystemowe, czy niedofinansowanie generalnie sektora nauki, bo te środki, jeśli chodzi o procent PKB na naukę, cały czas spadają regularnie i no, jest to gdzieś problem u góry.
2: Kiedy wyjazd?
3: Wyjazd jest w drugiej połowie lipca. Bodajże 23 albo 4 lipca zaczynamy ekspedycję i ona będzie trwała 2,5 tygodnia, więc na początku, w pierwszej połowie sierpnia kończymy. Ja akurat jeszcze razem z moim kolegą z Instytutu zostajemy tydzień dłużej, żeby trochę bardziej przyjrzeć się drzewom.
2: To sprawdzimy może, jak te przygotowania będą wyglądały bliżej tego wyjazdu. Co pan na to?
3: Jasne, jak najbardziej.
2: To jesteśmy umówieni już. Jakub Jeleń, doktorant Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek Dendrolabu Instytutu Badawczego Leśnictwa, był naszym gościem. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom, ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
0: Po reklamie.
3: 7.31 na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
4: Zarząd Szpitala Południowego odwołany. Nową prezes została Aneta Gomułka-Siembora. To reakcja władz miasta na aferę związaną z funkcjonowaniem saloniku dla polityków oraz zarobkami koordynatora SOR Dawida Kacprzyka. Są wyniki kontroli po utonięciu dwulatka na terenie klubu dziecięcego w Ząbkach, do którego doszło 20 maja. Okazało się, że dwie opiekunki nie były formalnie zatrudnione. Jak wyjaśniał właściciel, były w trakcie formalności. Placówka zrezygnowała z dalszej działalności. Nowy most nad kanałem Żerańskim prawie gotowy. Obiekt jest na końcowym etapie budowy. Jak przekazuje stołeczny zarząd rozbudowy miasta, będzie otwarty w ciągu kilku tygodni. Przed nami biegowa sobota. Imprezy sportowe zaplanowano w Ursusie i na Ursynowie. Mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej. Szczegóły na stronie warszawskiego transportu publicznego. Jedno miejsce, wiele pokoleń. Pod takim hasłem odbędą się jutro obchody 500-lecia sołectwa Duczki. W programie msza święta, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, koncerty, a w niedzielę bieg na 1526 metrów. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 8.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
7: Podobno jest prawie bezchmurnie, ale przez to, że przyszła mgła, to nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić i wydaje się, że jest jednak pochmurno, więc zobaczymy, jak sobie pójdzie, a ma sobie pójść niebawem, to być może będzie słońce.
8: Co to za definicja? No właśnie, czy mgła to jest chmura?
7: Nie wiem. Jestem hydrolog?
8: Jeżeli ktoś z Was wie, to dajcie znać. 512 700 444, a maksymalnie dzisiaj 28 stopni. I weekend naprawdę upalny.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Wypadałoby u cioci na imieninach porozmawiać o mundialu?
2: No pewnie o polityce, o mundialu, to teraz pewnie dwa naczelne tematy, ale my to o mundialu porozmawiamy. Krzysztof Flis z nami.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Wczoraj dużo czerwieni i dużo goli.
3: Dużo goli.
2: Znaczy wczoraj tak, wczoraj dziś.
3: Można powiedzieć, że dzisiaj u nas, a wczoraj w Kanadzie.
1: Czyli noc nie przespana po raz kolejny w twoim przypadku, Krzysiu?
3: No
2: ktoś te 6 goli musiał zobaczyć w meczu strzelonym przez Kanadę.
1: No to opowiadaj, bo ja oczywiście jak zwykle nawet nie wiedziałam,
2: że były
1: 4 mecze.
2: No mów, bo ja padłem, nic nie oglądałem, nic nie wiem, no poinformuj mnie.
3: No więc tak, Kanadyjczycy po tym jak rozpoczęli turniej od remisu z Bośnią i Hercegowiną, wzięli rewanż na Katarze i, znaczy, to było spotkanie z gatunku tych, że przeciwnik nie wyszedł z szatni.
2: No głupio byłoby odpaść w grupie, jak jest się gospodarzem. My coś o tym wiemy, nie?
3: Znaczy ja bym tutaj, ja nie chcę właśnie dlatego z perspektywy na nasze euro, nie chcę oceniać, bo no nie.
2: No i co tam jeszcze?
3: No i tak, hat-trickiem popisał się Davids.
1: Hat-trick to są 3 gole strzelone w jednym meczu, w jednej połowie, czy musi być po kolei?
3: To jest, to można rozgraniczyć, bo masz hat-tricka klasycznego, czyli właśnie w jednej połowie bramka i nikt nie strzelał pomiędzy.
2: No i zostawiasz ludzi w niepewności, co w tych pozostałych 3 meczach się działo, nie wiadomo. Krzysztof Flis, dziękujemy.

0: Korkują się dojazdy z Dziekanowa Leśnego i Łomianek do Warszawy, ale także Zegrze Południowe w kierunku Legionowa i Warszawy.
1: A w samej Warszawie to po prostu dobry przejazd w tym momencie, więc jeżeli chcecie dojechać gdzieś, przejechać przez Warszawę, dobry moment.

0: Pragnienie ciszy, samotności, szukania Boga towarzyszyło dzisiejszemu patronowi, świętemu Romualdowi, który jest założycielem zakonu o bardzo ostrej regule. Posłuchajmy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Nazajutrz, zaopatrzywszy się w listy księdza prymasa, zadzwonił pan Zagłoba do furty klasztornej. Serce biło mu mocno na myśl, jak też go przyjmie pan Wołodyjowski. Pociągnął za dzwonek, klucz zaskrzypiał w zamku, furta odchyliła się nieco. I pokazał się Wołodyjowski, czy może raczej brat Jerzy, w długim białym habicie, z głową spuszczoną i ukrytą pod kapturem. Co było dalej, musicie państwo doczytać sami, bo nas dzisiaj interesuje tylko owo miejsce, które mały rycerz wybrał, by ukryć się przed bólem po śmierci ukochanej. Otóż miał on w planach zostać kamedułą. Ale gdyby 600 lat wcześniej, to jest około wieku XI, trafił na świętego Romualda z Kamaldoli, założyciela kamedułów, to odszedłby z pustelni z kwitkiem. Bo żadną miarą dzisiejszy patron nie szukał przez całe swoje długie życie miejsca dogodnego do ucieczki przed światem. Nie, jego celem było raczej znalezienie przestrzeni, w której możliwe byłoby większe skupienie się na relacji z Bogiem. Większe niż na rodzinnym królewskim dworze, większe niż w klasztorze benedyktynów. Tak duże, że kameduli wyszli z cel zakonnych i zaczęli mieszkać w osobnych małych domkach, żyć z tego, co wyhodowali na przydomowych, maleńkich poletkach, zachowywać stałe milczenie, nieustannie kontemplować Boga. Wspólnie zaś spotykali się tylko na brewiarzowej modlitwie i na Eucharystii. Taką drogą doszedł do świętości Romuald z Kamaldoli, ale bądźmy szczerzy, to nie jest droga dla każdego. Dla Michała Wołodyjowskiego na ten przykład, jak wiem,

0: Daliście radę, kochani. Mamy
1: cały tydzień,
0: piątek.
1: Tak.
0: Jesteście naprawdę dzielni, a ci, którzy czekają na wakacje, oczywiście te szkolne, to jeszcze muszą dać radę, czyli przetrwać tydzień i już.
1: Ale weekend i tak będzie taką chwilą oddechu.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10:30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
1: Minęła ósma, tu Radio Warszawa i czas na wiadomości.
6: Odwołany zarząd Szpitala Południowego, to tu pracował Dawid Kacprzyk. J.D. Vance odwołał wyjazd do Szwajcarii, co dalej z porozumieniem z Iranem. Reprezentant Polski wraca do Ekstraklasy, Karol Świderski zagra w Widzewie. Wiadomości Radio Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Dawid Kacprzyk nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Zrezygnował też z funkcji radnego, a szpitalowi oddał 500 tysięcy złotych. Cały zarząd Stołecznego Szpitala Południowego został odwołany. Premier zapowiada też konsekwencje polityczne w odpowiedzi na doniesienia medialne o specjalnej uprzywilejowanej ścieżce na SOR-ze dla polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin. O szczegółach Sylwia Białek.
7: Na początek konsekwencje personalne. Dawid Kacprzyk w szpitalu już nie pracuje. Dodatkowo przelał na konto placówki część zarobionej w ubiegłym roku kwoty. Zrezygnował z funkcji radnego i wnioskuje o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej. To jednak sprawy nie zamyka. Po aferze szpital złożył doniesienie do prokuratury. Śledczy badają też sprawę z urzędu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że osoby, które korzystały z przywilejów w Szpitalu Południowym, poniosą konsekwencje polityczne.
8: Niezależnie od tego, kto korzystał z tego mechanizmu, będą nie tylko konsekwencje prawne, ale też polityczne.
7: Premier zapowiedział też, że rząd będzie szukał rozwiązań, by ograniczyć korzystanie z publicznej służby zdrowia w sposób uprzywilejowany. Wyjaśnień w tej sprawie i zwołania specjalnej sesji żądają stołeczni radni, w tym także z Koalicji Obywatelskiej.
6: Zdaniem opozycji to nie zamyka sprawy. Adrian Zandberg z partii Razem uważa, że Koalicja Obywatelska próbuje odciąć się od afery.
9: Nagle okazuje się, że ta skandaliczna historia to jest tylko jakiś jeden odosobniony lekarz i że przy tym w ogóle nie było Warszawskiej Platformy Obywatelskiej, w ogóle nie było jej szefa. A proszę Państwa, to Marcin Kierwiński powinien wytłumaczyć się z tej patologicznej sytuacji.
6: W czwartek posłowie Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzili też kontrolę w tej sprawie.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Biały Dom odwołał wyjazd wiceprezydenta J.D. Vance'a do Szwajcarii na techniczne rozmowy w sprawie porozumienia z Iranem. Biały Dom tłumaczy te decyzje problemami logistycznymi oraz złożonym charakterem negocjacji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
11: Biały Dom już wcześniej sugerował, że termin negocjacji jest niepewny. Ostatecznie podróż do Europy została odwołana. Plany dotyczące zbliżających się rozmów technicznych nie zostały jeszcze ustalone. Amerykańska delegacja jest gotowa wyruszyć przy najbliższej możliwej okazji, przekazał Biały Dom w oświadczeniu. Urząd wiceprezydenta poinformował tymczasem, że dalsze informacje przekaże, gdy będzie mieć jasność sytuacji. Stany Zjednoczone i Iran zawarły w tym tygodniu porozumienie o ponownym otwarciu cieśniny Ormus i zakończeniu wielomiesięcznego konfliktu. Wywołało ono krytykę części polityków republikańskich oraz Izraela.
6: Wiceprezydent J.D. Vance wezwał izraelskich polityków, by przestali krytykować porozumienie z Iranem. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu przestrzegł Izraelczyków przed atakowaniem jedynego potężnego sojusznika, jakiego mają na świecie.
10: Takie są lokalne inicjatywy.
6: Z warszawskiej uczelni do Albanii doktorant Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Jakub Jeleń przygotowuje się do wyprawy badawczej. Jak wyjaśniał w poranku z Radiem Warszawa, badania będą dotyczyły przyrody w Dolinie Walbony.
12: Badamy nietoperze, stwierdzamy nowe gatunki nietoperzy. Tak w zeszłym roku się udało stwierdzić stworzyć kilka nowych gatunków, ale zajmujemy się też badaniami drzew, badaniami z działki dendrochronologicznej, gdzie sprawdzamy, jak te drzewostany górskie się zmieniają, jak reagują na postępujące zmiany klimatu.
6: Badania nie będą ułatwiały panujące wokół warunki. Temperatury w ciągu dnia wahają się od 5 do ponad 40 stopni. Ograniczony będzie także dostęp do wody pitnej.
12: Jedyne źródło wody, jakie tam chociażby mamy, to jest takie oczko wodne w górach, z którego po prostu pobieramy wodę i jesteśmy tak naprawdę uzależnieni od opadów śniegu zimą i przychodząc na miejsce nie wiemy, ile będziemy mieli wody pitnej, bo faktycznie my siedzimy w tych górach przez 2 tygodnie w namiotach bez stałego źródła prądu i uzależnieni głównie tylko od tego małego stawiku.
6: Wyprawa naukowa wyruszy z Warszawy w połowie lipca. Napastnik reprezentacji Polski Karol Świderski został nowym piłkarzem Widzewa Łódź. Poinformował o tym klub. Trafia do tej drużyny na zasadzie transferu definitywnego. Ostatnio Karol Świderski reprezentował barwy greckiego Panathinaikosu. W drużynie z Aten rozegrał 62 mecze, strzelił 13 goli i zaliczył 7 asyst. W kadrze narodowej ma na koncie 14 bramek w 51 spotkaniach. Jego umowa w Łodzi obowiązuje do czerwca 2029 roku.
13: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: I nie mylili się synoptycy, że jest słonecznie, choć mgła zasłaniała ten błękit nieba i słońce. Teraz sobie już częściowo przynajmniej z warszawskiej Pragi sobie poszła i rzeczywiście jest błękitnie, jest słonecznie.
0: Na termometrach o tej porze 19 stopni w Warszawie, podobnie w Grodzisku Mazowieckim, 20 stopni w Otwocku, 21 w Piasecznie i w Górze Kalwarii, a maksymalnie dzisiaj nawet 28 stopni i weekend upalny powyżej 30.
13: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
14: Poranek z Radiem Warszawa.
0: Czy ty wiesz, że my dzisiaj w Radiu Warszawa świętujemy nadchodzący pierwszy dzień lata? No, jeszcze nie wiesz?
1: Już teraz wiem.
0: I będziemy naszym słuchaczom rozdawać zaproszenia, rodzinne zaproszenia do muzeum. Słuchajcie nas uważnie, na pewno dowiecie się więcej. No i będziemy także dzisiaj was budzić piosenką, która ma taki przewrotny tytuł, jak na zbliżający się pierwszy dzień lata, bo tytuł piosenki brzmi Ostatni dzień lata.
1: No ja tak właśnie tym o pierwszy mnie pytasz, ja patrzę na utwór, który za chwilę zagramy, Ostatni, no i tak zacząłem się w ogóle zastanawiać, co, w którym momencie jesteśmy. Cieszę się, że to jednak pierwszy, a nie ostatni.
0: Jarek skołowany trochę, ale
1: muszę się jakoś odnaleźć.
0: Mam nadzieję, że po prostu ta piosenka to jest zapowiedź tego, że ona będzie hitem aż do ostatniego dnia lata, a może i jeszcze dzień dłużej, a może to już jest też dla nas znak, żeby zacząć mocniej planować i te wspomnienia, które dopiero będą się tworzyć, żeby zostały w nas jak najdłużej. No zobaczymy. Ja mam nadzieję, że naszych słuchaczy skutecznie obudzi Gips, Ego i For Money na antenie Radia Warszawa. Ostatni dzień lata. Liczymy na hit? Chyba tak.
1: Tak. Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.
14: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Zacznijmy od problemów na kolei, bo krócej będzie. Dziś jest wprowadzone honorowanie biletów z pociągu Intercity Lublin-Bydgoszcz w pociągu Kolei Mazowieckich relacji Dęblin-Warszawa Zachodnia. Honorowanie biletów obowiązuje w całej relacji kursowania pociągu Kolei Mazowieckich, a to dlatego, że w pociągach Intercity tam są jakieś problemy. No i teraz przenosimy się do Warszawy i mamy jak zwykle największy korek na moście Grota Roweckiego, choć on dziś i tak jest niewielki, bo od Marywilskiej do Mickiewicza na Marymoncie. Korkuje się też fragment w Starej Miłośnie traktu brzeskiego od ulicy Diamentowej do Jana Pawła II. Korek napotkają także kierowcy w Piasecznie na ulicy Armii Krajowej od Stanisława Staszica do ulicy Chyliczkowskiej.
1: Rozmowa poranka.
2: Ten, kto raz był dzieckiem, zawsze chciałby dzieckiem pozostać, albo dobrze nawet by było, gdyby trochę z dziecka było w nas, dorosłych. O Dniu Dziecka, który mimo tego, że za nami, to wciąż przed nami. Dzisiaj będziemy rozmawiać. Trzeci skolimowski Dzień Dziecka. O tym wydarzeniu już teraz opowiedzą ksiądz Adam Olasek, wikariusz w parafii w Skolimowie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże,
2: może to nie proroctwo. Zmiany już były w archidiecezji warszawskiej i na razie bez zmian. No to
3: tak.
2: Dobrze. Cały czas wikariusz.
3: Dokładnie.
2: Ksiądz Adam Olasek i Tomasz Nowicki, współorganizator trzeciego Skolimowskiego Dnia Dziecka. Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
2: Proszę księdza, jak to jest być dzieckiem, takim Bożym dzieckiem? Jak po Bożemu, mimo tego, że lata są, zostać Bożym dzieckiem?
3: No właśnie, każdy z nas, niezależnie od wieku, tym dzieckiem Bożym dla Pana Boga pozostaje do końca życia. Kiedy wstawiłem informację na Facebooku naszej parafii Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie o tym wydarzeniu, Skolimowskim Dniu Dziecka, jedna z naszych parafianek skomentowała, czy 60 plus to też dzieci, tak? Oczywiście, jak najbardziej, każdy z nas, tak jak mówię, czy się ma lat 5, czy lat 80, czy więcej, niezależnie od tego, tym dzieckiem Bożym do końca życia w oczach Pana Boga pozostaje. To chyba jest największa radość.
2: Dziecko to bezgraniczne zaufanie do rodzica?
3: Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest to taka pewność, że jest ktoś obok mnie, kto mnie prowadzi. Jak się potknę, to będę mógł wyciągnąć rękę, pomoże mi wstać, tak? Także to jest niesamowite uczucie, być tym dzieckiem Bożym.
2: Panie Tomaszu, dla Pana takie bezgraniczne zaufanie do Pana Boga to prosta rzecz?
4: Wydawać by się mogło, że prosta, ale no to jest też tak właśnie, że Pan Bóg zawsze jednak przychodzi też w nieoczekiwanych momentach i zawsze tę rękę wyciąga do nas, do swoich dzieci, więc oczywiście ufam Bogu, ale też zawsze z tyłu głowy jest to, że jest taka obawa, że czy Pan Bóg zawsze tę rękę wyciągnie.
2: No właśnie, zbliża się Dzień Ojca, więc też możemy myśleć o Bogu jako Ojcu. Jakim Ojcem dla Pana jest Bóg Ojciec, Panie Tomaszu?
4: Jest tym Ojcem, który właśnie zawsze tą rękę i wyciągnie, i też jak coś przeskrobi jako to dziecko Boże, to wybaczy.
2: A dla księdza? Bywa surowy Bóg Ojciec?
3: Nie, ja traktuję Boga Ojca jako tatę, do którego mogę się zwracać w każdej sytuacji, w każdej okazji mojego życia i w tych chwilach radosnych, i w tych chwilach trudnych. Zresztą w tym tygodniu mieliśmy Ewangelię też, gdzie Pan Jezus nam przypominał, jak mamy się modlić, tak?
2: Ja właśnie słyszałam ostatnio, jeden z księży mówił o tym, że tak często jako wierzący zwracamy się w modlitwie Ojcze Nasz do Boga, Ojcze, Tato.
3: Tak.
2: Ale potem wcale tego Boga jako taty czy ojca nie traktujemy. Zapominamy o Nim, chcemy sobie życie po swojemu układać, a On jest, więc wtedy zaprzeczamy też temu, co wypowiadamy słowami.
3: Dokładnie.
2: Tej modlitwy. No i jeżeli nie ufamy, to też zaprzeczamy, więc zachęcamy
3: Dlatego
2: Państwa.
3: Musimy sobie ciągle to przypominać. W każdej sytuacji życia też wzmacniać tą swoją ufność do naszego taty.
2: Dzień Dziecka Skolimowski to też będzie okazja do tego, żeby przypomnieć sobie, że Bóg Ojciec jest dobrym tatą.
3: Tak, to jest dla nas taki bardzo ważny dzień, przypominający że Bóg jest naszym tatą, ale też przypominający te relacje, jakie są w naszych rodzinach, tak? Te relacje rodzinne, rodzeństwa, że mamy też dziadków. To taka chwila też, żeby po prostu zatrzymać się w tej wspólnocie rodzinnej, żeby pobyć razem. Dlatego te wszystkie atrakcje, nazwijmy to, które tego dnia mamy zaplanowane, one mają nam pomóc, żeby spędzić ten wspólny po prostu czas w gronie najbliższych, żeby po prostu się zatrzymać, być. Tak, takie to ważne jest być.
2: Panie Tomaszu, pan też jest liderem w lokalnej społeczności, więc czego potrzeba, żeby ludzi przyciągnąć? Bo to też jest zawsze ważne zadanie w momencie organizowania tego typu wydarzeń. Co przyciąga?
4: Myślę, że to, że sama chęć tej organizacji i to, że mieszkańcy, parafianie widzą, że nam się chce i że to po prostu już organizujemy po raz trzeci, ale jak organizowaliśmy po raz pierwszy Dzień Dziecka, no to było dużo takie i zaskoczenie, i euforia wśród parafian, że czegoś takiego się podjęliśmy, i w ślad za tym poszli za nami parafianie, którzy też swoją ciężką pracą i materialną, i finansową wsparli nas w tym przedsięwzięciu, i to dało też takie skrzydło do tego, aby nie rezygnować jakby z jednorocznego wydarzenia, tylko zrobić to jako cykliczne. Więc no to na pewno też tak motywuje i daje taką odpowiedź, że warto to robić.
2: Warto się angażować też w życie parafii, jak rozumiem.
4: Tak, oczywiście. To jakby jest jedno tożsame z drugim, bo to, że my organizujemy to w jeden dzień, w sensie w jednym dniu danego roku, to nie znaczy, że przez pozostałe 364 dni nic się w parafii nie dzieje. To też procentuje, bo później mamy pomysły na inne organizacje, na inne wydarzenia i mamy taką już swoją grupkę, wspólnotę, która spotyka się regularnie i co chwilę mamy jakieś nowe pomysły, więc no to warto na pewno.
2: Księże Adamie, to jest duża pomoc na pewno dla duszpasterzy, jeżeli parafianie sami się organizują w zasadzie, sami mają pomysły.
3: To jest ogromna pomoc, tym bardziej, że w tym roku dość późno ogłosiliśmy nasz Skolimowski Dzień Dziecka, więc wielu parafian naprawdę dopytywało, no proszę księdza, kto w tym roku wystąpi i tak dalej. Co trzeba pomóc? No są takie osoby, na które ja nawet nie muszę mówić, a oni są, i to jest po prostu tak wzruszające. Stała się z tego taka wspólnota, a nawet bym powiedział, że rodzina, tak?
2: Jak będzie wyglądał ten trzeci Skolimowski Dzień Dziecka? No właśnie, o gwiazdę pikniku muszę zapytać, zespół Guzowianki.
3: Dokładnie tak. Guzowianki. Chcemy w ten sposób też promować Mazowsze, powrócić do takich klimatów ludowych. Jest to zespół, który też śpiewa z taką ogromną siłą, z ogromną energią, radością. Zresztą na fanpage'u na Facebooku Guzowianki bardzo ciekawe zapowiedź tego naszego Skolimowskiego Dnia Dziecka wczoraj wrzucili. Myślę, że warto powracać do takich hitów, tak? Do tych tradycji, żeby też przypominać sobie, że no, jak ważna jest ta nasza kultura na Mazowszu, tak?
2: Mhm. Okazja do spotkania, okazja tego, żeby lepiej poznać lokalną kulturę, czyli koncert zespołu Guzowianki to o godzinie 15, ale wszystkie atrakcje startują o godzinie 13. Rozumiem, że wcześniej msza święta.
3: O godzinie 12 msza święta w naszym kościele parafialnym. To jest najważniejszy punkt, o którego zaczynamy. Chcemy się właśnie spotkać przy ołtarzu, żeby potem razem móc świętować już we wspólnocie od godziny 13 wokół też kościoła, tak? W tej wspólnocie.
2: Parafia Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie. Zapraszamy bardzo serdecznie, a w programie między innymi bungee dla dzieci, trampoliny, popcorn i wata cukrowa. Będą też animacje i konkursy z wodzirejem. Będzie także przeciąganie liny pod sceną. Ksiądz będzie brał udział?
3: No na pewno, spróbuję.
4: Musi.
2: A pan Tomasz?
4: Też wezmę udział, na pewno.
2: A bungee dla dzieci, czyli to
4: tak,
2: będzie taka opcja.
4: Bezpieczne,
2: nie trzeba się bać. I także warsztat klimaty muzyczne z guzowiankami, no i to, na co część z nas może bardzo, bardzo czekać, grill i strefa słodkości.
4: Czyli co w planach? Dla wszystkiego coś dobrego.
3: Ale też dzięki naszej ochotniczej straży pożarnej w Skolimowie będzie też piana party dla dzieci o godzinie, około godziny tak 16 już po koncercie, więc naprawdę tutaj szykuje się dużo, dużo fajnych atrakcji.
2: Okazja do tego, żeby też na pewno porozmawiać.
3: Tak.
2: Może powiedzieć, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, wątpliwości, porozmawiać z księdzem, ale w takich innych okolicznościach niż te kościelne.
3: Tak, to w ogóle ja się cieszę, że coraz częściej słyszę od ludzi, że my jako księża musimy być w różnych miejscach, tak? I chociażby jak przez cały maj, przez cały czerwiec jeżdżę do kapliczek, jeżdżę do krzyży i tam z ludźmi się modlę przez te 2 miesiące, to też jest taka możliwość innego spotkania się, zatrzymania się i takiego po prostu zadania różnych pytań, których pewnie ktoś by nie zadał, czy nawet w czasie wizyty duszpasterskiej, tak? Bo ja zawsze staram się, żeby też zdać takie sprawozdanie z kilku dni, co się wydarzyło w naszej parafii, tak? I zapowiedzieć, co będzie w najbliższych dniach. I to myślę, że też bardzo procentuje i buduje wspólnotę.
2: Taki model duszpasterstwa dla parafian odpowiedni, panie Tomaszu?
4: Idealny. Idealny. Jesteśmy bardzo zbudowani, to zresztą podkreślamy i przy okazji Dnia Dziecka, ale też przy okazji innych wydarzeń. Mamy też taką tradycję, też naszą są pielgrzymki, które cieszą się dużą popularnością. I ksiądz Adam już ma problem, żeby odbierać telefony, bo już nie ma miejsc na te pielgrzymki, tak więc no, jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Zresztą nawet 2 lata temu na pierwszym Dniu Dziecka podeszła jedna parafianka do mnie i powiedziała, że takiego kościoła oczekuje właśnie blisko ludzi, blisko parafian. I to bardzo nas zbudowało i powiedziałem właśnie wtedy do księdza Adama, że nie możemy tego zaprzepaścić i nie może to być jednoroczna edycja, jednoroczne wydarzenie. I to też, tutaj nie wiem, czy ksiądz Adam powie, czy ja mam powiedzieć, ale to też mamy zaufanie w instytucjach publicznych, bo i gmina Konstancin Jeziora nas wspiera i samorząd województwa mazowieckiego nas wspiera, za co bardzo serdecznie dziękujemy. To też jest nasze takie potwierdzenie, że jakby no parafia może się takim czymś zajmować, może takie przedsięwzięcia organizować i powinna, uważam, że powinna. I cóż, no trzeba to powiedzieć, że jesteśmy jedyną parafią w dekanacie konstancińskim, która takie wydarzenia organizuje.
2: I trzeba być z tego dumna.
4: I jesteśmy z tego dumni.
2: Trzeci Skolimowski Dzień Dziecka. Radio Warszawa jest dumnym patronem tego wydarzenia. Zapraszamy bardzo serdecznie nie tylko parafian, tych, którzy chcą zobaczyć, jak życie parafialne może wyglądać i dlaczego warto tego typu wydarzenia na terenie parafii organizować. Zapraszamy. Niedziela, pogoda zarezerwowana. Na pewno już na górze jest powiedziane, że w Skolimowie ma być dobrze, ciepło i słonecznie. No i jeżeli tylko skorzystacie, to też dajcie nam znać, jak tam było, a my będziemy pytać o te relacje i o szczegóły wydarzenia. No i oczywiście bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Pan Tomasz Nowicki, współorganizator trzeciego Skolimowskiego Dnia Dziecka i ksiądz Adam Olasek, wikariusz w parafii Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie.
3: Dokładnie, dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
4: Do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: O reklamie.
2: Za 29 minut będzie godzina 9. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Radni Ursynowa chcą zwołania nadzwyczajnej sesji w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Chcą od burmistrza wyjaśnień dotyczących funkcjonowania SOR-u, Saloniku VIP oraz podjętych działań. Wczoraj odwołano ze stanowisk zarząd lecznicy. Pociągi SKM S4 w weekend nie pojadą między Piasecznym a stacją Warszawa-Służewiec. Wprowadzono honorowanie biletów ZTM w kolejach mazowieckich na tym odcinku. Powodem zmian jest remont infrastruktury. Przed nami upały. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie i na Mazowszu temperatura w sobotę i w niedzielę w południe przekroczy 30 stopni. Warto pamiętać o właściwym nawodnieniu. Rozpoznawanie zagrożenia, przywracanie krążenia czy tamowanie krwotoków. Jutro na błoniach PGE Narodowego odbędzie się krajowy trening pierwszej pomocy. Umiejętności jej udzielania będzie można przećwiczyć pod okiem ratowników. Historyczna inwestycja w pałac w Otwocku Wielkim. Blisko 50 milionów złotych z resortu kultury trafi na renowację Muzeum Wnętrz, będącego oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie. Prace mają rozpocząć się jesienią tego roku. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
4: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
5: Słonecznie i bardzo ciepło, tak dzisiaj będzie. Na dodatek wiatr słaby z północnego zachodu.
6: Na termometrach dzisiaj maksymalnie nawet 28 stopni w stolicy i w okolicy, a jutro, słuchajcie, nawet 32 stopnie, bardzo dużo słońca. W niedzielę może gdzieniegdzie zagrzmieć i maksymalnie 31 stopni.
5: Na dodatek ciśnienie, które jest w normie i stabilne.
4: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Pobudka. Budzimy na 106,2. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: A co ty się tak spieszysz, Jarek? Pędzisz i pędzisz i nie wiesz nawet gdzie.
2: Ja?
1: Jarek siedzi sobie spokojnie na fotelu, jakby co.
2: Nie, ja nie pędzę jakoś szczególnie, ale chciałbym bardzo szybko jakieś prezenty rozdać.
1: A, bo się okazuje, że my w Radiu Warszawa dzisiaj świętujemy z wami pierwszy dzień lata. Tak jeszcze przedpremierowo, no bo pierwszy dzień lata 21 czerwca albo 22, to w zależności o tym, czy mówimy o lecie meteorologicznym, astronomicznym, czy jeszcze innej odsłonie. W każdym razie dzisiaj u nas prezenty z okazji pierwszego dnia lata i dziesiątych urodzin Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie, które znajduje się przy ulicy Podwale. I mamy dla was rodzinne zaproszenia do tego muzeum. Rodzinne to znaczy, nie jakaś określona liczba zaproszeń, tylko dla całej rodziny. Jeżeli wasza rodzina liczy czworo dzieci, no to dla całej rodziny mamy zaproszenie. Jeżeli tych dzieci jest dwoje, też mamy dla całej rodziny zaproszenie. Jeżeli macie ochotę wybrać się do Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek, ulica Podwale, no to wysyłajcie SMS-y rw. Imię i nazwisko, no i hasło lato.
2: I można też jeszcze życzenia złożyć dla muzeum właśnie, które 10 lat obchodzi. Zatem czekamy na wiadomości 7248. Koszt takiej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT.
1: rw.imię i nazwisko i hasło lato plus życzenia dla Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek, które obchodzi 10 lat 7248.

0: Korkują się warszawskie, ale także podwarszawskie ulice. Na przykład w Piasecznie napotkamy korek w Armii Krajowej. Od Żeromskiego postoimy do ulicy Chyliczkowskiej. Też trochę utrudnień na skrzyżowaniu ulicy Puławskiej z Okulickiego.
1: Na trasie S7 wyjazd z Warszawy okolice Dziekanowa Leśnego. Tutaj utrudnienia związane z pracami na drodze i w związku z tym troszeczkę korka i w kierunku Warszawy, i w kierunku wyjazdu z Warszawy. W samej Warszawie postoicie kilka chwil dłużej w Alei Józefa Becka, jadąc w kierunku Doliny Służewieckiej. Postoicie także, ale dosłownie kilka chwil na Puławskiej do zjazdu w Goworka.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: To zacznijmy od najważniejszej dobrej wiadomości. Wciąż można pomóc dzieciom, które chcą wybrać się na kolonie. A dokładnie, siostry Loretanki chcą zorganizować wyjazd 6 dni kolonii dla dzieci ze świetlicy Dom Ojca Ignacego, która znajduje się na warszawskiej Pradze. Dla tych dzieci codzienność bywa bardzo trudna, chociaż na szczęście w świetlicy łapią chwilę oddechu, mogą sobie pomarzyć, mogą uzupełnić braki w nauczaniu. Ale w wakacje nikt uczyć się nie chce, chyba że tych przyjemnych rzeczy. Więc jeżeli chcecie wziąć udział w tym dziele, w dziele 6-dniowych kolonii dla dzieci ze świetlicy środowiskowej Dom Ojca Ignacego, no to możecie dołożyć swój grosz do zbiórki, która znajduje się na stronie Się Pomaga. Wystarczy wpisać kolonie Loretanki i wpłacić dowolną kwotę, którą możecie wpłacić. Od 3 dni zbieramy i udało nam się, dzięki Wam słuchacze, zebrać już prawie 9 tysięcy złotych, ale brakuje jeszcze 25 tysięcy złotych. Dobrze by było tę sumę do końca czerwca uzbierać.
2: A pieniądze zbierają się też na powstanie linii kolejowej z Zegrza Południowego do Przasnysza. No i tak cały czas nie wiadomo, będzie ta linia, nie będzie, no ale jest dobra informacja, bo koncepcja utworzonej, znaczy ta linia, ten projekt został zaprezentowany w zintegrowanej sieci kolejowej i w takim długofalowym planie rozwoju kolei, więc chyba wszystko idzie ku dobremu.
1: Dobra wiadomość też jest taka, że 10 urodziny świętuje Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie przy ulicy Podwale i w związku z tym mamy dla Was zaproszenia rodzinne do tego muzeum. Jeżeli chcecie takie zaproszenie zdobyć, wystarczy złożyć życzenia dla Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek i wysłać je na numer 7248 7248. W treści wpisujecie rw. Imię i nazwisko, hasło Lato plus życzenia dla Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek.
2: Koszt wiadomości to 2,46 zł z VAT.

0: Jest w tym racja, że jakby się tutaj w pojedynkę siedziało poranku, to by było dużo, dużo trudniej.
1: Ja usłyszałem słowo sen i dalej już nie wiem, o czym Carla Fernandez śpiewała, bo miałem inne skojarzenia, ale czekamy na wiadomości. Które za minutę?
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Proszę księdza, ile wart jest jeden as?
4: Przeliczając to na dzisiejsze realia, taką pensję warszawską, tak? Aha. Najniższą warszawską pensję, to jeden as to byłoby około 17 zł.
5: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
1: Minęła 9:00, czas na wiadomości w Radiu Warszawa.
8: Sejm rozpoczął pracę nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Rosja grozi Ukrainie zmasowanymi atakami za uderzenia na Moskwę. W serwisie także uroczystości rocznicowe na Pawiaku i w Palmirach. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Sejm rozpoczął pracę nad ustawą o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Ustawa jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Proponowane rozwiązania wprowadzają status artysty zawodowego, który będzie przyznawany na 5 lat z możliwością przedłużenia. Umożliwiają też uzupełnianie brakującej części składki artysty do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Minister kultury Marta Cienkowska mówiła w Sejmie, że chodzi o wsparcie twórców, którzy nie są w stanie zarobić najniższej krajowej.
9: Państwo nie płaci za artystę wszystkiego. Państwo dopłaca różnicę wtedy, kiedy dochody artysty są zbyt niskie, aby mógł samodzielnie utrzymać ciągłość składek. Pomoc będzie więc proporcjonalna i zależna od realnych dochodów.
8: Przeciwne dopłatom do składek dla artystów jest Prawo i Sprawiedliwość. Poseł tego ugrupowania Norbert Kaczmarczyk ma wątpliwości, czy państwo stać na takie rozwiązanie.
10: Prawo i Sprawiedliwość ma propozycję, by połowa tego typu projektu mogła być finansowana z opłaty reprograficznej, którą państwo podnieśli rozporządzeniem.
8: Dziś posłowie zajmą się projektami dotyczącymi systemu ochrony zdrowia, zmian w kodeksie pracy i kodeksie karnym. Zaplanowano również głosowania nad ustawami o ochronie zwierząt oraz ograniczeniem używania fajerwerków.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Rosja grozi Ukrainie zmasowanymi atakami w odwecie za uderzenia na Moskwę. Mówili o tym m.in. szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow i kremlowski doradca Jurij Uszakow. Nad ranem 18 czerwca prawie 200 ukraińskich dronów zaatakowało stolicę Rosji. Kolejny raz uszkodzona została rafineria w Kapotnie, która zaspokaja ponad 40% zapotrzebowania mieszkańców rosyjskiej stolicy na benzynę.
12: Rosja będzie regularnie niszczyć na Ukrainie obiekty, od których zależy zdolność bojowa ukraińskiej armii. Takie oświadczenie szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa wybrzmiało w rosyjskich stacjach telewizyjnych. Od dawna jestem przekonany, że nie wystarczą słowa. Będziemy teraz przeprowadzać zmasowane uderzenia, stwierdził rosyjski minister. Według kremlowskiego doradcy Jurija Uszakowa, ukraińskie ataki na Moskwę oddalają perspektywę bezpośredniego spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim.
8: Relacjonował Maciej Jastrzębski.
11: To dzieje się w okolicy.
8: Dziś uroczystości upamiętniające więźniów Pawiaka zamordowanych przez Niemców w Palmirach 86 lat temu. 20 i 21 czerwca 1940 roku Niemcy rozstrzelali tam ponad 270 mężczyzn i ponad 80 kobiet. Była to największa spośród egzekucji, których okupanci dopuścili się w Palmirach od grudnia 1939 do lipca 1941 roku. W tym czasie rozstrzeliwali osoby przewożone z Pawiaka Kołaka i innych więzień warszawskich, łącznie ponad 1700 osób. Egzekucje były częścią tzw. akcji AB, której celem była likwidacja polskiej inteligencji.
13: Na czas egzekucji okolicę otaczały wzmożone patrole, a robotników leśnych zwalniano tego dnia z pracy. Rozstrzeliwań dokonywał pluton egzekucyjny z broni maszynowej. Po egzekucji doły zasypano i starannie zamaskowano.
8: Mówiła kierująca Muzeum Więzienia Pawiak Joanna Gierczyńska. W Palmirach cały czas trwają prace poszukiwawcze ludzkich szczątków. Kilka tygodni temu eksperci IPN-u odnaleźli szczątki Polaków.
14: Zabezpieczono przedmioty osobiste należące do ofiar oraz łuski i pociski będące bezpośrednim świadectwem przeprowadzonych w tym miejscu egzekucji. Palmiry jest to miejsce, gdzie z pewnością pracownicy Instytutu jeszcze wielokrotnie będą powracać.
8: Mówił rzecznik prasowy Instytutu Rafał Kościański. Na cmentarzu w Palmirach spoczywa ponad 2000 Polaków i Żydów. Są tam też szczątki osób przywożonych z innych miejsc egzekucji, m.in. z Port Warszawskich, Lasek i Lasów Chojnowskich. Do Europy zbliża się fala upałów. Także w Polsce temperatura już dziś na zachodzie kraju może przekroczyć 30 stopni. Upał będzie doskwierać ludziom, ale także zwierzętom. Weterynarz dr Małgorzata Głowacka przypomina, że nie należy spacerować psem w czasie największego skwaru. Temperatura tuż nad chodnikiem może wynieść nawet 60 stopni Celsjusza.
15: Mamy do dyspozycji parki, mamy piasek, mamy trawę. Korzystajmy z tych naturalnych podłoży, ale też unikajmy spacerów w tych największych upałach. Raczej rano, wieczorem wyjdźmy z psem na dłuższy spacer.
8: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla 6 województw zachodniej Polski. Alerty będą obowiązywać do niedzieli.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Słońce, dziś chmury bezdeszczowe tylko i słaby wiatr z północnego zachodu. Weekend upalny, ale dziś ciepło, ale do upałów jeszcze daleko.
0: 28 stopni maksymalnie na termometrach, 21 już teraz w Warszawie, w Legionowie, w Wołominie, 18 w Mińsku Mazowieckim, 22 stopnie w Piasecznie i w Górze Kalwarii, a jutro maksymalnie nawet 32 stopnie.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: To już za chwilę dowiemy się, kto wybierze się do muzeum. Sprawdzimy to?
0: Sprawdzimy pewnie.
1: Ale cały czas można się wybrać jeszcze.
0: Pamiętajcie o tym, żeby telefon mieć przy sobie. 10 urodziny świętuje Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie przy ulicy Podwale. A my w związku z tym mamy dla Was rodzinne zaproszenia do tego muzeum. Wystarczy wysłać SMS na numer 7248, w treści wpisać rw. swoje imię i nazwisko, hasło lato plus życzenia dla Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek. To zaproszenie może trafić w Wasze ręce. My je chętnie rozdamy, a w tej godzinie porozmawiamy także o naturalnych sposobach na to, żeby poprawić nasze zdrowie. To już kwadrans po dziewiątej.
1: Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.
6: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: A my witamy panią Roxanę z Nieporętu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Oraz panią Joannę z Bielan. Dzień dobry.
4: Witam. Dzień dobry.
1: Pani Roxano, czego chciałaby pani życzyć z okazji 10. rocznicy powstania muzeum, do którego wybierze się pani rodzina?
3: Życzę muzeum, aby się dobrze rozwijało, żeby wszystkie plany, które ma dyrekcja tego muzeum, żeby zostały wdrożone w życie. No i przede wszystkim tego chyba, co każde muzeum pewnie najbardziej oczekuje, czyli jak największej liczby zwiedzających, no i w tym przypadku, żeby to były właśnie uśmiechnięte buźki dzieci podczas tego zwiedzania. Także myślę, że to chyba dla takiego muzeum to jest to, co jest najważniejsze, więc...
1: A pani Joanna?
4: Ja życzę wszystkiego, co wiąże się z nowym odkrywaniem i poznawaniem, bo to zawsze też w kontekście muzeów i takich miejsc, które goszczą, zapraszają innych, zawsze też pewnie borykają się z nowymi pomysłami, więc życzę wszystkich ciekawych, nowych pomysłów, inicjatyw, no i bajkowego takiego bycia w muzeum, żebyśmy wszyscy ci, którzy przychodzą, odwiedzają, czuli się tam wyjątkowo.
2: No i Jarek,
4: wyjątkowości życzę.
2: Co my zrobimy w tej sytuacji, skoro piękne życzenia i od pani Roxany, i od pani Joanny? Co my z tym fantem zrobimy?
1: To trzeba i rodzinę pani Roxany wysłać do muzeum, i rodzinę pani Joanny, po prostu. Ja tutaj
2: to
1: remis
2: chyba jest
1: stawiam.
2: Najlepsze rozwiązanie
1: tak jest
2: w takiej sytuacji.
1: Gratulujemy zatem i pozdrawiamy serdecznie.
4: Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy wszystkich fanów muzeum w okresie właśnie początku wakacji.
1: Pozdrawiamy, dziękujemy i gratulujemy.
4: Wszystkiego dobrego.

0: below until my chariot takes me home.
1: Chariot i Westlife na antenie Radia Warszawa. A za szybą w tym studiu zrobiło się tak smakowicie. Drodzy słuchacze, ja żałuję, że muszę być w tym momencie za konsoletą, ale powiedzieli mi, że za 10 minut będę mogła tych smakowitości spróbować. Surica, między innymi jagoda kamczacka. Dlaczego warto takie produkty jeść i pić? O tym już za chwilę. A mówię o tym dlatego, że korków w Warszawie większych nie ma, więc o utrudnieniach nie ma w zasadzie co mówić, co jest też bardzo dobrą wiadomością dla wszystkich kierowców.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Poranny poradnik.
4: Postaramy się, Weronika, coś dla ciebie zostawić przez te 10 minut, bo ja nie wiem, czy wytrzymam. Beata Jakoniuk-Wojcieszak, pasjonatka zielarstwa i naturolecznictwa, psychodietetyk. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu.
4: No i właśnie, często mówimy o ziołach, a trochę rzadziej mówimy o owocach i o warzywach różnych, które też dobrze wpływają na nasz organizm.
5: Właściwie wszystko, co jest jadalne, jest korzystne. Myślę, że Pan Bóg był najlepszym fitoterapeutą i to, co stworzył, pozwala nam żyć w dobrostanie. Troszkę o tym zapomnieliśmy, no bo chcemy magicznej tabletki, więc ta jagoda kamczacka, której jestem fanką od wielu lat, wypromowałam producenta i teraz sama z trudem się dobijam po te owoce, to jest fenomen, bo wszystko, co fioletowe, kochają nasze oczy i kocha nasz organizm. Więc zawsze doktor Błaszczyk, mój nauczyciel, mówił, jak masz czerwoną albo białą cebulę, to bierz i wcinaj czerwoną. Bo o co chodzi? Chodzi o coś niesamowitego, o antycyjany. To z grecka, już sobie na ściągawkę zawsze zapominam, to jest kwiat i błękitny. Więc ta barwa wpływa, antocyjany wpływają niesamowicie dobre. One w środowisku kwaśnym, tak jak pomarańcze, będą pomarańczowe. W środowisku zasadowym, tak jak borówki, borówka brusznica, nasza borówka w lesie, będą właśnie fioletowe. Bardzo potrzebujemy ich, bo są przeciwzapalne, mają dobre badania, naprawdę już znaczące, jeżeli chodzi o obniżanie cholesterolu, obniżanie ciśnienia. Nasze świetne badanie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, odnoszące się do jagód, że gdybyśmy jedli ich więcej, to naprawdę i nadciśnienie, i cukrzyca typu drugiego, a także część nowotworów. Tu są obiecujące badania w kierunku nowotworu, między innymi piersi i jelita grubego. Byłoby inaczej. Ale nie istnieje magiczna tabletka.
4: Czym się ta jagoda kamczacka różni od zwykłej jagody ze straganu? No ja na nią patrzę, jest taka podłużna. Więc wizualnie to taka jest różnica.
5: Każda jagoda, ta ze straganu, nie jest zwykła. Po pierwsze, zobacz, ja tak sobie myślałam jadąc, że nawet wielkość, bo w tej skórce jest najwięcej tych antycyjanów i nie obieramy, zjadamy polifenole, antyoksydanty, więc to jest taka mocarny strażnik naszego dobrostanu, naszego zdrowia.
4: No właśnie.
5: A drugi taki strażnik, którego przyniosłam, bo nalegały koleżanki z radia, to jest surica.
4: Dziękuję koleżankom. Surica, właśnie, co to jest?
5: Pozwolisz, że
4: dobrze, to ja podaję szklaneczkę.
5: Słyszalnie. To jest starosłowiański napój, fermentowane liście, kwiaty, owoce. Proszę bardzo, to już jest taka dojrzała surica, więc o, gasi pragnienie, ale co najważniejsze, to jest, bardzo proszę, naturalny probiotyk. Pozdrawiamy wszystkich producentów probiotyków, niemniej ten naturalny ma to do siebie, że znakomicie koresponduje i wpisuje się zapach. Może nie będę piła w domu, mam więcej, zostawię koleżankom i kolegom. On znakomicie czyta nasz organizm. Poza tym ty masz wpływ, co chcesz uzyskać poprzez to, co włożysz do słoja. Ja wkładam często intuicyjnie, idę do ogrodu, biorę liście porzeczki, liście jeżyny, liście winogrona, płatki róż, tutaj są płatki peoni w tej chwili, był baza kwiaty bzu czarnego, czyli ona będzie miała bardzo mocno wychładzający charakter.
4: Ale to prawda, jak spróbowałem, to jest taka ciekawa nuta, ale to też nie jest ani intensywne bardzo, ani charakterystyczne ze względu na jakiś dominujący smak.
5: Bo ja będę mówić, a ty weź łykaj, przytrzymaj.
4: Dobra, to ja już nic nie mówię.
5: I spróbuj dekodować, co tam włożyłam. Co chcę powiedzieć, jeżeli wychładzający, to są zioła i kwiaty przeciwzapalne, bo przecież bezczarny jest przeciwzapalny, czyli świetnie będzie gasił pragnienie. On oczywiście tą całą paletę zdrowotną będzie miał, ale nie możemy przesadzać, bo jeżeli ktoś jest wychłodzony, jeżeli ktoś jest po ciężkiej chorobie i będzie cały czas jeszcze zimne tak zwane zioła, krwawnik ma naturę zimną, krwawnika do sulicy nie polecam, ale pewnie już odpowiedzmy na pytanie, które jest w głowie słuchaczów, słuchaczek. Powiedz kobieta, jak to zrobić. Bardzo prosto. Ładujemy do słoja mniej więcej 1/3 3-litrowego słoja. Liście, owoce, kwiaty, jakie lubicie. Zalewamy 3 litrami przegotowanej, wystudzonej wody i dodajemy 3-2 łyżki miodu, w zależności od tego, na ile możemy sobie pozwolić na tę słodycz. Przykrywamy, gumka, recepturka, 3-5 dni. Przy takiej temperaturze jak dzisiaj, to myślę, że 3 dni trzeba mieszać codziennie, żeby drożdże za bardzo się nie roztańczyły, żeby pleśń nie powstała. Te płatki, te owoce muszą być zanurzone.
4: Fermentuje trochę, tak. Bo taki delikatny gaz da się tutaj wyczuć.
5: Jak zostawimy, zapomnimy, wyjedziemy, będzie mieli ocet.
4: Ale właśnie, bo powiedziała pani owoce, liście.
5: Kwiaty.
4: Tak, jadalne. Ale no właśnie, jadalne.
5: Jadalne.
4: To które są te jadalne?
5: Ogromnie ważne jest, żeby wkładać do tego słoja i w ogóle do swoich ust i do swojego życia tylko rośliny, owoce, warzywa, które znamy i rozumiemy, bo jest szereg pułapek, ponieważ natura się przekształca, bo my ją też troszkę przekształciliśmy. Bardzo bezpieczna będzie mięta, będzie melisa. Mięta, pamiętajmy, wychładza. Melisa też ma chłodną naturę. Bardzo bezpieczne są też porzeczki, porzeczki czarne, ale także liście. Znakomite są jeżyny, także liście jeżyn, a także ja dorzucam liście winogron, polifenole, płatki róży, naprawdę to, co tańczy wokół. Ale jeżeli nie mamy swojego ogrodu, pozyskujmy z bezpiecznych miejsc. Możemy się z kimś dogadać, pojechać do zaufanego rolnika, bo jeśli taki będzie efekt, jaki zastosujemy, jakie zioła weźmiemy. Więc wiadomo, że są opryski w rolnictwie, musimy być pewni.
4: A konfitury, bo też tutaj na naszym stole są kamczatka plus skórka pomarańczy. Dobrze czytam?
5: Pericarpium citri reticulate.
4: No właśnie, czyli czy taka słodycz pomarańczy też jest zdrowa?
5: Oczywiście. No, smak słodki. Cukier ma naturę zimną, więc dla osób takich nadreaktywnych jak ja, w niewielkich ilościach może być lekarstwem. Ponieważ kamczatka ma chłodną naturę, a pomarańcza ciepłą, to jest zrównoważone, czyli to jest konfitura dla wszystkich. No, jeszcze robimy nalewki, ale tego nie promujemy tutaj dzisiaj. Polecam bardzo Państwu soki, konfitury, octy robione z kamczatki, a także surice teraz, czyli kamczatka, odrobinę liści porzeczki, troszkę mięty, kierunkowo będzie też świetny zapach. I to jest petarda. Co jest najważniejsze? Chińczycy mówią, że jelita są korzeniem życia, czyli korzeniem zdrowia. No już u nas się też mówi, tak, że to jest drugi mózg, więc ta surica, którą przyniosłam, którą Państwo, mam nadzieję, dzisiaj zrobią, za 3 dni,
4: upały,
5: czyli
4: się to zbliżają,
5: będzie
4: to
5: sobota, niedziela, wieczorem w niedzielę już będzie pierwszy smak, a w poniedziałek będzie znakomita. Ta surica bardzo wspiera trawienie, bardzo, ale nie wszyscy mogą.
4: No właśnie, bo owoce i warzywa, to zawsze od małego dzieciom mówimy, jedz, bo to zdrowe, ale właśnie, czy każdy może te pyszności popróbować?
5: Nie każdy i nie wszystko, i tak ze wszystkimi ziołami. Generalnie powiem tak, zioła mają interakcję, wiele osób przyjmuje leki, warto to sprawdzać. Jest świetnym takim doradcą Bartek Jemioła, który napisał książkę między innymi mówimy o interakcjach ziół z innymi ziołami, polecam, bo to jest farmaceuta, bardzo odpowiedzialny człowiek, więc także sulica. Przez to, że tu jest fermentacja, że są drożdże, jeżeli ktoś ma drożdżycę przewodu pokarmowego, czyli kandydozę, czy w ostrej fazie wrzody jelita grubego, nie powinien, tak, bo nie wiemy na ile, jak organizm zareaguje. W przypadku drożdżycy to absolutnie nie, więc one są naturalne, ale to też są drożdże.
4: Ja tutaj sobie popijam tą sulicę. Wszystko jest chyba w porządku, jak na razie ze mną. Nie, no trudno mi powiedzieć, ale to jest naprawdę bardzo przyjemne, łagodne i tak. Myślę, że dla każdego, bo mówię, nie ma takiego jednego dominującego, charakterystycznego smaku. Jest po prostu orzeźwienie i przyjemność.
5: Ale co jest cudowne, że to my jesteśmy tutaj kreatorami tego, co chcemy mieć na wierzchu. Te zioła, czy też te kwiaty, czy te owoce, które będzie ich najwięcej lub najintensywniej będą miały składniki. One będą wiodące w tym, więc my decydujemy. To jest po pierwsze, pamiętajmy, że nie wszyscy, czyli przy drożdżycy bardzo bym uważała. Generalnie natura, matka natura, czyli ona jest taka otulająca, bo myślę, że Pan Bóg jest taki właśnie troskliwy, dobry, że nam to dał.
4: A tej jagody kamczackiej mogę spróbować?
5: Oczywiście, to zostawię w redakcji. Ja jestem fanką jagody kamczackiej.
4: Nie, no smakuje jak taka normalna jagoda. Taka, jaką znam. Może
5: nieco kwaśniejsza. Smak kwaśny ma naturę ściągającą, więc na upały jagoda kamczacka, absolutna królowa. Jest teraz na targach. Można znaleźć w internecie świetnych producentów. Kupujmy od naszych, wspierajmy się. No i co? Cieszmy się i dziękujmy Panu Bogu.
4: A, jaka piękna puenta. Beata Jakoniuk-Wojcieszak, pasjonatka zielarstwa i naturolecznictwa, psychodietetyk. Bardzo dziękujemy.
5: Ja również dziękuję. Pozdrawiam. Pięknego czasu.

0: Sempre, sempre, Albano i Romina Power, jest 9.30.
1: Wiadomości z życia kościoła. Janusz Zalewski. Na rocznicę 200-lecia konsekracji kościoła świętego Aleksandra przy placu Trzech Krzyży uczczono wczoraj w Warszawie mszy świętej przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. W homilii hierarcha przypomniał, że świątynia przez 200-lecia była świadkiem najważniejszych wydarzeń w historii stolicy oraz miejscem modlitwy i nawrócenia wielu pokoleń warszawiaków. Nawiązując do ewangelicznej postaci Zacheusza, arcybiskup podkreślił, że kościół powinien otaczać szczególną troską osoby poszukujące Boga, ale pozostające z dala od wspólnoty wierzących. Nie możemy zadowalać się tym, że ławki w kościele nie są jeszcze puste. Nie lekceważmy pytań, nieufności i wątpliwości współczesnych Zacheuszów, apelował metropolita. Na zakończenie modlił się, by z kościoła świętego Aleksandra nieustannie spływała rzeka łaski na Warszawę, archidiecezję, Polskę i cały świat. Kościół świętego Aleksandra został poświęcony 18 czerwca 1826 roku. Po zniszczeniach II wojny światowej odbudowano go, przywracając jego pierwotny, klasycystyczny wygląd.
2: To są wiadomości z życia kościoła.
1: Teraz Watykan. W Bazylice Świętego Piotra odbyła się msza święta pogrzebowa kardynała Camillo Ruiniego, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli włoskiego kościoła ostatnich dekad. Liturgii przewodniczył papież Leon XIV. W homilii Ojciec Święty nazwał zmarłego mądrym i troskliwym pasterzem, który z odwagą i rozeznaniem prowadził kościół przez ważne i trudne momenty. Podkreślił jego zaangażowanie w życie religijne, społeczne i publiczne oraz otwartość na dialog. Papież przypomniał również bliską współpracę kardynała Ruiniego ze świętym Janem Pawłem II, od którego czerpał inspirację dla swojej posługi. Na zakończenie Leon XIV podziękował wszystkim, którzy towarzyszyli włoskiemu hierarchze w latach starości i choroby. W sobotę w domu świętej siostry Faustyny w Ostrówku odbędzie się zjazd kół koronkowych. Wydarzenie zgromadzi członków kół, czyli grup modlitewnych złożonych z 9 osób, które każdego dnia obejmują modlitwą wyznaczone intencje za cały świat. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Marietta Kruszewska, założycielka i propagatorka kół koronkowych.
3: Jezus powiedział świętej Faustynie: dziś sprowadź mi, i wtedy właśnie mówił, czy dusze kapłańskie zakonne, czy małych dzieci, czy wierzących, niewierzących. I ta osoba przez cały miesiąc ogarnia właśnie swoją modlitwą tę grupę.
1: Jak podkreślają organizatorzy, inicjatywa rozwija się nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami, a jej celem jest stała modlitwa za ludzi żyjących i zmarłych oraz wypraszanie pokoju i potrzebnych łask. Nawiązujemy do najważniejszego momentu historii naszego zbawienia, dodała siostra.
3: My się modlimy dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie. My prosimy Boga Wszechmogącego przez mękę Jego Syna. I każdy to mówi, każdy nawet wypowiada te słowa właśnie w koronce dla jego bolesnej męki. Prosimy przez mękę Chrystusa, prosimy Ojca Niebieskiego.
1: Podczas spotkania uczestnicy będą mogli wysłuchać konferencji, wziąć udział w Eucharystii, wspólnej modlitwie koronki oraz adoracji Najświętszego Sakramentu. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę i potrwa od 10 do 18. Organizatorzy zapraszają zarówno członków kół koronkowych, jak i osoby, które chcą poznać tę formę modlitwy. Z kolei w niedzielę w Skolimowie Dzień Dziecka. Na terenie parafii zaplanowano wiele atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych. Spotkanie rozpocznie się niedzielną mszą świętą, zapowiadał w poranku z Radiem Warszawa wikariusz parafii ksiądz Adam Olasek.
4: Po godzinie 12 msza święta w naszym kościele parafialnym. To jest najważniejszy punkt, o którego zaczynamy. Chcemy się właśnie spotkać przy ołtarzu, żeby potem razem móc świętować już we wspólnocie od godziny 13 wokół też kościoła w tej wspólnocie.
1: W programie animacje i konkursy, trampoliny i bungee dla dzieci. O 15 zagra zespół Guzowianki. Wszystkie te atrakcje mają pomóc w spędzeniu wspólnego czasu z rodziną.
4: Te wszystkie atrakcje, nazwijmy to, które tego dnia mamy zaplanowane, one mają nam pomóc, żeby spędzić ten wspólny po prostu czas w gronie najbliższych, żeby po prostu się zatrzymać, być.
1: Współorganizatorem Dnia Dziecka w Skolimowie jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Bardzo przyjemny, jeden z ostatnich, i to są ostatnie chwile wiosenne. I dzisiaj bardzo przyjemnie, później już lato i upalnie się zrobi.
6: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 28 stopni, 32 stopnie jutro maksymalnie i w niedzielę 31 stopni, w niedzielę gdzieniegdzie może zagrzmieć. Dzisiaj słońce i chmury, no i bardzo przyjemny, ja bym powiedziała jednak już letni dzień.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
7: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: A w naszym studiu co to się porobiło? Ile tu jest osób? Weronika, co tam się dzieje?
1: No właśnie chyba muszą zrobić hałas, żeby nasi słuchacze usłyszeli, ile ich tu jest. To co, robimy hałas? Możecie krzyczeć. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ale głośno.
1: Jerzy, powiedz nam, skąd wy jesteście? Skąd wy się tu wzięliście w Radiu Warszawa?
3: Ze Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 74 imienia Błogosławionego Honorata Koźmińskiego.
1: Błogosławiony Honorat Koźmiński, nam też bardzo bliski. No to co, przedstawcie się, kogo my tutaj mamy?
4: Zbigniewa.
1: Zbyszek.
5: Maksymilian.
6: Olek.
1: Kto jeszcze? Dziewczynki, to może ja wam mikrofon przekażę.
7: Ada.
8: Amelka.
9: Nela.
1: Ida.
10: Kasia. Klara.
11: Kacper.
12: Jonasz.
13: Szymon.
14: Max.
15: Witek.
16: Wojtek.
17: Max.
1: A wy, słuchacze, nie wiecie, jaka to jest trudna logistyczna operacja, żeby wszystkich przedstawić, wszyscy dali radę. My tutaj wymieniamy się mikrofonami, bo mikrofonów tylko 6, jeszcze was nie policzyłam. Ale czy wy wiecie, że zbliża się lato? Kto się cieszy na lato? Nikt.
0: Nikt się nie cieszy.
18: Ja.
1: Cieszycie się? A ktoś ma jakieś wakacyjne plany? Kto by mi opowiedział o wakacyjnych planach? Do mikrofonu od razu. Nie może... O, jest, chętny.
19: Mam w takim razie takie bardzo plany. Jadę na Mazury jak co roku, a następnie pojadę do babci pomagać w ogródku.
1: I to są plany z babcią wspólne. Ktoś też będzie do babci albo do dziadka jechał wypoczywać, pomagać?
20: Ja jadę za Melką.
1: Za Melką. A kto jeszcze tutaj? Gdzie dziewczynki jedziecie?
21: Do Albanii.
1: O, to też będzie niezła wyprawa. A w Polsce kto spędza wakacje? Możecie podnieść ręce. Polska przede wszystkim. Gdzie będziesz?
22: Pewnie zostanę w Warszawie w swoim domu. Lub bardziej konkretnie w swoim pokoju.
1: Bo tam jest najlepiej.
22: Tak.
1: I tam najlepiej się odpoczywa, można się wyspać. Gentleman, który ma bluzę z napisem Batman i NASA. Możecie podejść do mikrofonu i opowiedzieć, gdzie będziecie?
23: To ja będę nad morzem i u babci.
1: Nad morzem i u babci, piękne plany. I NASA?
24: Ja będę u babci, nad morzem i w domu.
1: A Polska jest najlepsza na odpoczywanie, jak myślicie?
24: Tak.
1: Chyba tak. No dobrze, słuchajcie, to ja myślę, że zostaniecie jeszcze z nami chwilę, potem będzie czas na pozdrowienia. Jarek, mogę wrócić do ciebie na kilka chwil?
0: Tak, ja już dochodzę do siebie. No to Sixtini, spadające myśli.

0: dość spokojnie jest teraz w Warszawie. Na dojazdach trochę się korkuje w Ołtarzewie. Droga krajowa numer 92 w kierunku Ożarowa Mazowieckiego i dalej Warszawy.
1: No, skoro korków nie ma większych, w zasadzie tylko przed miejscami, gdzie są światła. Chwilę postoicie, dlatego że się światła zmieniają, także nie będziemy Was już dłużej męczyć informacjami o korkach, których na szczęście nie ma.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Tylu gości w naszym studiu naraz to ja nie pamiętam, ale Weronika, masz ciężkie zadanie.
2: No jest to nie lada wyzwanie na pewno. Nice to meet you, śpiewał Miles Smith na antenie Radia Warszawa 11 minut przed godziną 10, a ja się chciałam naszych gości zapytać o to, co was zdziwiło w naszym studiu. Jak się rozejrzycie wokół siebie, co wy tutaj widzicie? Jakby ktoś do mikrofonu mógł opisać to studio. Chyba łatwe zadanie. Mamy tutaj chętnego w okularach. Jak masz na imię?
3: Zbigniew.
2: Zbyszek, jak to tutaj wygląda?
3: No, widać ewidentnie, że to jest radio katolickie, po tym, że na ścianach wiszą krzyże. I też jest w tym pomieszczeniu jest wygłuszone i są gąbki na ścianach.
2: Tak jest. Ktoś jeszcze coś chciałby dodać? Ile tu mamy mikrofonów? Ktoś policzył w tym studiu?
4: Około 6.
2: Dokładnie 6 mikrofonów. A ten stół duży, jaki ma kształt? Co to jest za kształt? Opowiedzcie naszym słuchaczom, jak się, czy przypomina może jakiś owoc? Gruszkę trochę?
5: Tak, gruszkę zdecydowanie.
2: Gruszka i 6 mikrofonów. W naszym studiu są gąbki, jest wyciszenie i chyba trochę ciepło nam się zrobiło, co? Co wy na to? Tak, bo jak tutaj jest dużo ludzi, to studio ma taką swoją specyfikę. To właśnie robi się dosyć ciepło, ale nade mną, co to może być tutaj? Klimatyzacja. Mamy, możemy trochę ochłodzić, jak atmosfera robi się gorąca. A jak myślicie, co musi potrafić dziennikarz radiowy? Chyba musi umieć mówić, bo jak jest cisza w radiu, to wtedy jest najgorzej. Więc dlatego, jak wy nie chcecie nic mówić, to ja muszę wam trochę pomagać. Pomożecie mi, jakie muszą, co musi potrafić dziennikarz radiowy?
6: No, musi dobrze umieć mówić i zachęcać ludzi do przyjścia do radia.
2: Myślicie, że musi umieć na przykład powiedzieć o pogodzie? Co trzeba powiedzieć ludziom o pogodzie, bo zawsze o niej mówimy?
6: No, jaka będzie pogoda w najbliższym czasie i jaka jest pogoda dzisiaj?
2: Dokładnie, najważniejsze informacje. No to słuchajcie, teraz mam dla was chwilę na to, żebyśmy pozdrowili wszystkich bliskich, którzy was teraz słuchają na antenie Radia Warszawa. Mamy dyrygenta tej całej sytuacji.
7: Pozdrawiamy siostrę Joannę
8: i wszystkich pracowników.
2: Pracowników szkoły. To Jacku, możesz pomóc jeszcze podpowiedzieć. Kto nam podpowie, jaka to szkoła jest? Macie tarczę na piersiach, widzę.
9: Proszę bardzo.
10: Szkoła podstawowa niepubliczna numer 74 błogosławionego Honorata Koźmińskiego.
2: To pożegnajcie jeszcze naszych słuchaczy. Do zobaczenia!
7: Do zobaczenia!

0: Zofia Kozyrawska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Weronika Ostrowska, do widzenia.
2: No, do coś widzenia, jeszcze chciała powiedzieć.
0: Jarek Wydra, do widzenia.
3: Że wiesz, że 10 tysięcy
0: do słyszenia.
3: Już przebili nasi słuchacze na zbiórce dla
0: to czekamy.
3: Dzieci, które to... wyjeżdżają na kolonie, się pomaga.
0: Czekamy na jeszcze Loretanki, lepszy wynik.
3: Kolonie, potrzebne 34 tysiące.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
6: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
7: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
4: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
8: Co słychać na Mazowszu?
9: W każdy piątek o godzinie 10.30.
8: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
11: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedict Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
4: O reklamie.
1: Prawie minuta po 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
12: Zmiany w kierownictwie resortu obrony. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministrem. Po poszukiwaniach w Hucie Pieniackiej IPN będzie wnioskował o pozwolenie na ekshumację. Kilkanaście wydarzeń muzycznych i teatralnych. W stolicy rusza nowy festiwal. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrem obrony narodowej. Nominację odebrała od szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dotychczas Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw mechanizmu SAFE.
13: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji. I tam się narodził program SAFE.
12: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To nie jedyna zmiana w rządzie. Premier odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Zastąpił go Piotr Malepszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury, który odpowiadał za transport kolejowy. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że Maciej Lasek sam poprosił o odwołanie. Pełnomocnikiem rządu do spraw CPK był od grudnia 2023 roku.
14: To są wiadomości Radia Warszawa.
12: Wczoraj zakończyły się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej. Następny etap to ekshumacje, ale te planowane są dopiero w następnym roku. Archeologowie odnaleźli dużą zbiorową mogiłę, w której spoczywać mogą szczątki nawet kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
15: Archeologowie pracowali metodą odkrywkową. Odnaleziona zbiorowa mogiła ma około 70 metrów kwadratowych. Może się tam znajdować kilkaset ofiar. Ile dokładnie, to okaże się w czasie ekshumacji. Na tę pracę potrzebna jest kolejna zgoda strony ukraińskiej, zaznacza ksiądz Tomasz Trzaska z IPN.
16: To jest efekt tych prac. Zamykamy ten etap poszukiwań i będziemy składać wniosek o ekshumację. Wyślemy wniosek niezwłocznie, natomiast no to spodziewamy się, że do końca roku, czy może na jesieni, a może wcześniej, ta zgoda przyjdzie.
15: Ekshumacje mogą rozpocząć się wiosną przyszłego roku. W Hucie Pieniackiej w lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 800 Polaków.
12: Materiał przygotował Paweł Buszko.
14: To dzieje się w okolicy.
12: 13 wydarzeń muzycznych i teatralnych w wykonaniu najlepszych stołecznych teatrów, oper i orkiestr. W stolicy rozpoczyna się nowy plenerowy festiwal muzyczny Centralny Plac Muzyki. To wydarzenie na skalę europejską z międzynarodowymi gwiazdami, podkreśla jego pomysłodawca Roman Osadnik, dyrektor Teatru Studio.
17: Ideą było to, by zaprezentować różne gatunki, style muzyczne, teatralne, dlatego w repertuarze znajdują się zarówno musicale, jak i operetka, ale także koncerty symfoniczne.
12: Inauguracja dziś o 20.15.
18: Jestem z tego dumna, że możemy pokazać Państwu na początku naszą najnowszą produkcję. Operetkę księżną Chicago, operetkę, która przez blisko 100 lat nie była grana w ogóle w Polsce.
12: Mówi Iwona Wujastyk, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury. Podczas festiwalu Teatr Muzyczny Roma pokaże natomiast dwa musicale, Piloci i Ones, Teatr Syrena Bitwę o Tron, Teatr Studio Serce ze Szkła Musical Zen, a Polska Opera Królewska Czarodziejski Flet Mozarta. U stóp Pałacu Kultury i Nauki zabrzmi także Toska Giacomo Pucciniego w koncertowym wykonaniu. Na festiwalu Centralny Plac Muzyki zabrzmi także muzyka filmowa i jazzowa. Wydarzenie potrwa do 7 lipca. Odzyskany pierścień Zygmunta Starego wróci do Krakowa. Pierścień, będący jedną z najcenniejszych pamiątek po polskim królu, został zwrócony przez Niemcy razem z fragmentem rękopisu Gaudemater Polonia i 11 miniaturami kolejowymi. Pierścień został wydobyty z grobu monarchy na Wawelu w XVIII wieku, trafił do słynnej szkatuły królewskiej Izabeli Czartoryskiej, a w 1939 roku został zrabowany przez niemieckich żołnierzy.
19: To jest złoty, stosunkowo skromny pierścień, w którym jakby zatopiono diament przy pomocy specjalnej jubilerskiej techniki, tworząc mu taki rodzaj poduszki.
12: Mówi dyrektor Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu. Pierścień i pozostałe odzyskane straty wojenne zostaną zaprezentowane w Warszawie. Pierścień po tygodniu prezentacji w stolicy trafi na wystawę do Krakowa.
20: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Ale piękne przedpole lata, ostatnie sekundy przed tym, jak lato zawita naprawdę. Ślicznie jest dzisiaj, bardzo przyjemnie, 22 stopnie teraz w Legionowie, w Grodzisku, Otwocku, Wołominie i w Mińsku Mazowieckim też 22, w Warszawie 23. Podobnie w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie i w Ożarowie Mazowieckim. A dzisiejszy maksimum to 28 stopni, no to już chyba jest raczej letnia pogoda. Wiatr bardzo delikatniutki, będzie troszeczkę bardziej go czuć później i dobrze, bo akurat miło schłodzi.
20: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Dzień dobry, witam Was wszystkich. 6 minut po godzinie 10. Jak się macie, kochani? Dziś już piątek, jak ten czas leci. Za tydzień o tej porze jakieś białe bluzki, czarne spódnice i takie tam różne rzeczy, a potem wyjazdy. Ale dziś, jesteśmy dziś, a dziś jest dzień leniwych spacerów, więc trzeba sobie zaplanować taki piękny, leniwy spacer. Zapraszam na 4 godziny najbliższe. Ja się nazywam Zofia Kozarowska, to Dawid Kwiatkowski.

0: 13 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Kilka łyków wspólnej kawy jeszcze z Weroniką Ostrowską. Witam cię ponownie.
2: Dzień dobry, ponownie. Nie mogę opuścić tego studia jakoś, ale to...
0: Chociaż Jarek bardzo prosił.
2: Ale Jarek też się tu kręci, tylko nie przy mikrofonie
0: tak
2: tym
0: jest.
2: Razem.
0: Tak jest. No właśnie, zerkam na tą stronę, gdzie siostry Loretanki zbierają pieniądze na kolonie z dziećmi, na kolonie dla 20 dzieci, które na co dzień wspierają swoją pracą otwartymi drzwiami domu ojca Ignacego. I ze zdumieniem przecieram oczy. Wczoraj o tej porze to było jakieś 5 tysięcy, dzisiaj jest 10 425 zł. W ogóle to, 20, to ta piątka na końcu mnie wzrusza bardzo.
2: 25 na końcu, tak jest, ale tak. Do zebrania jeszcze 23 575 zł. Każda wpłata liczy się. Bardzo dziękujemy za to, że Państwo wspierają tę inicjatywę. Dlaczego warto? Dlatego, że te dzieci w innych warunkach nie mają okazji na to, żeby wybrać się gdzieś na wypoczynek wakacyjny. Tutaj będą mogły spędzić na pewno dobry i wartościowy czas, bo to nie tylko zwiedzanie, nie tylko dobra zabawa, ale także otoczenie, które wychowuje. Dla tych dzieci jest to bardzo ważne. No i myślę, że te 6 dni odpoczynku i między innymi, słuchajcie, odwiedziny w tej takiej krainie, o której dzieci marzą. Wszyscy wiemy, o czym mowa. Taka na e-kraina, gdzie chcą pojechać. No więc jeżeli tylko możecie dorzucić 10 zł, 20. Są tacy, którzy też wpłacali nawet 1000 zł. Bardzo dziękujemy za te wpłaty. No bo każda z tych wpłat przybliża nas do tego celu, czyli 34 tysięcy złotych. I jeszcze raz sprawdziłam, działa. Się pomaga. PL i wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie kolonie Loretanki. To dokładnie ta zbiórka. Adres tej zbiórki, link do niej znajdziecie także na Facebooku Radia Warszawa pod ogłoszeniem, które nagrała siostra Nikola, którą też bardzo serdecznie pozdrawiamy. No i ja naprawdę liczę na to, słuchacze, że damy radę do końca czerwca, żeby jeszcze spokojnie można było wszystko organizować.
0: Bo wyjazd już od 13 do 18 lipca. Mhm, dziękuję. Weronika, ona będzie śpiewała Daj, daj. Słyszysz?
2: Zaplanowane to było.

0: To był doktor Hook. 22 minuty po 10 posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Kościół jest miejscem pamięci, jest zarazem miejscem nadziei. Wiernie przechowuje przeszłość i równocześnie stale otwiera człowieka na przyszłość, nie tylko tę doczesną, ziemską, ale także tę pozagrobową. W kościołach wyznajemy wiarę w grzech, w odpuszczenie ciała, zmartwychwstanie i żywot wieczny. Tutaj żyjemy na co dzień w tajemnicy świętych obcowania. Każdy bowiem Kościół ma swojego patrona lub patronkę, a bardzo wiele z nich jest poświęconych Matce Bożej. Cieszę się, że w Zakopanem i na Podhalu powstały nowe kościoły, które są pomnikami żywej wiary mieszkańców waszego regionu. Piękno tych świątyń odpowiada pięknu Tatr i jest odblaskiem tego samego piękna, o którym mówią słowa Wincentego Pola, wypisane na krzyżu w Dolinie Kościeliskiej: i nic nad Bogiem.

0: Dzisiaj festiwal już za nami, za 29 minut będzie godzina 11. Podglądam zbiórkę na kolonie. Słuchajcie, teraz jest 10 945 zł zebranych. I zapraszam serdecznie na program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Zarząd Województwa Mazowieckiego z absolutorium. Zmiany w rozkładzie kolei mazowieckich. A na koniec zajrzymy do Białobrzegów, gdzie odbędzie się kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Radni województwa mazowieckiego udzielili zarządowi wotum zaufania oraz zaakceptowali wykonanie budżetu. W 2025 roku dochody województwa wynosiły blisko 6 miliardów złotych, z czego ponad połowę stanowiły dochody z CIT, czyli podatku płaconego przez firmy i instytucje. To był dobry rok dla Mazowsza, ocenia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: To był ambitny budżet, inwestycyjny budżet. Około 35% przeznaczyliśmy na inwestycje. Najważniejsze z nich oczywiście w transport publiczny, dofinansowanie do funkcjonowania kolei mazowieckich, warszawskiej kolei dojazdowej, ale również znaczące inwestycje w ochronie zdrowia, w kulturze, w edukacji.
2: W planie finansowym w 2025 roku znalazło się wiele inwestycji dla lokalnych samorządów, podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.
4: Generalnie i w transporcie, i we wszystkich aspektach, którym się zajmuje samorząd województwa mazowieckiego, uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki, realizacje w ogóle budżetu i działań wspierających samorządy.
2: Największą pozycję w ubiegłorocznym budżecie zajął transport, bo aż 2,5 miliarda złotych, dodaje szef Sejmikowej Komisji Finansów i Budżetu Krzysztof Strzałkowski.
5: Nasz przewoźnik, Koleje Mazowieckie, przyzwyczaił nas już do tego, że jest absolutnym liderem w ilości przewiezionych pasażerów. No musi to więc znaleźć odbicie w bardzo dużej dotacji przewozowej.
2: A ponad 601 milionów złotych przeznaczono na realizację ponad 20 programów wsparcia.
1: Co w naszym regionie?
2: W ubiegłym roku w województwie mazowieckim urodziło się ponad 40 tysięcy dzieci, co daje regionowi pozycję lidera w kraju. Mimo to Mazowsze, tak jak cały kraj, mierzy się z problemem niżu demograficznego i braku zastępowalności pokoleń. Samorząd województwa od lat stara się wspierać młode mamy, m.in. budując i modernizując oddziały porodowe w szpitalach. Dofinansowujemy także budowę przedszkoli i żłobków, dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
6: My robimy wszystko, co jest możliwe, żeby wspierać mamy, które chcą na przykład wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, dlatego wspieramy samorządy gminne w budowie żłobków, przedszkoli, modernizacji szkół, ale też dbamy o profilaktykę zdrowotną.
2: Ważną rolę w wychowaniu dzieci pełnią ojcowie, którzy swoje święto obchodzą 23 czerwca. Mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.
7: To nie jest łatwe, to nie jest proste, ale to daje bardzo dużo satysfakcji.
2: W 7 placówkach zarządzanych przez samorząd Mazowsza w ubiegłym roku odebrano 6168 porodów.
1: W drodze.
2: Od połowy czerwca obowiązuje nowy rozkład w kolejach mazowieckich. Część zmian jest spowodowana modernizacją torów. Na wielu liniach pojawiła się komunikacja zastępcza, zaznacza rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska.
8: Dla zminimalizowania utrudnień spółka Koleje Mazowieckie uruchomi zastępczą komunikację autobusową na liniach R2, R3, R61, R7 i R9. Szczegółowe informacje na temat zmian w rozkładzie jazdy znajdują się na naszej stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl.
2: Obecny rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca wakacji.
1: Uwaga, konkurs!
2: Trwa nabór zgłoszeń do Białego Kruka. Konkurs ma na celu nagrodzenie najlepszych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz portali informacyjnych, którzy tworzą na Mazowszu materiały o charakterze społecznym. Do przesyłania swoich prac zachęca marszałek Adam Struzik.
3: Będziemy nagradzali dziennikarski talent roku, ale też tym razem poza materiałami dziennikarskimi będzie można zgłosić do konkursu także książki z zakresu literatury faktu. Do tej pory dwie edycje przyniosły naprawdę bardzo ciekawe materiały prasowe, filmowe. Zapraszamy.
2: W tym roku poza materiałami dziennikarskimi Mazowieckimi do konkursu można zgłosić także książki z zakresu literatury faktu. Wybrany zostanie również dziennikarski talent roku.
1: Gdzie na weekend?
2: Przed nami kolejny Mazopiknik w regionie radomskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę w Białobrzegach. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji. Bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
9: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą grę, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 20 czerwca gwiazdą wieczoru tego dnia będzie Blanka.
2: Mazopiknik w Białobrzegach odbędzie się w tę sobotę na terenach nadpilicznych. Od godziny 13 do 22.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Lux na 106.2 FM, 18 minut przed godziną 11, o tym, jakim mostem można dotrzeć do twojego serca. Już teraz Ewa Pietrzak, zapraszam.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Iga i Konrad Grzybowcy są z nami, terapeuci par. Witam serdecznie, kochani. Wczoraj wspomnieliśmy o naszej codzienności. Co zrobić, żeby zadbać o nasz domowy Nazaret? Często chyba tak jest, że my kobiety sporo sobie zarzucamy, prawda?
3: Zobaczcie, kochani, że my często w naszym życiu zadajemy sobie pytanie, jak mamy dzieci, one dojrzewają i w ogóle, czy ja jestem we właściwym miejscu? Ja bardzo często widzę mamę, która przychodzi i mówi, jestem złą mamą. Albo na przykład przychodzi tata i mówi, nie wyszło nam to życie. Coś jest nie tak, dzieci mnie nie słuchają, czuję się wypalony, czuję się taki obciążony, ja chcę dawać miłość, ale ja po prostu nie mam sił. I trzeba wrócić do początku, co jest moim pierwotnym powołaniem, kiedy ja wchodzę w małżeństwo. My wchodząc z Kondzikiem w małżeństwo, kochani, my naprawdę po ludzku nie mamy dużo. Mamy, wynajmujemy cały czas mieszkanie, mamy spłacone ekspres do kawy i teraz płaciliśmy bieżnie. Kłóciliśmy się. Tak, pani redaktor, my jesteśmy cały czas na redukcji. Znaczy ja jestem. Przestań. Mój mąż wygląda jak Lewandowski, jestem trochę większa. Ania, bo po prostu
4: nieprawda,
3: mam większe piersi.
4: Piękniejszą.
3: Tak, ale co chcę właśnie powiedzieć, nie, że nie mamy dużo, to są gdzieś tam nasze wybory. Ale zobaczcie, kochani, jeśli ja nie lubię mówić o tym obowiązkach stanu, ale naprawdę moje serce najpierw wypełni to, co jest najważniejsze. Czyli ja jestem przy moim mężu, dbam o jego potrzeby, mój mąż dba o moje potrzeby, opiekuję się moim Nazaretem. To widzę, że naprawdę nie mam takich rozterek duszy, nie? Czy ja idę w dobrą stronę? A jeśli my dzisiaj pędzimy i chcemy i etat, i jeszcze mieszkanie nadpłacić i coś, to zawsze coś będzie kosztem czegoś. I warto sobie dzisiaj mieć taką refleksję właśnie za czym ja gonię. Co jest dla mnie dzisiaj naszym priorytetem. I widzę, pracując z kobietami, z małżeństwami, myślę, że mój mąż to potwierdzi, widzimy, że jeśli my naprawdę towarzyszymy dzieciakom, że my naprawdę mamy czas, żeby sobie razem pogadać, obejrzeć coś śmiesznego wieczorem, to nasze życie inaczej wygląda. My możemy być zmęczeni, my możemy być gdzieś tam utrudzeni tą świętością życia codziennego, bo zobaczcie, że...
4: Świętość często... Nazaretu, grzybków,
3: tak,
4: ładnie.
3: Tak, ale pani doktor, proszę zobaczyć, że to nie jest tak, że mówimy sobie, o, taka prosta codzienność. Ona wcale nie jest prosta. Że o wiele łatwiej, kochani, nam wyjść, powiedzieć konferencję, ładnie się ubrać, uśmiechnąć, ktoś przyjdzie, powie, o, fajnie, grzybki, nie? A o ile trudniej dzisiaj zbierać emocje naszych dzieci, każdego usłyszeć, każdemu wyprasować, wytrzeć buciki, naszykować śniadaniówki, nie? Ale dopiero kiedy ja jestem na swoim miejscu, to zobaczycie, kochani, że to przynosi radość i satysfakcję. Tu i teraz szyję tą miłość, nie? Najważniejszy projekt w rodzinie. Wpierw mój Nazaret i on też będzie modlitwą. Ja nie mogę tego jakby uciekać od tej modlitwy, nie? Ale z perspektywy służby w kościele, różnym wspólnotom, czasem ktoś mówi, moja mama w sobotę robiła ciasto i szła na wspólnotę. Nie było jej w domu. Ja sobie dzisiaj myślę, że ja dzisiaj chcę być dla moich dzieci, bo przez świadectwo mojego życia mogę zachwycić ich miłością Chrystusa. Jeśli ja dzisiaj mam dobrą relację z moim współmałżonkiem, ja go kocham, to moje dzieci chcą iść w małżeństwo. Co z tego, że ja pójdę, powiem wspaniałe różańce, nabożeństwo majowe i tak dalej, ale wrócę do domu i nie będziemy ze sobą rozmawiać, to nie będzie świadectwo dla moich dzieci. I widzę, jak często nasze dzieciaki łapią to, te proste momenty naszego życia. Kiedyś wstaję w sobotę i mówię, nie robię śniadania. Konrad chce, żebyście mi zrobili śniadanie, ja chcę kawkę i w ogóle. Mój mąż zrobił mi przepyszne americano, naszykował, ja w szlafroczku podchodzę, siadam sobie do stolika i mój mąż napisał taką karteczkę, kocham cię, żonko. No i nasz synek, który porusza się na wózku inwalidzkim, bo choruje na rdzeniowy zanik mięśni, podjeżdża do mnie i mówi, co, kawusia od męża? Mówię, tak, smakuje ci? Ja mówię, że tak. Zobacz, co napisał, kocham cię, żonko, love, love. Nie, i to jest to, że oni gdzieś widzą namacalnie. I teraz pytanie, czy lepiej, żebym ja była świadectwem dla kogoś, nie? Przez moje zachowanie, przez moje czyny, czy to, że ktoś mnie widzi w kościele? Bo to jest piękne i my kochamy i sami bardzo o to dbamy. Niedzielna Eucharystia, nabożeństwa w domu, Droga Krzyżowa, jeździmy na swoje rekolekcje, ale najpierw moja rodzina, nie? Że jakby ja nie mogę angażować się. Zobaczcie, kochani, my często angażujemy się w piękne dzieła, w kościele, ale ktoś przychodzi do naszego domu i tego nie widać, nie? Nie ma. I często gdzieś ludzie lubią przychodzić na spotkania z nami, gdzieś słyniemy z takiej radości chyba, że czasem chodzimy na scenę i ludzie już się śmieją, wie, Kończu, co z nas za mordki? Ale to dlaczego? Bo ktoś podchodzi, mówi, pani go, ja czuję tą autentyczność, nie? Że to nie jest udawane. I tego sobie życzymy, żebyśmy byli w naszym życiu autentyczni. Nie zakrywali się często jakąś pobożnością, narracją, modlitwą, tylko dzisiaj ja chcę być przy tobie i tobie służyć. W drobnych uczynkach miłości.
4: Pięknie. Iga i Konrad Grzybowcy byli z nami w tym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Rachel Lampa, you lift me up. 10 minut zostało do godziny 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 44 lata jest już księdzem Leon XIV. No właśnie, ojciec Robert Francis Prevost 19 czerwca 82 roku przyjął sakrament kapłaństwa w kaplicy świętej Moniki w Rzymie i to samo miejsce zostało wyznaczone mu jako kościół tytularny, kiedy w 2023 roku został kardynałem. Na swoim obrazku prymicyjnym napisał słowa świętego Augustyna z kazania 339. Nakarmić was wszystkich zwyczajnym chlebem, tego uczynić nie mogę, lecz to słowo jest waszą cząstką. Karmię was z tego samego stołu, który żywi mnie. Jestem waszym sługą. I obok tych słów została umieszczona 15-wieczna rosyjska ikona Ostatniej Wieczerzy. Motyw tego kapłaństwa, rozumianego jako służba, wrócił w słowach Leona XIV do nowych kapłanów, których wyświęcił w Bazylice Świętego Piotra w tegoroczną Niedzielę Dobrego Pasterza i wskazał im właśnie, że posługa prezbitera nie może zasłaniać drogi do Chrystusa. Wszystkiego dobrego na kolejne 44 lata kapłaństwa. Może więcej?

0: Adrenalina.
1: Michał Szczygieł wyśpiewał. Minutka została do godziny 11.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więzi w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy dziś o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
4: Zapraszamy.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
6: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Reklamie.
1: Prawie minuta po 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Zmiany w kierownictwie resortu obrony. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka wiceministrem. Po poszukiwaniach w Hucie Pieniackiej IPN będzie wnioskował o pozwolenie na ekshumację. Kilkanaście wydarzeń muzycznych i teatralnych. W stolicy rusza nowy festiwal. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została wiceministrem obrony narodowej. Nominację odebrała od szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Dotychczas Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełniła funkcję pełnomocnika rządu do spraw mechanizmu SAFE.
8: Sprawdziła się przy budowie i organizacji polskiej prezydencji. I tam się narodził program SAFE.
7: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To nie jedyna zmiana w rządzie. Premier odwołał Macieja Laska z funkcji pełnomocnika rządu do spraw CPK, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Zastąpił go Piotr Malepszak, dotychczasowy wiceminister infrastruktury, który odpowiadał za transport kolejowy. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że Maciej Lasek sam poprosił o odwołanie. Pełnomocnikiem rządu do spraw CPK był od grudnia 2023 roku.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Wczoraj zakończyły się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej. Następny etap to ekshumacje, ale te planowane są dopiero w następnym roku. Archeologowie odnaleźli dużą zbiorową mogiłę, w której spoczywać mogą szczątki nawet kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
10: Archeologowie pracowali metodą odkrywkową. Odnaleziona zbiorowa mogiła ma około 70 metrów kwadratowych. Może się tam znajdować kilkaset ofiar. Ile dokładnie, to okaże się w czasie ekshumacji. Na tę pracę potrzebna jest kolejna zgoda strony ukraińskiej, zaznacza ksiądz Tomasz Trzaska z IPN.
11: To jest efekt tych prac. Zamykamy ten etap poszukiwań i będziemy składać wniosek o ekshumację. Wyślemy wniosek niezwłocznie, natomiast no to spodziewamy się, że do końca roku, czy może na jesieni, a może wcześniej, ta zgoda przyjdzie.
10: Ekshumacje mogą rozpocząć się wiosną przyszłego roku. W Hucie Pieniackiej w lutym 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 800 Polaków.
7: Materiał przygotował Paweł Buszko.
9: To dzieje się w okolicy.
7: 13 wydarzeń muzycznych i teatralnych. teatralnych w wykonaniu najlepszych stołecznych teatrów, oper i orkiestr. W stolicy rozpoczyna się nowy plenerowy festiwal muzyczny Centralny Plac Muzyki. To wydarzenie na skalę europejską z międzynarodowymi gwiazdami, podkreśla jego pomysłodawca Roman Osadnik, dyrektor Teatru Studio.
0: Ideą było to, by zaprezentować różne gatunki, style muzyczne, teatralne, dlatego w repertuarze znajdują się zarówno musicale, jak i operetka, ale także koncerty symfoniczne.
7: Inauguracja dziś o 20.15.
12: Jestem z tego dumna, że możemy pokazać Państwu na początku naszą najnowszą produkcję. Operetkę księżną Chicago. Operetkę, która przez blisko 100 lat nie była grana w ogóle w Polsce.
7: Mówi Iwona Wujastyk, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego imienia Jana Kiepury. Podczas festiwalu Teatr Muzyczny Roma pokaże natomiast dwa musicale, Piloci i Ones, Teatr Syrena Bitwę o Tron, Teatr Studio Serce ze Szkła Musical Zen, a Polska Opera Królewska Czarodziejski Flet Mozarta. U stóp Pałacu Kultury i Nauki zabrzmi także Toska Giacomo Pucciniego w koncertowym wykonaniu. Na festiwalu Centralny Plac Muzyki zabrzmi także muzyka filmowa i jazzowa. Wydarzenie potrwa do 7 lipca. Odzyskany pierścień Zygmunta Starego wróci do Krakowa. Pierścień, będący jedną z najcenniejszych pamiątek po polskim królu, został zwrócony przez Niemcy razem z fragmentem rękopisu Gaudemater Polonia i 11 miniaturami kolejowymi. Pierścień został wydobyty z grobu monarchy na Wawelu w XVIII wieku, trafił do słynnej szkatuły królewskiej Izabeli Czartoryskiej, a w 1939 roku został zrabowany przez niemieckich żołnierzy.
13: To jest złoty, stosunkowo skromny pierścień, w którym jakby zatopiono diament przy pomocy specjalnej jubilerskiej techniki, tworząc mu taki rodzaj poduszki.
7: Mówi dyrektor Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu. Pierścień i pozostałe odzyskane straty wojenne zostaną zaprezentowane w Warszawie. Pierścień po tygodniu prezentacji w stolicy trafi na wystawę do Krakowa.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Przepiękny, słoneczny dzień z obecnością chmur, które jednak nie przysłaniają tak mocno słońca. Jest ciepło, będzie jeszcze trochę cieplej. 23 stopnie teraz w Ożarowie Mazowieckim, w Otwocku i w Piasecznie. Już 24 w Warszawie, w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Grodzisku, w Wołominie i w Mińsku. Czekamy na 28, które dziś mają przyjść. Wiatr wieje delikatnie z północnego zachodu i taki to wiatr nam będzie towarzyszyć.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, 6 minut po 11, mamy piątek, cieszymy się tym dniem, bo to jest kolejny dzień, który dostaliśmy zupełnie za darmo od dobrego Boga i przypominam, że to jest też dzień leniwych spacerów, więc dobrze na taki leniwy spacer się dzisiaj wybrać samemu, a może z kimś poleniuchować na spacerze, to jest to. Zofia Kozrawska, zapraszam serdecznie. A John Secada będzie śpiewać, że to jest taki just another day. To się dopiero okaże, czy taki zwyczajny. 6 minut po 11.

0: To Teddy Swims, Mr. Know It All na antenie Rady Warszawa, 14 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No to kochani, ja teraz bardzo króciutko, gorąco zachęcam do tego, żeby wziąć telefony w ręce, sprawdzić, czy już macie zapisany w telefonie numer do nas 512-700-555, bo pod tym numerem będę czekała na wasze, uwaga, SMS-y dzisiaj. Dlaczego? Bo rozpoczyna się lato i w związku z tym będziemy się latem cieszyć i radować, ale też 10 urodziny świętuje Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie, które jest na ulicy Podwale. Pewnie nie jeden z was był, a inni nie byli. Na przykład ja nie byłam, ale bardzo bym chciała i pójdę już niedługo. I to jest piękne miejsce, w którym można sobie przypomnieć, że jest się dzieckiem i z nim się znów poczuć, a my rozdajemy wam rodzinne zaproszenia do tego miejsca i w związku z tym czekam na wasze SMS-y. W tym SMS-ie niech się znajdą życzenia dla Muzeum Domków, dla Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie. Czekam 512 700 555 i sobie wybiorę, kto tam wygra. Cała rodzina będzie mogła się wybrać się do muzeum, ale to szczegóły już później. Ja czekam po prostu na informacje od was z życzeniami dla muzeum z okazji 10 urodzin. 10 urodzin muzeum. Tak, coś pięknego. No to ja czekam. 512 700 555 jest kwadrans po 11.

0: 21 minut po 11 to był Harry Styles, a teraz wróćmy do słów Leona 14 i pomódlmy się dziś, choć przez chwilę, za niego, dziękując za jego kapłaństwo.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas wizyty apostolskiej do Hiszpanii. Barcelona, Bazylika Sagrada Familia, 10 czerwca 2026 roku. Dziś wieczorem pamiętajmy, że krzyż Chrystusa, który wieńczy tę bazylikę, jest krzyżem ostatnich, którzy stają się pierwszymi. Grzeszników, którzy stają się świętymi, umarłych, którzy zmartwychwstaną. Świadczą o tym trzy fasady, Sagrada Familia. Pierwszy staje się dla nas ostatnim przez narodzenie. Przez swoją ofiarę odkupuje nas w męce. Swoją śmiercią daje nam życie wieczne, czyniąc nas uczestnikami Bożej chwały. Podziwiając wierze Jezusa Chrystusa, podnosimy ku Niemu oczy, ku temu, który jako jedyny objawia nam prawdę o Bogu i prawdę o nas samych. Patrząc na Chrystusa, możemy zobaczyć świat odnowionymi oczami. Wieża krzyża staje się wówczas sztandarem miłości, ponieważ Bóg kocha nas właśnie w taki sposób, przemieniając narzędzie śmierci w znak nadziei. W krzyżu Jezusa nasza wiara osiąga swój szczyt, jak wyznaje napis znajdujący się u podstawy iglicy. Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Ten krzyż jaśnieje za dnia, odbijając światło słońca i jaśnieje nocą, oświetlając miasto niczym latarnia morska otwarta ku Morzu Śródziemnemu. Tak, światło Chrystusa świeci w ciemnościach, choć ciemność go nie ogarnęła. To odrzucenie nie sprawia jednak, że brakuje miłości Boga. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, mówi Pan, wtedy poznacie, że ja jestem, że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. Trzeba bowiem przejść przez mękę ukrzyżowanego, aby zostać oświeconym chwałą zmartwychwstałego. Od zawsze bowiem Ojciec uczy dawać życie, a Syn, który otrzymuje je od Niego, daje je wszystkim mocą Ducha Świętego. Oto dlaczego właśnie krzyż jest świetlistym znakiem Jego miłości.

0: Ania Dąbrowska śpiewała dla nas na antenie Radia Warszawa. 25 minut zostało do godziny 12. Zerkam sobie na stronę Się Pomaga, Loretanki Kolonie, i tam jest to ogłoszenie. Widzę, że wasze serca otwierają się hojnie. Brakuje już tylko 22 885 zł. Oczywiście mówię to z lekkim takim uśmiechem. Wiem, że dla każdego z nas indywidualnie ta kwota jest duża, zacna i pewnie nikomu z nas się jakoś szczególnie nie przelewa, ale wielka jest radość w dawaniu, prawda? A dajemy dzieciom, 20 dzieci, które bez tego wsparcia nie mogą wyjechać. A to niby tylko 6 dni, ale pewnie ogromnie, przeogromnie ważne 6 dni dla nich. Jeśli chcesz, możesz wpłacić nawet 5 zł. Zrób to. Siepomaga.pl. Trzeba wpisać w lupkę Loretanki Kolonie i wyskoczy właśnie to ogłoszenie.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To już Bonnie M. Sunny, sunny, taki mamy dzisiaj dzień. Kochani, 24 minuty przed 12.

0: Meghan Trainor za nami. 17 minut zostało do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Moi drodzy, można pójść do Muzeum Domków dla Lalek, gier i zabawek w Warszawie. Piękne muzeum, cudowne, przez szafę się wchodzi. Podobno tak mówią ci, którzy byli, bo ja jeszcze nie byłam, ale też się wybieram. Więc mam w ofercie bilety dla całej rodziny, jakby nie była liczna. Czekam tylko na sygnał od was, to znaczy SMS, w którym będą życzenia z okazji 10 urodzin tegoż muzeum. Więc tak, wy piszecie SMS-a, a ja rozdaję bilety i można potem pięknie spędzić czas w pięknym miejscu, dlatego że to muzeum znajduje się przy ulicy Podwale. Podaję numer telefonu na te SMS-y. To nasz zwykły numer, pod który do mnie dzwonicie. 512-700-555. 512-700-555. Jeśli komuś z jakiegoś powodu jest bardzo trudno napisać tego SMS-a, to zadzwońcie, ale poproszę o życzenia dla muzeum. 10 urodziny Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie, ulica Podwale. Tam was zapraszamy. Czekam teraz na te życzenia. A to już elektryczne gitary. Za 16.12.

0: 5 minut zostało do godziny 12. To jest ta chwila, w której chcemy otworzyć nasze serca na Słowo Boże. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważania opracował ksiądz Mateusz Wielgosz, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że syn jej umarł, zabrała się do wytępienia całego potomstwa królewskiego. Lecz Joszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, zabrała Joasza, syna Ochozjasza, wyniósłszy go potajemnie spośród mordowanych synów królewskich i przed wzrokiem Atalii skryła go wraz z jego mamką w pokoju sypialnym, tak iż nie został zabity. Przebywał więc z nią 6 lat ukryty w świątyni pańskiej, podczas gdy Atalia rządziła w kraju. W 7 roku Jojada polecił sprowadzić setników, karejczyków i straż przyboczną. Przeprowadził ich do siebie w świątyni pańskiej. Zawarł z nimi układ i kazał im złożyć przysięgę w świątyni pańskiej i pokazał im syna królewskiego. Setnicy wykonali wszystko, jak im rozkazał kapłan Jojada. Każdy wziął swoich ludzi, tak tych, co podejmują służbę w szabat, jak i tych, co w szabat z niej schodzą, i przyszli do kapłana Jojady. Kapłan zaś wręczył setnikom włócznie i tarcze króla Dawida, które były w świątyni pańskiej. Straż przyboczna ustawiła się naokoło króla, każdy z bronią w ręku, od węgła południowego świątyni aż do północnego, przed ołtarzem i świątynią. Wówczas wyprowadził syna królewskiego, włożył na niego diadem i wręczył świadectwo. Ustanowiono go królem i namaszczono. Wtedy klaskano w dłonie i wołano: niech żyje król. Słysząc wrzawę ludu, Atalia udała się do ludu, do świątyni pańskiej. Spojrzała, a oto król stoi przy kolumnie zgodnie ze zwyczajem, dowódcy i trąby naokoło króla, cały lud kraju raduje się i dmie w trąby. Atalia więc rozdarła szaty i zawołała: spisek, spisek. Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom dowodzącym wojskiem, polecając im: wyprowadźcie ją ze świątyni poza szeregi, a gdyby ktoś za nią szedł, niech zginie od miecza. Mówił bowiem kapłan: nie powinna zginąć w świątyni Pana. Pochwycono ją i gdy weszła na drogę, którą wjeżdżają konie ku pałacowi, została tam zabita. Jojada zawarł przymierze między Panem a królem i ludem, bo byli ludem pańskim, oraz między królem a ludem, po czym cały lud kraju wyruszył do świątyni Baala i zburzył ją. Ołtarze jej i posągi potłuczono całkowicie, a Matana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. I ustanowił kapłan Jojada straż przed świątynią pańską. Cały lud kraju radował się, a miasto zażywało pokoju.
2: Pierwsze czytanie opisuje namaszczenie Joasza na króla. To wydarzenie było bardzo ważnym momentem dla narodu. Autor drugiej Księgi Królewskiej pisze, że po tej koronacji cała ludność kraju radowała się, a miasto zażywało spokoju. Działo się tak, ponieważ Joasz miał świadomość, że jego władza pochodzi od Boga, tak naprawdę jak wszelka władza na ziemi. W zakończeniu Ewangelii Mateuszowej czytamy słowa Jezusa: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. W innym miejscu Jezus mówi do Piłata: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Te wszystkie wydarzenia uświadamiają nam, że wszelka władza pochodzi od Boga, niezależnie od tego, jaka ona jest: władza rodzicielska, władza przełożonego w pracy, władza polityczna. Każda z nich pochodzi od Boga. To oznacza, że ten, który ją pełni, powinien mieć świadomość tego, od kogo ją otrzymał. Co więcej, chodzi o to, aby tę władzę pełnić w Jezusowym stylu. To znaczy nie wywyższać się, być pokornym, używać władzy nie dla siebie, ale dla innych. Tak jak Chrystus, który cierpiąc na krzyżu, nie zszedł z krzyża, nie użył swojej władzy dla siebie, chociaż mógł, ale użył swojej władzy wobec dobrego łotra, obiecując mu niebo. Prośmy Pana Boga, abyśmy mieli świadomość, że wszelka władza pochodzi od Niego. Niech ta prawda pomaga nam w Boży sposób, przepełniony miłością i pokorą, używać władzy, którą posiadamy.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
4: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
4: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
4: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wylej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
4: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
4: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
4: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
5: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
4: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
4: Amen.
2: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
4: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją ksiądz Paweł Sasin.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje się włamują i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje się nie włamują i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność.
1: Możemy patrzeć na to samo, ale postrzegać to na wiele odmiennych sobie sposobów. Najgorzej, gdy dobra materialne stają się same w sobie główną rzeczą, na której skupiam się w swoim życiu. Jeśli we wszystkim, na co patrzysz, będziesz postrzegał tylko Jezusa Chrystusa, wtedy będziesz mógł korzystać z życia pełnymi garściami. Bez Niego wszelka rzecz traci swój blask. Same w sobie nie mają one życia ani możliwości uszczęśliwienia nas w pełni. Jest wiele świadectw ludzi, którzy osiągnęli sławę, pieniądze, uznanie, dobra tego świata, a jednak byli nieszczęśliwi, bo mieli wszystko oprócz Jezusa. Uczmy się na błędach i prośmy o czujność serca w naszej codzienności.

0: Raga Rockers przypomniał, co się robi, jak się idzie przez ciemną dolinę łez. Wielbi się. 10 minut po 12.
1: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Cieplutko, milutko, 23 stopnie w Mińsku Mazowieckim, 24 w Warszawie, Nowym Dworze, Piasecznie, Ożarowie, 25 w Wołominie, Otwocku i Grodzisku, a najcieplej teraz w Pruszkowie. Gdyby ktoś szukał tego miejsca, to właśnie tam. Świeci słońce, będzie świecić, więc będzie jeszcze cieplej. 28 stopni to jest maksimum, którego się dziś spodziewamy. Wiatr zrobił się taki troszeczkę silniejszy niż rano, ale ciągle umiarkowany z północnego zachodu. Nie powinno dziś padać.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich. 11 minut po 12, Zofia Kozorawska. Po 12 to jest dobra chwila, żeby wypić kolejną kawę, prawda? Nie będę mówić którą, po prostu kolejną. Więc zapraszam do tego, żeby zrobić to w naszym towarzystwie. My bardzo lubimy to, że jesteście. Dziękuję za wszystkie SMS-y w sprawie muzeum i jeszcze czekam. Także wysyłajcie na 512 700 555, jeśli do Muzeum Zabawek chcielibyście pójść z rodziną.

0: Mam jak ty, a ty masz jak ja. Golec Orkiestra już za nami, 22 minuty po 12. Dziękuję za wszystkie wasze piękne SMS-y w sprawie muzeum. Jeszcze można przysyłać, więc wysyłajcie 512 700 555. Życzenia dla muzeum z okazji 10. rocznicy powstania Muzeum Zabawek. Tak w skrócie mówię, bo oni się nazywają Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie. No to w temacie tego, co my rozdajemy wam, ale teraz jeszcze w temacie tego, co wy dajecie od siebie, żeby było tak, że masz jak ja, a ja mam tak jak ty. 11 315 zł. Tyle do tej pory udało się zebrać dla dzieci, które chcą wyjechać na kolonie z siostrami lorotankami. Brakuje jeszcze troszeczkę, więc jeśli możesz dorzucić, to zapraszam.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wejdź na stronę siepomaga.pl i tam w lupce wystarczy wpisać kolonie Loretanki i znajdziesz ogłoszenie. Gorąco zachęcam. Berlin już teraz na 106,2 FM, 23 minuty po 12.

0: Troszkę jak echo zabrzmiało, Bastille. Już za nami jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Papież Leon XIV zaapelował do światowych liderów o budowanie cywilizacji miłości i przeciwstawienie się logice zysku prowadzącej do dehumanizacji. Podczas spotkania w Castel Gandolfo podkreślił znaczenie dialogu na rzecz dobra wspólnego oraz poszukiwania rozwiązań dla wyzwań współczesnego świata, takich jak sztuczna inteligencja, starzenie się społeczeństw czy zrównoważony rozwój. Brytyjscy biskupi ponownie alarmują w sprawie projektu ustawy legalizującej eutanazję na życzenie. Jak podaje Vatican News, dokument ma wkrótce wrócić pod obrady Parlamentu Wielkiej Brytanii. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Odpowiedzialny za kwestie ochrony życia w Episkopacie Anglii i Walii arcybiskup John Sherrington podkreśla, że Kościół katolicki sprzeciwia się proponowanym przepisom. Jego zdaniem legalizacja wspomaganego samobójstwa otworzyłaby drogę do osłabienia ochrony życia osób chorych, starszych i szczególnie narażonych na presję otoczenia. Obawy dotyczą także wolności sumienia lekarzy, pielęgniarek i opiekunów oraz przeszłości hospicjów i domów opieki. Nową próbę zmiany prawa zapowiedziała posłanka Partii Pracy Lauren Edwards. Debata nad projektem ma rozpocząć się jesienią. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Dzień Dziecka w Skolimowie odbędzie się w najbliższą niedzielę. Na terenie parafii zaplanowano wiele atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych. Spotkanie rozpocznie się niedzielną mszą świętą, zapowiedział w poranku z Radiem Warszawa wikariusz parafii ksiądz Adam Olasek.
4: O godzinie 12 msza święta w naszym kościele parafialnym. To jest najważniejszy punkt, o którego zaczynamy. Chcemy się właśnie spotkać przy ołtarzu, żeby potem razem móc świętować już we wspólnocie od godziny 13 wokół też kościoła w tej wspólnocie.
1: W programie animacje i konkursy, trampoliny i bungee dla dzieci. O 15 zagra zespół Guzowianki.
4: Te wszystkie atrakcje, nazwijmy to, które tego dnia mamy zaplanowane, one mają nam pomóc, żeby spędzić ten wspólny po prostu czas w gronie najbliższych, żeby po prostu się zatrzymać, być.
1: Współorganizatorem Dnia Dziecka w Skolimowie jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zaangażowanie katolików w życie publiczne i formacja młodzieży to priorytety działania Akcji Katolickiej. Na Jasnej Górze rozpocznie się po południu dwudniowa pielgrzymka związana z 30-leciem odrodzenia po II wojnie światowej tego ruchu. Obecnie Akcja Katolicka w Polsce jest aktywna we wszystkich diecezjach. To czas wdzięczności za powołanie świeckich do kształtowania oblicza Kościoła w Polsce, mówi ksiądz Radosław Rychlik, asystent Akcji Katolickiej w naszym kraju.
5: Wdzięczność za to, że przez 30 lat Akcja Katolicka może urzeźniać Kościół aktywnością świeckich, którzy starają się z miłości do Boga, Chrystusa, Kościoła i do bliźniego działać na rzecz Kościoła w różnych miejscach, tam gdzie świeccy są.
1: Pierwsze po II wojnie światowej struktury stowarzyszenia zaczęły powstawać 3 lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II w 1993 roku, kiedy to papież sugerował odtworzenie Akcji Katolickiej w Polsce. Pielgrzymkę zainauguruje spotkanie o godzinie 16 w sali papieskiej. Będzie ono poświęcone m.in. historii i dziedzictwu Akcji Katolickiej w Polsce.

0: Ace of Base za nami. 23 minuty zostały do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Na wynos, na przynos, na posiadanie kawy i korzystanie z niej. To jest ta chwila, kiedy w piątek otwieramy tygodniki katolickie. Zaczynam dziś od gościa niedzielnego, a w gościu niedzielnym, w temacie gościa, hiszpańskie rekolekcje. I co tam, o co chodzi? Chodzi o to, że ksiądz Tomasz Jaklewicz przybliży nam, co się działo w tej Hiszpanii, jak to Hiszpanie przyjęli Leona XIV, który odwiedził Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie i wzywał nie tylko Hiszpanów zresztą do odnowienia wiary, do poszanowania praw człowieka i mądrej integracji imigrantów. Więcej na ten temat w Gościu Niedzielnym. Ksiądz Tomasz Jaklewicz jest autorem tego artykułu. W Gościu Niedzielnym też o sprawach ważnych i trudnych, o polskiej racji stanu i budowaniu wspólnoty na prawdzie, mówi Robert Kostro w rozmowie z Piotrem Legutko. Robert Kostro to historyk, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych. Nie ignorujmy uczuć w polityce. Więcej o tym, czy apel polskiego premiera do obu stron o upamiętnienie przy okazji sporu wokół honorowania bohaterów UPA jest zgodny z polską racją stanu. W rozmowie Piotra Legutko z Robertem Kostro na łamach Gościa Niedzielnego. W Gościu Niedzielnym artykuł zatytułowany, jeszcze opatrzony takim zdjęciem, gdzie trzech kapłanów bardzo radośnie się śmieje. Egzorcyści nadętej powagi. Taki tytuł ma ten artykuł. Jego autorem jest Franciszek Kucharczak. A chodzi o to, że w każdej diecezji są księża oryginały, kawalerze i dowcipni się, jak jest tutaj napisane. Ich humor rozjaśnia mroki życia i odgania demony nabożnego moralizatorstwa. Jeśli chcecie o tym poczytać, to zachęcam. Gość niedzielny, egzorcyści nadętej powagi, Franciszek Kucharczak jest autorem tego artykułu. W Gościu Niedzielnym również o tym, co za sekundkę, za chwileczkę, już za momencik, za tydzień, czyli świadectwa, czerwone paski i właśnie między ocenozą a brakiem ambicji. Taki tytuł ma artykuł Agaty Puścikowskiej o tym, czy rywalizacja między uczniami w szkole jest zła czy dobra. To Gość Niedzielny. I jeszcze na koniec w Gościu Niedzielnym Kaja Godek w artykule zatytułowanym w cudzysłowie ochrzcić aborcję, bo coraz częściej mamy do czynienia z wykorzystywaniem symboliki, rytuałów i odniesień do religii katolickiej, kiedy mówi się o aborcji i to niepokoi, budzi sprzeciw. O tym Kaja Godek w Gościu Niedzielnym. To przechodzę do niedzieli, a w niedzieli o tym, że Jasna Góra to mój drugi dom, jak mówi Magdalena Szefernaker. Większość dzieciństwa spędziła na Śląsku, teraz mieszka w Warszawie, ale korzenie ma w Częstochowie, więc jeśli chcecie przeczytać rozmowę z nią, to Aneta Nawrot z nią na łamach niedzieli rozmawia. Jan Józef Kasprzyk o czerwcu, który obudził Polskę, bo 24 czerwca 1976 roku premier Piotr Jaroszewicz ogłosił w Sejmie, że mięso zdrożeje o 69%, cukier blisko o 100%, a masło ponad 50% i ta informacja uruchomiła wtedy lawinę dramatycznych wydarzeń. Autorem artykułu Czerwiec, który obudził Polskę jest Jan Józef Kasprzyk i ten artykuł znajdziecie w niedzieli. W niedzieli również witamy w epoce Sapiens bez homo. Rafał Porzeziński o tym, że dawniej człowiek musiał nauczyć się rozmawiać, musiał doświadczyć kompromitacji, odrzucenia, niezręczności, ćwiczyć poczucie humoru, czytać, słuchać, obserwować ludzi. A dziś można wygenerować osobowość. Witamy w epoce Sapiens bez homo. Autorem tego artykułu na łamach niedzieli jest Rafał Porzeziński. W niedzieli, w kontynuacji jakby tego wątku, sztuczna relacja sztucznej inteligencji, Monika Przybysz zachęca i przybliża również te kwestie. Troszczmy się o relacje. Takie zdanie, które brzmi jak spokojny głos rozsądku wypowiedziany w świecie, który przyspiesza poza granice ludzkiej miary i wytrzymałości. Monika Przybysz, autorka artykułu Sztuczna relacja sztucznej inteligencji. Za chwilkę wracam do przeglądu. A w tym czasie z pięknym głosem Lauren Deagle za 28 minut. Nie, za 18 minut. Będzie 13.

0: Lauren Daigle. Za 14 minut będzie 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wracam do przeglądu tygodników katolickich, wracam do niedzieli, bo w niedzieli jeszcze ciekawa rozmowa księdza profesora Piotra Roszaka z Andrzejem Tarwidem. Ta rozmowa jest zatytułowana Wiara i laboratorium. To rozmowa o pozornej sprzeczności między nauką a wiarą, o duchownych, którzy kładli fundamenty pod genetykę i współczesną kosmologię oraz o projekcie ECLAS, który ułatwi kapłanom i parafialnym liderom dyskusję o nauce we wspólnocie. To na łamach niedzieli. Zachęcam do przeczytania tego artykułu. I jeszcze w niedzieli artykuł zatytułowany Sprawiedliwość czy miłość, bo przeciwstawiane są sobie sprawiedliwość i miłosierdzie i jest to błąd, ale zdarza się tak często, że warto się nad tym pochylić. To nie jest prawdziwy problem, raczej nieporozumienie. Jak czytamy tu na początku, autorem jest Michał Wojciechowski. Więcej na ten temat na łamach niedzieli. Przechodzę do Idziemy. A w Idziemy, rozmowa z księdzem profesorem Bartoszem Adamczewskim, biblistą, proboszczem parafii świętej Faustyny w Warszawie. Barbara Stefańska rozmawia o biblijnej tęczy, jakie ona ma znaczenie. Zachęcam gorąco, żeby przeczytać tę rozmowę. Idziemy również. Dajcie mi chwilkę. Słychać szelest, to jest miłe, prawda? Tata ma moc, bo już za chwilę dzień taty oczywiście. Ojciec kładzie fundament pod zdrową, silną i odporną osobowość. Tak mówi Paweł Woliński z Tato.net w rozmowie z Magdaleną Prokop-Duchnowską o tych mocach taty, których nie ma mama, jak się okazuje, takie są. Oczywiście, że są. I o dojrzałym ojcostwie, które łączy wymaganie, życzliwość, konsekwencje, przebaczenie i jasne nie, ale też gotowość do rozmowy. Na łamach Idziemy. Zachęcam gorąco do lektury tego artykułu, tej rozmowy. O diecezji świętych z biskupem włocławskim Krzysztofem Wędkowskim rozmawia ksiądz Łukasz Piotrowski. Na łamach Idziemy i to jest też bardzo ciekawa rozmowa. Zachęcam, żeby ją przeczytać. Również można znaleźć w Idziemy artykuł ze zdjęciami Magdaleny Prokop-Duchnowskiej. Cuda z Wielgolasu, to jest też autorka tego artykułu. Bo pośród lasów i pól w dekanacie siennickim jest jedno z najstarszych sanktuariów maryjnych diecezji warszawsko-praskiej Matki Bożej Łaskawej w Wielgolesie. Od ponad 150 lat tam przybywają pielgrzymi, którym Maryja wyprasza łaski i uzdrowienia. Jeśli jeszcze nie byliście, nie słyszeliście, to zachęcam, żeby zerknąć. Idziemy. Irena Świerdzewska przybliża nam takie miejsce, gdzie można przenieść się w czasy pierwszej Rzeczypospolitej, nie na plan filmowy, ale do wskrzeszonego dworu ze staropolską tradycją i gościnnością gospodarzy. To Gałki, koło Siedlec, w polskim dworze. Irena Świerdzewska jest autorką tego artykułu i znajdziecie ten artykuł w najnowszym Idziemy. Zachęcam gorąco, a o Janie Chrzcicielu jeszcze pisze ksiądz Mateusz Szerszeń. Człowiek jak głos. Też w Idziemy. Czytajmy tygodniki katolickie. Budka suflera. Już teraz na 106.

0: No i właśnie tak bardzo dobrze brzmi Garu na antenie Radia Warszawa. 2 minuty zostały do godziny 13.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Bartek, kiedy będę wiedział, że jestem gotowy?
3: Nie będziesz. To wszystko. To skok wiary.
4: Dokładnie tak samo jest z myślą o kapłaństwie. Jeśli czekasz na idealny moment i stuprocentową pewność, to się nie wydarzy.
5: 3 lata temu sam stałem na krawędzi tej decyzji, pełen obaw i pytań. Dzisiaj wiem, że pójście za tym głosem to była najlepsza, najbardziej fascynująca przygoda mojego życia.
4: Zaryzykuj. Zrób swój skok wiary i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
7: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17:00 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
8: Kalejdoskop historyczny, audycja popularyzująca wiedzę o przeszłości, tej bliskiej i tej nieraz bardziej odległej. W rozmowach z zaproszonymi gośćmi pokazujemy dzieje świata i naszej ojczyzny w przystępnej gawędzie. Marcin Bąk, zapraszam w poniedziałek po godzinie 20:00.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jest 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Kolejne kroki władz Warszawy w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Decyzja w sprawie ekstradycji Michała Kuczmierowskiego odroczona. Z jeziorka Balaton na Pradze wyłowiono ciało mężczyzny. Nie tylko zarząd, ale i Rada Nadzorcza Szpitala Południowego odwołana. Decyzję podjął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To w związku z doniesieniami o przyjmowaniu tam bez kolejki polityków Koalicji Obywatelskiej i członków ich rodzin. SOR-em kierował wówczas radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Rafał Trzaskowski powiedział dziś na konferencji prasowej, że w radach nadzorczych instytucji medycznych w Warszawie nie będą mogli zasiadać politycy.
10: Szpital rozwiązał umowy z panem Kacprzykiem i skierował zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu oszustwa. Wczoraj, 18 czerwca, odwołany został zarząd Szpitala Południowego, no bo to jasne, bo to on ponosi odpowiedzialność bezpośrednią za zarządzanie szpitala. I tak jak zapowiedziałem, dzisiaj powołana będzie nowa Rada Nadzorcza i jednocześnie wprowadzamy zasadę, że w Radach Nadzorczych Miejskich Spółek Medycznych nie będzie polityków.
9: Rafał Trzaskowski jest odpowiedzialny za to, co się stało i powinien stracić posadę, tak uważa Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości.
11: Na pewno odpowiedzialność powinien ponieść prezydent Warszawy, no bo on się chwalił tym szpitalem, że to on zbudował ten szpital, to on jest jakby jego ojcem chrzestnym tego szpitala. To on też i budował doktora, który zarobił prawie 1 600 000 złotych rocznie. Myślę, że tutaj powinien pójść w tym kierunku.
9: Według portalu Zero na SOR Szpitala Południowego, którym kierował ówczesny radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, istniał salonik VIP, w którym bez kolejki byli przyjmowani politycy KO oraz ich rodziny. Ponadto 29-latek, który zarządzał tym oddziałem, nie miał specjalizacji, a mimo to zarobił w rok 1 600 000 złotych. Według doniesień mężczyzna nie przepracował czasu zadeklarowanego w grafiku, bo w tym czasie prowadził działalność partyjną i udzielał się w telewizji. 29-latek zrezygnował z mandatu radnego, odszedł z Koalicji Obywatelskiej oraz został zwolniony ze szpitala. Zwrócił też część pieniędzy.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Nie będzie dziś decyzji w sprawie ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. Sąd w Londynie odroczył do 24 września rozprawę w sprawie byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Sędzia poinformował, że powodem odroczenia są inne zobowiązania prawniczki Michała Kuczmierowskiego. Polska prokuratura chce wydania byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w PARS. Zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy realizacji zamówień publicznych.
6: Dzieje się blisko.
9: Tragedia na Pradze Południe. Z jeziorka Balaton wyłowiono ciało mężczyzny. Służby zaalarmował przechodzień, który zauważył człowieka w wodzie, mówi podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji.
12: Strażacy wyłowili z jeziorka ciało mężczyzny, który posiadał przy sobie dokument tożsamości. Na jego podstawie możemy podejrzewać, że jest to człowiek w wieku 49 lat. Będziemy oczywiście tę informację weryfikować. Na miejscu pod nadzorem prokuratury prowadzone były czynności przez policjantów.
9: Śledczy ustalać będą teraz przyczynę śmierci. Gmina Karczew otrzymała blisko 1 000 000 zł dofinansowania na kontynuację budowy i remontów dróg. Dzięki pozyskanym środkom jeszcze w tym roku rozpoczną się kolejne inwestycje, m.in. przebudowa ulicy Kołłątaja w Karczewie oraz modernizacja ulicy Armii Krajowej. Prace obejmą także drogi na terenach sołectw, mówi burmistrz Michał Rudzki.
13: Drogi to krwioobieg każdej gminy. To tak naprawdę stanowi pewien wyznacznik komfortu mieszkańców, zwłaszcza osób starszych, a także dzieci. Zawsze w okresie zimowym i jesiennym wzmaga się to niezadowolenie niektórych mieszkańców, którzy mieszkają przy drogach nieutwardzonych bądź zniszczonych.
9: Prace to element większego planu, który jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, dodaje burmistrz.
13: To bardzo ważne, bo to kontynuacja naszego wieloletniego programu budowy i przebudowy dróg gminnych, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie w roku ubiegłym. Ten program zakłada zrealizowanie blisko 80 dróg na terenie gminy Karczew do roku 2029.
9: Jak podkreślił burmistrz, środki przeznaczone na remonty i przebudowę dróg stanowią w Karczewie większą część budżetu inwestycyjnego.
14: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Coraz cieplej, 25 stopni teraz w Warszawie, 26 w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, ale też w Grodzisku, w Otwocku i w Wołominie. Mińsk Mazowiecki też się cieszy taką temperaturą, 26 stopni i Ożarów Mazowiecki też, ale legionowo wyszło na prowadzenie, 27 stopni, to jest prawie maksimum, bo dziś czekamy na 28, wiatr delikatnie nam towarzyszy, a wieje z północnego zachodu. Chmur prawie nie ma, gdzieniegdzie mogą być, ale deszczu z nich nie będzie.
14: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, tych wszystkich, którzy teraz dołączyli, bo ciężko pracowali przed południem, ale już jest popołudnie i to popołudnie piątkowe. Wiem, że wczesne, ale jednak. 6 minut po 13, Zofia Kozorawska, zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę i zachęcam gorąco. Będziemy wspierać siostry Loretanki, które zbierają pieniądze, żeby 20 dzieci mogła miło spędzić czas. Zostańcie z nami. Michael Bublé rozpoczyna tę godzinę. 6 minut po 13:00.

0: To Pain na 106,2 FM, 13 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Do takiej kawy to dobrze zjeść coś pysznego i bardzo dziękujemy Pani Martyno za te pyszności, które tutaj dotarły do nas. Pozdrawiamy Was serdecznie, cały Mińsk Mazowiecki. Ciekawe, jak tam pogoda u Was, czy jakaś chmurka w Mińsku jest? Dajcie znać, czy też takie bezchmurne niebo jak u nas. Znaczy u nas jest kilka takich białych chmurek, ale one widzę, że już się przemieszczają gdzieś indziej. W każdym razie bardzo dziękujemy i wracam do tematu wyjazdu dla dzieci, które organizują siostry Loretanki. Siostry Loretanki na co dzień z tymi dziećmi pracują w domu ojca Ignacego, tutaj niedaleko radia. To są dzieci, które są wspaniałe, cudowne, kochane i u sióstr czują się bezpiecznie, ale nie mają szans, żeby ze swoimi rodzinami gdziekolwiek wyjechać. Wakacje trwają długo, 2 miesiące. Siostry organizują wyjazd na 6 dni. To wydaje się tak niewiele, tak mało, ale właśnie, to może być to jezioro szczęścia, o którym śpiewał Baim przed chwilą na antenie Radia Warszawa. Kochani, siepomaga.pl, tam jest taka lupka i wystarczy wpisać kolonie Loretanki.

0: To już za nami. 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 czerwca 2026 roku. Święcenia kapłańskie w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Zobaczcie, kochani, jak to w dzisiejszych czasach to słowo pokora brzmi dziwnie. Ono nie pasuje do tej atmosfery, do tej aury, którą żyje świat. Świat i pokora to są dwie przeciwstawne rzeczywistości, a nam potrzeba to zrozumieć i w swoim życiu naprawdę być pokornym. Starajmy się być ludźmi cichymi. Cichymi to nie znaczy wycofanymi. O nie. Tu chodzi o to, żeby nie być awanturnikiem. Dzisiaj jest coś takiego, że każdy jakby udowadnia swoje racje. Swoich racji, jeśli one wypływają z miłości do Boga i do człowieka, nie trzeba udowadniać, bo to każdy krok, każdy gest, każda czynność, każdy uczynek o tym świadczy. Być cierpliwym, słuchającym, jak mamy już dosyć tego wrzasku codziennego. Zdajemy sobie sprawę i wreszcie chciejmy budować, a nie burzyć.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Oczywiście Louis Armstrong. Jak się w ogóle wypowiedzieć po takim głosie, prawda? Jest 13:30. Słuchacie Radia Warszawa na 106,2 FM. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Nie będzie polityków w radach nadzorczych miejskich jednostek medycznych, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W związku z aferą w Szpitalu Południowym odwołany został zarząd szpitala oraz rada nadzorcza. Tragiczne odkrycie w jeziorze Balaton na Pradze Południe. Służby wyłowiły ciało mężczyzny. Przyczyna śmierci nie jest znana. Jej okoliczności wyjaśni prokuratura. Utrudnienia w ruchu na Placu Zbawiciela, Placu Konstytucji i części Marszałkowskiej. W weekend część jezdni zajmą ekipy filmowe. Zabronione będzie parkowanie w tych miejscach. Ruch będzie też na krótko wstrzymywany. Odważ się być zdrowym na Narodowym. To tytuł sobotniej imprezy przy Stadionie Narodowym. Na miejscu odbędzie się bieg dla zdrowia. Częścią wydarzenia będzie też krajowy trening pierwszej pomocy. Jedno miejsce, wiele pokoleń. Pod takim hasłem odbędą się jutro obchody 500-lecia sołectwa Duczki. W programie Msza Święta odsłonięcie tablicy pamiątkowej, koncerty, a w niedzielę bieg na 1526 metrów. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: Revolution, Samantha Sang. 22 minuty zostały do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: O, wiele emocji może być. Już niedługo, słuchajcie, w każdą sobotę lata, już od tej najbliższej, czyli tej jutrzejszej, będzie można uczestniczyć w koncertach festiwalu Paderewski na Ujazdowie i słuchać muzyki wspaniałej, pięknej, w tych niezwykle ślicznych okolicznościach przyrody. To jest czwarta edycja tego plenerowego festiwalu. Rozpoczyna się jutro i potrwa aż do 12 września. Czy to nie jest dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy nie mogą na długo wyjechać z miasta? Wspaniała. Zupełnie bezpłatne koncerty będą w soboty o godzinie 16 w Parku Ujazdowskim pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego. Ja tylko przypominam, gdzie ten park jest. Ten park jest w Śródmieściu. Jest położony przy Alejach Ujazdowskich między ulicą Piękną i placem na Rozdrożu. Łatwo go znaleźć. Będzie można usłyszeć zarówno klasykę Paderewskiego czy Debussy'ego, ale też jazzowe interpretacje utworów Komedy i Ptaszyna Wróblewskiego. Także wszyscy jesteśmy bardzo zaproszeni na ten czwarty festiwal letni Paderewski na Ujazdowie. Już przebieramy nóżkami w każdą sobotę lata od jutra o godzinie 16 start. Zupełnie za darmo, to trzeba tylko kogoś ze sobą zgarnąć, żeby było przyjemnie muzycznie i kulturalnie. Super, to jest świetna wiadomość. Zamierzam tam przybyć pewnej soboty. 20 minut zostało do godziny 14. Nie ma go.

0: Eurythmics za nami na antenie Rady Warszawa. 11 minut zostało do godziny 14. Ja tutaj czytam, że redakcyjna koleżanka, która dzisiaj akurat nie jest w radiu, zjada bardzo pyszne, słodkie wiśnie. Najpierw myślałam, że pisze o czereśniach, ale okazuje się, że nie, że te wiśnie, które teraz są dostępne, te wczesne wiśnie, te gatunki, bardzo są słodkie, więc jeżeli gdzieś spotkacie na swojej trasie wiśnie teraz, w najbliższych dniach, no to trzeba po nie sięgnąć. No, ja spróbuję poszukać. Za 10 minut będzie godzina 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: China Crisis, Wishful Thinking. Dzień dobry.
1: Szczęść Boże.
0: Jacek Zienkiewicz już w studiu Radia Warszawa. Jacek, zobacz, my tu zbieramy ze słuchaczami pieniądze, żeby siostry Lorotanki mogły wyjechać z 20 dzieci. Popatrz, ile już osób. 70 osób już wsparło tę zbiórkę i brakuje tylko nieco ponad 22 tysiące złotych, a było 34 tysiące.
1: To jest wspaniała informacja. Będziemy ją dzisiaj rozwijać w rozmowie z gościem Radia Warszawa.
0: Cudownie, więc kochani, gdybyście chcieli się dorzucić, to siepomaga.pl. Tam w lupce trzeba wpisać kolonie Lorotanki i znajdziecie to ogłoszenie. Każde 5 złotych się liczy. Dziękuję i do usłyszenia. Zofia Kozrawska, Jacek Zienkiewicz zostaje.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Krzegorz Przęczkiewicz, chrząszcz Żywoszyce, powiat Łękołowy.
4: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
5: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Zbliżają się wakacje. Planujemy. Myślimy, gdzie pojechać. Czy tylko na plażę? Czy tylko w góry? A może w miejsce, gdzie są ślady jakiegoś świętego? Gdzie są ślady jakichś objawień? Zastanówcie się.
7: Myślę, że koniecznie trzeba choćby w naszej Europie zajrzeć tam, gdzie...
6: Tam, gdzie niebo spotkało się z ziemią, jak pisał Jan Twardowski.
7: Zapraszamy na Ucho Jegielne już jutro o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Zapraszam Mariola Serawin.
6: Stanisław Szuro.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
9: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
8: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: O reklamie.
1: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 14.
10: Będą kontrole we wszystkich miejskich szpitalach w Warszawie. Fala upałów w Europie, miejscami 40 stopni Celsjusza. Dofinansowanie dla mazowieckich gmin na inwestycje energetyczne. Będą kontrole we wszystkich stołecznych jednostkach medycznych. To reakcja władz Warszawy na aferę w Szpitalu Południowym. Na SOR-ze, którym kierował ówczesny radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, miał istnieć salonik WIP-owski, w którym bez kolejki mieli być przyjmowani politycy KO oraz ich rodziny. Ponadto 29-latek, który zarządzał tym oddziałem, nie miał specjalizacji, a mimo to zarobił w rok 1 600 000 zł. Musimy wyjaśnić wszystkie okoliczności, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
11: Trwają kontrole na wszystkich SOR-ach warszawskich szpitali i oczywiście będziemy wyjaśniać wszystkie nieprawidłowości. Ta procedura trwa i tak jak mówię, współpracujemy tutaj ze wszystkimi instytucjami, które są za to odpowiedzialne.
10: Podjęto decyzję o odwołaniu całej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Zmiany mają nastąpić także w pozostałych podmiotach medycznych. Jak zapowiada prezydent, nie ma tam miejsca dla polityków. Decyzje miasta to nie wszystko. Skandalem jest to, że nie zareagowało Ministerstwo Zdrowia, mówi Łukasz Kmita z Prawa i Sprawiedliwości.
12: Fakt, że ministerstwo do tej pory nie zareagowało, a tak wynika z pierwszych informacji, jest szokujące. Urzędnicy Ministerstwa Zdrowia tak naprawdę od poniedziałku, a najpóźniej od wtorku, powinni być w szpitalach południowym, w szpitalu Brudnie.
10: Przewodniczącym odwołanej dziś Rady Nadzorczej Szpitala Południowego był burmistrz Ursynowa Robert Kępa. Członkiem Rady natomiast była wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Znaczna część Europy przygotowuje się na kolejną falę upałów. W najbliższych dniach temperatura w Hiszpanii, Francji, Portugalii i we Włoszech może przekroczyć 40 stopni. Meteorolodzy ostrzegają też przed tak zwanym tropikalną nocą, podczas której temperatura może nie spaść poniżej 20 stopni. Najtrudniejsza sytuacja jest prognozowana na Półwyspie Iberyjskim. W Hiszpanii napływ gorącego powietrza z Afryki może podnieść temperaturę lokalnie do 45 stopni. W wielu regionach nocą termometry nie wskażą mniej niż 25. We Francji służby meteorologiczne objęły pomarańczowym alertem 53 departamenty. W Portugalii i we Włoszech jest również spodziewana temperatura przekraczająca 40 stopni. Upały dotrą również do Europy Środkowej.
8: To się dzieje lokalnie.
10: Ponad 6 400 000 zł przeznaczy Samorząd Województwa Mazowieckiego na rozwój lokalnych społeczności energetycznych. To druga edycja programu skierowanego do gmin, które chcą tworzyć lub rozwijać spółdzielnie energetyczne i klastry energii. To ważne przedsięwzięcia w skali całego regionu, mówi marszałek Adam Struzik.
13: Służy temu, aby sprawdzić najpierw, a później wdrożyć w życie możliwość pozyskiwania energii ze źródeł rozproszonych, głównie odnawialnych źródeł, takich jak słońce, wiatr, biogaz, czy ewentualnie lokalne struktury elektrowni wodnych.
10: Możemy mówić o dużej popularności programu, mówi Igor Sulich, radny sejmiku województwa.
14: Przeznaczałem pieniądze większe niż rok temu. To jest nowy projekt, trwa dopiero drugi rok, natomiast jest duże zainteresowanie samorządów i polega nie na budowaniu, powiedzmy, paneli fotowoltaicznych stricte, tylko budowanie całej strategii takiej energetyki rozproszonej. To jest o tyle ważne w tych czasach, które obecnie są bezpieczeństwo energetyczne, ale też zielona energia.
10: W ciągu ostatniego roku liczba spółdzielni energetycznych na Mazowszu potroiła się, a w rejestrze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa znajduje się już 60 takich podmiotów. Dofinansowanie otrzyma łącznie 51 gmin i miast z regionu.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Choć nasze wiadomości radiowe mówiły o tym, że upały stanowią pewien problem, no to jednak jest sporo piękna w tym, że w Warszawie 27 stopni. Stare Babice 26, czyli chłodniej, o, dużo chłodniej. W Truskawie, podkreślam tę nazwę, 26 stopni, dlatego że truskawki też dojrzewają, piękne, czerwone. Ząbki 27, Marki 27. Spójrzmy jeszcze, co nam mówi prognoza o wietrze. Wiatr też taki umiarkowany z zachodu, więc naprawdę nie jest źle. Ciśnienie 1007 hektopaskali.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: 5 minut po 14:00, Jacek Zienkiewicz, tak się nazywam i będę z Państwem do godziny 18:00. Wtedy też będę planował tak samo się nazywać, chociaż pewnie czeka mnie sporo pracy. Szanowni Państwo, z tą pogodą to nie ma lepszej bądź gorszej pogody. Jest taka adekwatna do danej pory roku. W tej godzinie, co my tutaj mamy? Chyba przystanek parafia, jeśli dobrze pamiętam. A jeśli się mylę, to się poprawię. A tymczasem Urszula, malinowy król. Maliny to też owoc słońca i wysokich temperatur.

Ależ jestem dumny z tej mojej pamięci. Tak, w tej godzinie będzie przystanek parafia, ale dopiero o 14.20, czyli za 6 minut. Natomiast po 16, czyli jeszcze horyzont dosyć odległy, będzie bardzo ciekawa rozmowa, spotkanie z siostrą Loretanką. Już teraz Państwa zapraszam, ale na razie nie zdradzam wszystkich szczegółów. Incognito, don't you worry about a thing, na antenie Radia Warszawa.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, a ponieważ minęła 14.20 i żebym nie okazał się gołosłowny, to zapraszam Państwa na kolejną odsłonę Przystanku Parafia.
1: Przystanek Parafia.
2: Ksiądz Michał Popowski, misjonarz Świętej Rodziny, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Warszawa. Zaskakujące na samym początku istnienia naszego zgromadzenia, to nie tylko to było zamysłem założyciela naszego zgromadzenia. Nasz założyciel naszego zgromadzenia widział potrzebę troski młodych ludzi, którzy mają powołanie do kapłaństwa, a nie mogą tego kapłaństwa zrealizować. Nasze zgromadzenie zakładał pod koniec XIX wieku, kiedy to, by zrealizować powołanie do kapłaństwa, trzeba było o tym pomyśleć dużo, dużo wcześniej niż dzisiaj 18-20 lat, to jest, dopiero wtedy zaczynają rozeznawać swoją drogę. A kiedy żył nasz założyciel, trzeba było o tym myśleć już w wieku 10-13 lat i to już było wtedy za późno, bo trzeba było ukończyć niższe seminaria. W związku z tym, ci, którzy nie zdążyli tego niższego seminarium ukończyć lub też nie stać było ich na taką szkołę, no po prostu mimo tego, że mieli powołanie do kapłaństwa, nie mogli go zrealizować. I nasz założyciel to zauważył. W tamtym okresie zauważył, że trzeba tych chłopców otoczyć opieką i założyć dla nich zgromadzenie, które no właśnie da im szansę mimo ich późniejszego wieku wstępowania do seminarium. To był początek, pierwsze założenie. Drugim było, no jeśli już mamy kandydatów do kapłaństwa, to trzeba im dać jakiś cel, skoro to nie są księża diecezjalni, no to misje czekają. I takie było założenie naszego założyciela. Dać szansę młodym chłopcom zrealizować swoje powołanie po to, by mogli później wyjechać na misję. A ponieważ Święta Rodzina wtedy była bardzo popularna jako patronka, no to staliśmy się misjonarzami Świętej Rodziny.

0: Właśnie zdałem sobie sprawę, drodzy słuchacze, że to jest mój pierwszy dyżur w ciągu dnia w czasie mundialu. A jak wszyscy wiemy, na tym mundialu mecze nie rozgrywane są w ciągu normalnego białego dnia, więc o czym ja będę mówił? No, jakoś będę musiał sobie z tym poradzić, jakoś będę musiał z tym żyć. Będę znajdował inne ciekawe informacje dla Państwa. Pierwszą, jaka przychodzi mi do głowy, to taka, że jest 29 po 14 i że słuchacie Państwo Radia Warszawa 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Proszę księdza, ile wart jest jeden as?
3: Przeliczając to na dzisiejsze realia, taką pensję warszawską, tak? Aha. Najniższą warszawską pensję, to jeden as to byłoby około 17 zł.
4: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Radio Warszawa, minęła 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźnik.
5: Trwają kontrole w warszawskich szpitalach. To efekt stwierdzonych w Szpitalu Południowym nieprawidłowości. Odwołano tam zarząd i radę nadzorczą. Podobne decyzje mogą zostać podjęte w kolejnych placówkach. Zwężona Czerniakowska. Wodociągowcy zajęli lewy pas przed Łazienkowską oraz zatokę autobusową i prawy pas za skrzyżowaniem. Częściowo zamknięty będzie także chodnik. Trwa budowa drugiej nitki kolektora Mokotowskiego BIS. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami w całym województwie mazowieckim. Temperatura w sobotę i niedzielę w południe może osiągnąć nawet 33 stopnie. Warto pamiętać o właściwym nawodnieniu. Sezon na odkryte baseny czas zacząć. Mieszkańcy Warszawy mogą korzystać już z pływalni w ośrodku Moczydło, w ośrodku Inflancka, w Parku Kultury w Powsinie oraz w Parku Szczęśliwickim. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Jedno miejsce, wiele spotkań. Pod takim hasłem odbędą się jutro obchody 500-lecia sołectwa Duczki. W programie msza święta odsłonięcie tablicy pamiątkowej, koncerty, a w niedzielę bieg na 1526 metrów. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, mam pewne obawy związane z rozmową z gościem o godzinie 16.15. Wiem, że do tego czasu jeszcze sporo. Trochę zapowiedziałem. Zresztą dzisiaj koleżanki moje tu redakcyjne też zapowiedziały to w jakiś sposób, ponieważ mówiły o zbiórce, jaką prowadzą siostry Loretanki z Warszawy, a mianowicie zbiórką na kolonie dla dzieci. Mam takie obawy wynikające z tego, że tak wiele tematów jest do omówienia, a tam będziemy mieli tylko 10 minut i 37 sekund. Jak my to wszystko zmieścimy? Więc drodzy Państwo, siostry Loretanki, które mają tego samego patrona co my, Radio Warszawa, czyli błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, a będziemy o tym mówić. Będziemy mówić o okolicznościach, uroczystościach, imprezach, które siostry organizują, także już Państwo się nastawcie. Ale też będziemy chcieli wspomnieć o tym, że już teraz dziękujemy Państwu za to, co daliście z siebie w ramach tej akcji na kolonie sióstr Loretanek i będziemy prosić o jeszcze, to taki skrót wprowadzenia. Tymczasem, ponieważ jest piękna pogoda, słoneczna, taka można powiedzieć w sam raz na to, żeby się ruszyć, uśmiechnąć, to jeszcze dodajmy Państwu Abbe.

Przecież dzisiaj jest rocznica beatyfikacji błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. To jest też takim głównym pretekstem do tego, żeby się spotkać z siostrami loretankami tutaj w studiu, więc też wiedzcie Państwo o tym, że nasz patron dzisiaj obchodzi swoje święto, błogosławiony, i to też będzie przyczynkiem do naszej rozmowy, żeby coraz częściej się do niego zwracać, żeby Pan Bóg obdarzył nas jakimś cudem, abyśmy mogli świadczyć na potrzeby kanonizacyjne. To tak powiem, taka zajawka, tylko kolejna przed tą rozmową.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, a ponieważ za dwie minuty wybije godzina 15 i czas naszej modlitwy na koronce do Bożego Miłosierdzia, wsłuchajmy się najpierw, przygotowując do tej modlitwy, słów z dzienniczka świętej siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: O, jak wielki jest Pan i Bóg nasz, i niepojęta jest świętość Jego. Nie będę się kusić opisywać tej wielkości, bo niedługo ujrzymy Go wszyscy, jakim jest. Zaczęłam błagać Boga za światem, słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam. Słowa, którymi błagałam Boga, są następujące. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas.

Kochaj wszystkich z miłości ku mnie, choćby największych wrogów, aby się mogło w całej pełni odbić w sercu Twoim miłosierdzie moje. Miłosierny Jezu, ten sam, na wzgórzu Golgoty i tutaj, w Najświętszym Sakramencie, ten sam, umęczony na krzyżu i uwielbiony, ten sam, upokorzony i zwycięski, ten sam, konający i zmartwychwstały. W godzinie Twego konania uwielbiamy Cię i u stóp krzyża rozważamy Twoją dobroć wobec nas, grzesznych ludzi, bo chcemy przemieniać się w miłosierdzie Twoje, być żywym odbiciem Ciebie, o Panie, i kochać wszystkich z miłości ku Tobie, choćby największych wrogów. Dzisiaj wpatrujemy się w Twoje przebite gwoźdźmi dłonie, które wcześniej przytulały dzieci, łamały chleb i ryby dla głodnych ludzi, dotykały chorych, podnosiły umarłych, wskrzeszając ich do życia. Wszystko, co czyniły Twoje ręce, było miłosierdziem. Także na krzyżu, kiedy już nic z pozoru nie mogły uczynić, jeszcze otwierały niebo dla wszystkich, dla nas. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Jezu, dopomóż nam, aby i nasze ręce były miłosierne i pełne dobrych uczynków. Niech się przyjaźnie otwierają już w geście powitania i w każdym spotkaniu z drugim człowiekiem. Niech nasza praca będzie aktem miłości wobec tych, którzy z niej będą korzystać. Nie pozwól, aby się zaciskały i służyły przemocy, by były leniwe i niechętnie służące bliźnim. Prosimy o rozwój dzieł miłosierdzia w Kościele Świętym, aby każdy potrzebujący człowiek przez ludzkie ręce mógł doświadczyć Twojej miłosiernej miłości. W sposób szczególny polecamy Ci zatwardziałych grzeszników i konających w tej chwili, aby skorzystali z czasu miłosierdzia i nie zginęli na wieki.

0: Jezu, Ty sam powiedziałeś, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Przychodzimy więc do Ciebie jako boskiego lekarza, byś leczył nasze serca, dusze i ciała. Jesteśmy przecież chromi, gdyż tak trudno nam czasem chodzić drogami Twojej woli. Jesteśmy ślepi, gdy tak często nie potrafimy czytać znaków Twojej miłującej obecności w sobie i wydarzeniach codzienności. Nie umiemy słuchać Twojego głosu w Słowie Bożym, bo nasze serca zagłusza głos świata. Ulegamy duchowi nienawiści, braku przebaczenia, pychy i egoizmu. I tak wielu z nas potrzebuje wskrzeszenia do życia Bożego. Tylko Ty, Jezu, możesz uleczyć nas, nasze rodziny, relacje, nasz naród i całą ludzkość. Strzeż skarbu wiary w sercach dzieci i młodzieży. Wspieraj dzieło odnowy naszego narodu i całej Europy, aby wróciła do swych korzeni. Błagamy Cię o to słowami koronki do Bożego Miłosierdzia, polecając także intencje złożone w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
2: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Dziękuję Ci, Boże, za wszystkie łaski, którymi mnie nieustannie obsypujesz, którymi świecą jak słońca blaski, a przez nie drogę pewną mi pokazujesz. Dzięki Ci, Boże, żeś mnie stworzył, żeś mnie powołał do bytu z nicości i swe boskie piętna w nią włożył, a czynisz to jedynie z miłości.

Wysłuchaliśmy transmisji Koronki Dobrego Miłosierdzia, transmitowanej z krakowskich Łagiewnik. Teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii i komentarz księdza Pawła Sasina.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje się włamują i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje się nie włamują i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie rozświetlone. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność.
1: Możemy patrzeć na to samo, ale postrzegać to na wiele odmiennych sobie sposobów. Najgorzej, gdy dobra materialne stają się same w sobie główną rzeczą, na której skupiam się w swoim życiu. Jeśli we wszystkim, na co patrzysz, będziesz postrzegał tylko Jezusa Chrystusa, wtedy będziesz mógł korzystać z życia pełnymi garściami. Bez Niego wszelka rzecz traci swój blask. Same w sobie nie mają one życia ani możliwości uszczęśliwienia nas w pełni. Jest wiele świadectw ludzi, którzy osiągnęli sławę, pieniądze, uznanie, dobra tego świata, a jednak byli nieszczęśliwi, bo mieli wszystko oprócz Jezusa. Uczmy się na błędach i prośmy o czujność serca w naszej codzienności.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Minęła 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Miejsce w kolejce do szpitala zależy od stanu zdrowia, a nie legitymacji partyjnej, zapewnia prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym odwołano zarząd i radę nadzorczą. Wisłostrada od ulicy Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego będzie zamknięta w sobotę od 16 do 4 w niedzielę. Utrudnienia związane są z wiankami nad Wisłą, imprezą na powitanie lata. Odbędzie się ona w multimedialnym parku Fontanen. Pociągi SKM S4 w weekend nie pojadą między Piasecznem a stacją Warszawa-Służewiec. Wprowadzono honorowanie biletów ZTM w kolejach mazowieckich na tym odcinku. Powodem zmian jest remont infrastruktury. Rozpoznawanie zagrożenia, przywracanie krążenia i tamowanie krwotoków. Jutro na błoniach PGE Narodowego odbędzie się krajowy trening pierwszej pomocy. Umiejętności będzie można przećwiczyć pod kątem ratowników. Warszawska Straż Miejska po raz kolejny organizuje wakacyjny kurs samoobrony dla kobiet. Zajęcia rozpoczną się w drugim tygodniu lipca. Zapisy telefoniczne we wtorek między 8 a 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Szanowni słuchacze, w ten piękny, słoneczny dzień mam dla Państwa adekwatnie piękną, słoneczną informację. Otóż 10 urodziny obchodzi Muzeum Domków dla Lalek, przepraszam, dykcyjnie trzeba, Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie na ulicy Podwale. W związku z tym, jeżeli teraz ktoś z Państwa do mnie zadzwoni i ja go wprowadzę na antenę, nawet jakąś tam piosenkę wyciszymy na chwilę i Państwo ładnie złożycie życzenia z okazji 10 urodzin dla Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek, to ja z przyjemnością wręczę Państwu bilecik rodzinny, żebyście mogli to muzeum odwiedzić. No to ja przypominam numery 512-700 i 3-4, bądź 512-700 i 3-5. A tymczasem coś pogramy, a Państwo możecie dzwonić.
1: Na każdy dzień.
2: Radio Warszawa 106
1: i 2 FM.

0: Myślę, drodzy Państwo, że Billy Joel nie będzie miał nic przeciwko, jeżeli go troszeczkę schowamy w tle, bo połączył się z nami słuchacz, który jest zainteresowany, aby rodzinę zabrać do Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek. Halo, halo, kto się do nas połączył?
1: Szczęść Boże, Artur Paczewski z tej strony.
0: Szczęść Boże, pan Artur. Panie Arturze, jakieś kreatywne życzenia dla muzeum i będę mógł wręczyć panu prezent.
1: Chciałbym życzyć założycielom, organizatorom, gościom i pracownikom Muzeum Domków dla Lalek samej radości Bożego Błogosławieństwa w tym 10 roku i na kolejne lata funkcjonowania tego, podejrzewam, wspaniałego muzeum i zapraszamy.
0: No jak to dobrze, że akurat do nas, do Radia Warszawa, takiego pobożnego radia, zwrócili się włodarze tego muzeum, bo dostali prawdziwe takie pobożne życzenia, a nie tylko zdrówka tam, prawda? Panie Arturze, świetnie pan się spisał. Dziękuję bardzo. Może pan jeszcze słuchaczy pozdrowić rodzinę?
1: Starałem się. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa i parafian parafii Świętego Wacława.
0: Fantastycznie. Panie Arturze, proszę, broń Boże, o, to też adekwatne do naszego radia, broń Boże się nie rozłączać. Ja zaraz wezmę od pana parametry, jak panu wręczyć ten upominek, a wracamy do Billy'ego Joela.

Drodzy słuchacze, ależ mi się spodobało rozdawanie tych prezentów od Muzeum Domków dla Lalek, bardzo ładnie dykcyjnie, dla lalek, gier i zabawek w Warszawie na ulicy Podwale, że chce mi się rozdać teraz drugie zaproszenie. Wcześniej był pan Artur, zadzwonił, tylko proszę pamiętać, kreatywne życzenia. Państwo się łączycie, ja państwa przyjmuję telefon, później czekamy chwilę i na pioseneczce nawet mogę was wprowadzić, ładnie składamy życzenia i właśnie i tak wygrywamy. A tymczasem Mike Oldfield i drugie nazwisko też trudne. Ja nie jestem taki dobry jak Ania, moja koleżanka. A tu siostra już jest przygotowana, więc będziemy mówić niedługo o fajnych rzeczach związanych z naszym patronem, ale to za jakiś czas. Do usłyszenia. Tymczasem Mike Oldfield.

0: Co ja się tak dreczyłem z państwem, to Mike Oldfield i Maggie Reilly. No jaki problem powiedzieć, że Maggie śpiewała. No więc panią Maggie chwilę przepraszamy i Moonlight Shadow, bo dodzwoniła się do nas pani, no właśnie, kto się do nas dodzwonił?
1: Alicja.
0: Pani Alicjo, czy zechciałaby pani złożyć życzenia Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek, by móc otrzymać od nich zaproszenie dla całej rodziny do zwiedzania?
1: Tak, oczywiście, bardzo chętnie i właśnie po to dzwonię. No chciałam to bardzo serdecznie wszystkich pozdrowić, no i życzyć dyrekcji dalszego rozwoju. Wszystkim odwiedzającym dużo radości z oglądania eksponatów. No i no wszystkiego najlepszego.
0: Pani Alicja, bardzo dziękuję. To nie jest tak, że my takie łubu-dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu robimy, tylko, drodzy państwo, jest tyle smutnych rzeczy na tym świecie, że jak się pojawia okoliczność, żeby złożyć życzenie Muzeum Domków dla Lalek, Gier i Zabawek, czyli czegoś radosnego, to z tego po prostu korzystamy. Pani Alicjo, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy, proszę się nie rozłączać. Ja z panią tutaj pozostaję na stronie, a państwo wracacie do muzyki. No właśnie, także i do spotkania niekończącego się z radiem Warszawa 106,2 FM.

0: tu Radio Warszawa 106 i 2 FM. Coś mam przeczucie, że Państwo pewne kulisy radia poznaliście. No ale co tam, zasłużyliście. Jesteście wiernymi wspieraczami naszej rozgłośni, to Wam się należało, żebyście poznali trochę kulis. Która to godzina? Za 2,5 minuty, godzina 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Te wszystkie egzaminy, te formułki, no jestem generalnie temu przeciwna.
3: Jak byk stoi napisane, sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Pomóżmy im zainicjować coś. To jest trudny wiek, w którym przystępują do sakramentu bierzmowania.
4: Oficjalne pożegnanie z Kościołem w obecności biskupa, czy też napełnienie Duchem Świętym i jego darami. Czym jest bierzmowanie i w jaki sposób poprawić nasze parafialne przygotowania do sakramentu bierzmowania? O tym będę rozmawiać z moimi gośćmi w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
5: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
6: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
5: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
6: Zapraszają
5: Jerzy Głuszyk
6: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
8: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 16. Czas na wiadomości.
9: Incydent podczas przygotowań do pokazów lotniczych w Lesznie. Moskwę od kilku godzin nieustannie atakują ukraińskie drony. Powiemy również o kursie samoobrony dla kobiet w Warszawie. Zaczynamy od groźnie wyglądającego incydentu podczas przygotowań do pokazów lotniczych w Lesznie. Jedna z maszyn lądowała bez wysuniętego podwozia. Samolot uległ uszkodzeniu, ale pilot wydostał się z niego o własnych siłach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
10: Wstępne ustalenia wskazują, że podczas lądowania samolotu nie zostało wysunięte podwozie. Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Na chwilę obecną nie ma informacji o innych osobach poszkodowanych. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez właściwe służby.
9: Organizatorzy airshow w Lesznie przekazali, że lotnisko zostało otwarte i pokazy odbędą się bez przeszkód.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Moskwę od kilku godzin nieustannie atakują ukraińskie drony. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował, że do tej pory obrona powietrzna zestrzeliła 35 maszyn. Dzień wcześniej stolicę Rosji zaatakowało prawie 200 bezzałogowców. Poważnie uszkodzona została rafineria w podmoskiewskim Kapotnie, która zapewniała 40% dostaw paliwa dla moskiewskiej aglomeracji.
12: Internet w Rosji przesycony jest filmami pokazującymi moment eksplozji dronów nad Moskwą. Kłęby czarnego dymu, dźwięk wystrzałów działek lotniczych i krzyk ludzi. Rosyjscy komentatorzy niezależni podkreślają, że Moskwian nikt nie przygotował na taką sytuację. Nawet nikt ich nie ostrzegł, że lecą drony, ani nie wskazał miejsc ukrycia. Doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michajło Podolak powiedział w niezależnym kanale Breakfast Show, że naloty są jedynym sposobem na uzmysłowienie Władimirowi Putinowi, że czas skończyć wojnę.
13: No, jakie instrumenty
12: A jakie inne instrumenty wpływania na sytuację jeszcze mamy? To jest argument. Jeśli nie dla niego, to dla tych wszystkich, którzy chcą mieszkać i pracować w Rosji. To jest argument. Władze Rosji zareagowały groźbami wobec Ukrainy i zapowiedzią nalotów odwetowych. To zdaniem komentatorów niezależnych świadczy o tym, że Władimir Putin nie wie, co dzieje się na froncie. Nie jest gotów do negocjacji pokojowych.
9: Informował Maciej Jastrzębski.
11: To dzieje się w okolicy.
9: Warszawska Straż Miejska po raz kolejny organizuje wakacyjny kurs samoobrony dla kobiet. Zajęcia rozpoczną się w drugim tygodniu lipca i mają pomóc uczestniczkom zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i nauczyć skutecznego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Pokażemy praktyczną wiedzę i przydatne umiejętności, mówi Magdalena Nowak z referatu prasowego Straży Miejskiej.
13: Zajęcia uczą bezpiecznych zachowań, zwiększają świadomość, doskonalą umiejętność podejmowania skutecznych działań w sytuacjach zagrożenia. Uczą też podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wakacyjny kurs to 4 spotkania odbywające się raz w tygodniu w sali sportowej Straży Miejskiej przy ulicy Sołtyka na Warszawskiej Woli.
9: Uczestniczki mogą wybierać między grupami spotykającymi się we wtorki, środy lub czwartki. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Z warszawskiej uczelni do Albanii doktorant Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Jakub Jeleń przygotowuje się do wyprawy badawczej. Jak wyjaśniał w poranku z Radiem Warszawa, badania będą dotyczyć przyrody w Dolinie Valbony.
14: Badamy nietoperze, stwierdzamy nowe gatunki nietoperzy, tak w zeszłym roku się udało stwierdzić kilka nowych gatunków, ale zajmujemy się też badaniami drzew, badaniami z działki dendrochronologicznej, gdzie sprawdzamy, jak te drzewostany górskie się zmieniają, jak reagują na postępujące zmiany klimatu.
9: Badań nie będą ułatwiały panujące wokół warunki. Temperatura w ciągu dnia waha się od 5 do ponad 40 stopni. Ograniczony będzie także dostęp do wody pitnej. Wyprawa naukowa wyruszy z Warszawy w połowie lipca.
7: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Ja wiem, drodzy słuchacze, że wobec upałów też trzeba zachować pewną pokorę, bo to w niektórych miejscach świata te upały są też przyczynkiem do dramatów, ale my cieszmy się tym słońcem, jest lato, a jutro, ja nawet nie chcę Państwu parametrów podawać, ile dokładnie stopni, bardzo dużo stopni, bardzo dużo słońca i można jedynie zaśpiewać lato, lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Mam nadzieję, że Państwu lata nie zepsułem.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: No 5 minut po godzinie 16 i koło mnie już siostra Loretanka. Na przedstawianie szczegółowe przyjdzie czas. Będziemy mówić o tych wszystkich rzeczach, które troszeczkę Państwu już wcześniej zapowiedziałem. Będziemy mówić o naszym wspólnym patronie, błogosławionym Ignacym Kłopotowskim i jeszcze o tym, do czego Państwo się dołączyliście już i dołączyć się w dalszym ciągu możecie. A tymczasem Taylor Swift będzie Państwu towarzyszyć na antenie Radia Warszawa 106 i 2 FM.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, pomyśleliśmy sobie, że skoro siostra Tobiana, przeurocza zresztą, przesympatyczna, przeuśmiechająca się, nawiązująca swoim usposobieniem do tej pogody, jest z nami, to warto już teraz trochę wyprzedzić, bo rozmowa zasadnicza o 16:15. Siostro Tobiano, witamy serdecznie, szczęść Boże. A momencik, ja muszę jeszcze siostrę tutaj włączyć. O, szczęść Boże, jeszcze raz.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie i bardzo dziękuję za te miłe słowa.
1: No, takie są fakty, no co ja tu będę mówił dużo. Siostro Tobiano, mamy nadzieję, że podobna pogoda będzie 6 września, zdaje się, tak? Dobrze pamiętam?
2: Tak, bardzo dobrze.
1: I co tam będzie wtedy 6 września u Was?
2: To będzie szczególna data dla sióstr Loretanek i dla Loretto, ponieważ będzie nasza największa uroczystość odpustowa, na którą serdecznie pragniemy zaprosić.
1: A czyli już teraz, w Loretto, tym tutaj polskim, nie tym włoskim.
2: Zgadza się.
1: Tym polskim przez 2T. Być może jeszcze o tym wspomnimy, a Państwo już niech zapiszą sobie w kalendarzu. 6 września u sióstr Loretanek będzie wielkie wydarzenie, oby była taka pogoda. A tymczasem zobaczmy tutaj, usłyszmy z Państwa punktu widzenia, co dzieje się na warszawskich drogach. Może skupimy się na wylotówkach, bo one tutaj mocno na czerwono. W kierunku Jabłonny 46 minut od centrum, w kierunku Piaseczna 49. Błonie oczywiście muszą być liderem, 65 minut. Mumianki 45, Pruszków 41, Nadarzyn 46, Kabaty 40. Ja tutaj się odnoszę do grafiki, używając tej kolorystyki, że czerwono, żółto, zielono. To zielonego to zapomnijcie Państwo. Prawie wszystko na czerwono, tylko do Starej Miłosny 40 minut łaskawie na żółto. Na razie tyle Państwu musi wystarczyć. Dzisiaj jest piątek, więc można było się tego spodziewać, że będzie ciężko dojechać po pracy do domu, bo wszyscy chcą dojechać po pracy do domu.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, ależ jesteśmy precyzyjni, po prostu jak w szwajcarskim zegarku. Pora rozpocząć spotkanie z gościem Radia Warszawa, a dzisiaj gościem jest siostra Tobiana ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Szczęść Boże, proszę siostry.
2: Szczęść Boże, ja również jestem pod wrażeniem tej dokładności.
1: No tak, było precyzyjnie. No musi być. Nie zawsze to tak wychodzi, ale jest. Ale nie marnujmy czasu, bo tematów jest tak dużo. Ja się tak bałem nie tego, że rozmowa mogłaby jakby, że nie można było jej wypełnić, tylko właśnie, że można zmarnować czas, więc szybciutko. Droga siostro, nasz wspólny patron, zarówno Radia Warszawa, jak i właśnie waszego zgromadzenia, błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski. Dzisiaj dokładnie obchodzimy rocznicę jego beatyfikacji.
2: Zgadza się. Dzisiaj jest 21. rocznica beatyfikacji błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, który z woli papieża Benedykta XVI został ogłoszony błogosławionym właśnie w Warszawie.
1: Mhm. Świetnie. Droga siostro, czy siostra mogłaby przybliżyć postać tego błogosławionego, ale w takim skrócie, koncentrując się na jakiś na rodzaju charyzmatów, jakimi cechował się, jego szczególnej duchowości i co za tym idzie, być może teraz to jest ścieżka dla modlących się w tym momencie za jego wstawiennictwem, mówiąc tak nieładnie, w celu załatwienia jakichś interesów. Czyli jaki charyzmat i teraz czym się zajmuje w niebie nasz błogosławiony?
2: Charyzmat, czyli szczególny dar i sposób działania jakiejś osoby. Błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego charyzmat można ująć bardzo prosto. Jest to miłość do Boga wyrażona w służbie ubogim i głoszeniu Ewangelii poprzez słowo, także to drukowane. Najważniejsze elementy jego charyzmatu to właśnie służba ubogim i potrzebującym. On pomagał bezrobotnym, sierotom, ludziom bez pracy, zakładał domy opieki, przytułki, sierocińce. Widział właśnie w ubogich samego Chrystusa. Tak jak o bracie Albercie mówiono...
1: Niedawno wspominaliśmy brata Alberta, tu jest wspólny mianownik też.
2: Tak. Tak jak o bracie Albercie właśnie mówiono brat ubogich, tak o księdzu Ignacym mówiono ojciec ubogich. Drugim takim elementem jego charyzmatu to jest właśnie słowo apostolstwa. Wydawał, jak dobrze wiemy, książki, gazety i w ten sposób chciał przybliżać Chrystusa innym. Podobnie jak ojciec Maksymilian, oni też się znali, kilka razy się też również spotykali. Kolejnym takim elementem jego charyzmatu to jest głęboka więź i życie duchowe. Szczególna miłość do Eucharystii i do Matki Bożej. Jego duchowość charakteryzuje się chrystocentryzmem, czyli Chrystus w centrum. On spędzał długie godziny na modlitwie, często wieczorami wychodził do katedry i warszawsko-praskiej naszej i tam się modlił. Kiedyś jedna z naszych sióstr zainteresowała się, gdzie ksiądz Kłopotowski wychodzi, założyciel, i na długie godziny wieczorami znika. Postanowiła, jak ojciec założyciel włożył kapelusz, zarzucił płaszcz, wyszedł. Siostra poszła, Gabriela, za nim i zobaczyła, że on wychodzi te długie godziny nocne i spędza właśnie na adoracji w kościele, przed Najświętszym Sakramentem.
1: Przypomnijmy, drodzy słuchacze i droga siostro, że to jest kolejny błogosławiony, kolejny święty w domyśle, który żyje na przełomie XIX i XX wieku, czyli w czasie, kiedy Polska nie ma niepodległości, następnie odzyskuje, a w Polsce też niezbyt dobrze się dzieje, o czym mówi święta Faustyna. Ksiądz Kłopotowski nie dożywa II wojny światowej, ale ona trochę jest w tych duchowych gdzieś tam relacjach pokłosiem tego niedobrego, co się w Polsce działo, trochę zachłyśniętej niepodległością, prawda? I ta Eucharystia, to ta adoracja, to myślę, że ona miała... My sporo zawdzięczamy tym świętym kapłanom, świętym ludziom, świętym siostrom, które to rozumiały.
2: I maryjność. On sam traktował Maryję jak matkę i tego uczył innych. Kiedy jako proboszcz w katedrze świętego Floriana były nabożeństwa majowe, wtedy nigdy innym kapłanom nie dawał tych nauk o Matce Bożej, tylko sam rezerwował je dla siebie, aby właśnie mówić o Matce Bożej. I kolejnym takim elementem jego charyzmatu to jest troska o wychowanie i formację. Jemu bardzo zależało na wychowaniu dzieci i młodzieży, uczył wartości moralnych i religijnych. I takim dziełem, które założył szczególnym, to jest właśnie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, do którego ja też należę. I kiedyś, jak był w Loretto i oprowadzał po Loretto siostry zakonne z innego zgromadzenia, i jakby powiedzmy w cudzysłowie chwalił się, ponieważ on nigdy się nie chwalił, nie wysuwał swojej
1: działalności.
2: Mówimy
1: o tym polskim Loretto,
2: zgadza
1: tak,
2: się, o polskim,
1: którym w ogóle zażyczył sobie, żeby być pochowanym, prawda?
2: Zgadza się, tak. Tam jest też nasz cmentarz, tam jest też ojciec założyciel pochowany, on był pierwszy i wszystkie siostry. I oprowadzał, kiedy właśnie te siostry z innego zgromadzenia w polskim Loretto i były już loretanki i wszystko im pokazywał, gdzie jest kaplica, gdzie jest klasztor, gdzie jest piekarnia i na koniec mówi, a teraz pokażę siostrom mu największy skarb. I wtedy wskazał na jedną z sióstr loretanek i powiedział, że to jest mój największy skarb.
1: Nic dodać, nic ująć. Droga siostra, proszę powiedzieć, czy jest jakaś szczególna przestrzeń teraz, gdy modlimy się za wstawiennictwem błogosławionego, w której, no to wiadomo, to są wszystko takie zamienniki słowne, takie ludzkie, nasze, materialne, no ale dobrze, niech będzie. Jakieś szczególne sprawy, jakaś szczególna przestrzeń, kłopoty, w których możemy się zawierzać przez właśnie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: To jest całe multum naszych trosk, radości i kłopotów, które możemy powierzać Ojcu Założycielowi, księdzu Ignacemu Kłopotowskiemu, zarówno te wielkie, spektakularne, jak i takie codzienne. Ojciec Założyciel sam często był zadłużony i był w długach i wtedy właśnie za wstawiennictwem świętego Antoniego modlił się o potrzebne finanse i był taki moment, że odprawił mszę świętą z formularza za przyczyną właśnie świętego Antoniego, wchodzi do zakrystii, za chwilę wchodzi lekarz i składa mu taką ofiarę, dokładnie jakiej potrzebował.
1: To sobie mogą z ojcem Maksymilianem pewnie mogli porozmawiać o tym, jak nagle znajdują się pieniądze na potrzebne dzieło.
2: Zgadza się. Ale pierwszy taki cud za jego wstawiennictwem, który jest zapisany...
1: Bo do beatyfikacji potrzebowaliśmy cudu zatwierdzonego przez Rzym.
2: Zgadza się, tak. To jest taki spektakularny właśnie cud, udokumentowany 61-letni kapłan, który został napadnięty i zmasakrowany przez nieznanych sprawców na plebanii w nocy z 20 na 21 czerwca w 1991 roku. Księdza odnaleziono o godzinie 5 rano, nieprzytomnego, broczącego krwią i z licznymi ranami głowy oraz całego ciała. Podczas operacji w szpitalu lekarze stwierdzili, że czaszka księdza Łatki nosi ślady 13 ciosów. Wraz z pomocą medyczną parafianie, przyjaciele oraz siostry loretanki prosili Boga o zachowanie życia i powrót do zdrowia dla księdza Antoniego Łatki. Za wstawiennictwem właśnie wtedy sługi Bożego, którego też ksiądz Antoni był czcicielem, on szerzył też kult naszego patrona. Ksiądz Antoni Łatko w bardzo krótkim czasie powrócił do zdrowia, ponieważ już 19 lipca opuścił szpital i podejmował obowiązki kapłańskie. Jest też wiele innych cudów za wstawiennictwem błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Wiele osób uprosiło łaskę zdrowia. Znalezienie dobrej pracy, wyszło z nałogu alkoholowego czy z narkomanii, odnalazło pomoc w rozwiązywaniu problemów małżeńskich czy też spraw mieszkaniowych. Wiele tych świadectw nosi takie fragmenty, że na przykład już takich podziękowania właśnie, że dziękujemy kochanemu ojcu Ignacemu. Wiele osób właśnie przez ten tytuł ojciec zwraca się też, ojciec Ignacy. Ja też miałam taką sytuację, chłopak poszukiwał pracy. I mówi, siostro, już pół roku szukam tej pracy, składałam już CV w różne miejsca, tu gdzie pracuję obecnie jest mi bardzo ciężko, jest daleki dojazd, było dla niego to bardzo trudne i mówię, ale czy już prosiłeś księdza Ignacego? On mówi, no jeszcze nie. I na drugi dzień do mnie dzwoni i mówi tak, nie uwierzę, siostra. Wieczorem już jak leżałem w łóżku, przypomniałem sobie o słowach siostry i tylko miałam taką krótką myśl, bo już był też zmęczony po całym dniu. Ojcze Ignacy, proszę pomóż mi z tą pracą. I mówi, i dzisiaj odzywa się telefon i właśnie w dogodnych dla niego warunkach też udało się.
1: Niesamowite. I tu proszę siostry i drodzy słuchacze, mamy dla was zadanie. Razem z siostrą ustaliliśmy dzisiaj, to jest nasz tajny plan. Państwo zaczynacie się modlić w swoich potrzebach, oczywiście nie jakoś tam o numery w totolotka, ale naprawdę jak coś troska wasze serce, naprawdę potrzebujecie jakiejś odmiany czegoś w życiu, módlcie się do Pana Boga, zaznaczam, modlimy się do Pana Boga za wstawiennictwem Jego umiłowanego sługi, błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego i jak się zdarzy cud, Państwo zgłaszacie się do sióstr Loretanek, ponieważ potrzebne nam są dowody na to, aby doprowadzić do kanonizacji.
2: Tak, zgadza się. Więc jeżeli ktoś doświadczy jakiegoś cudu, to wtedy prosimy, aby nam przesłać, czy to drogą mailową, czy przyjechać do jednego z naszych domów, czy to do Loretto, czy do naszego domu na Pradze, na ulicy Kłopotowskiego, czy zadzwonić telefonicznie, abyśmy my mogły zbierać i dokumentować te wszystkie cuda i łaski otrzymane przez stawiennictwo księdza Kłopotowskiego, aby szerzyć jego kult.
1: Droga siostro, zostało nam kilkadziesiąt sekund, Państwo już wiedzą, co mają robić, że mają się modlić. Ja proszę jeszcze siostrę, żeby się odniosła do tego, co się dzieje. Akcja jest na się pomaga. Siostry, tak dobrze mówię?
2: Zgadza się, dokładnie, bardzo dobrze.
1: Siostry zbieracie na kolonie dla dzieci i całkiem sporo pieniążków już jest, pieniędzy jest zebrane.
2: Zgadza się. Dziękujemy właśnie wszystkim radiosłuchaczom za każdą ofiarę na kolonie dla dzieci, które mają się odbyć w ośrodku Radosna Nowina koło Krakowa dla 20 podopiecznych. Dziękujemy też za każdą ofiarę i prosimy o wsparcie, ponieważ jeszcze nam troszeczkę brakuje. Jesteśmy bardzo też wdzięczne za to, co już otrzymałyśmy i prosimy też o modlitwę za nasze dzieci ze świetlicy, za osoby tam pracujące i za siostry.
1: Drodzy Państwo, siepomaga.pl, łamane przez kolonie, myślnik Loretanki, tam znajdziecie akcję, możecie wesprzeć. Bardzo serdecznie, siostrze, dziękuję. Może coś my tutaj dzisiaj jeszcze wykombinujemy, może jeszcze uda się na chwilę wejść na antenę. Zobaczymy. Nie obiecujemy, bo to nie tylko od nas zależy. Państwu też bardzo serdecznie dziękuję. Gościem dzisiejszego spotkania z gościem Radia Warszawa była siostra Tobiana ze Zgromadzenia Sióstr Loretanek.
2: Bardzo dziękuję za tą możliwość. Serdecznie pozdrawiam i również ogarniam modlitwą wszystkich słuchaczy Radio Warszawa.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 16:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. W Pałacu Belwederskim w Warszawie odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu plastycznego i filmowego Karol Wojtyła Odkrywaj swoje talenty. Wydarzenie ma zachęcać młodych ludzi do rozwijania swoich pasji oraz talentów, czerpiąc inspiracje z życia i działalności świętego Jana Pawła II. Do Warszawy młodzi artyści przyjechali dziś z całego kraju.
2: Dzień dobry, mam na imię Hanna Braksator, przyjechałam z Trzebnicy koło Wrocławia. Myśleliśmy nagrać film o Janie Pawle II. My wybraliśmy balladynę i odgraliśmy scenę balladyny. Był dla mnie takim przewodnikiem, takim wzorem, takim, który mogłam po prostu naśladować.
1: Dumy nie kryła także mama autorki.
3: Jestem bardzo dumna, że córka w tym konkursie uczestniczyła. Mogliśmy w ten sposób upamiętnić naszego papieża i to sprawiło mi wiele radości. Jestem bardzo szczęśliwa.
1: Podczas gali dla zebranych gości wystąpił zespół Promyczki Dobra. Jego kierownikiem i twórcą jest ksiądz Andrzej Mulka.
4: Przyjechaliśmy z Nowego Sącza. Bardzo się cieszymy, że na tą galę zostaliśmy zaproszeni i piosenką, która została napisana specjalnie dla Ojca Świętego Jana Pawła II w 2004 roku, rozpoczynamy dzisiejszą galę wręczenia nagród.
1: Organizatorzy podkreślali, że celem inicjatywy jest nie tylko odkrywanie talentów, ale także popularyzowanie dziedzictwa Jana Pawła II wśród młodego pokolenia. Patronat honorowy nad konkursem objął prezydent Karol Nawrocki. Brytyjscy biskupi ponownie alarmują w sprawie projektu ustawy legalizującej eutanazję na życzenie. Jak podaje Vatican News, dokument ma wkrótce wrócić pod obrady parlamentu Wielkiej Brytanii. O szczegółach Artur Chmielewski.
5: Odpowiedzialny za kwestię ochrony życia w Episkopacie Anglii i Walii arcybiskup John Sherrington podkreśla, że Kościół katolicki sprzeciwia się proponowanym przepisom. Jego zdaniem legalizacja wspomaganego samobójstwa otworzyłaby drogę do osłabienia ochrony życia osób chorych, starszych i szczególnie narażonych na presję otoczenia. Obawy dotyczą także wolności sumienia lekarzy, pielęgniarek i opiekunów oraz przyszłości hospicjów i domów opieki. Nową próbę zmiany prawa zapowiedziała posłanka Partii Pracy Lauren Edwards. Debata nad projektem ma rozpocząć się jesienią. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Dzień Dziecka w Skolimowie odbędzie się w najbliższą niedzielę. Na terenie parafii zaplanowano wiele atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych. Spotkanie rozpocznie się mszą świętą, zapowiedział w poranku z Radiem Warszawa wikariusz parafii ksiądz Adam Olasek.
7: Po godzinie 12 msza święta w naszym kościele parafialnym. To jest najważniejszy punkt, o którego zaczynamy. Chcemy się właśnie spotkać przy ołtarzu, żeby potem razem móc świętować już we wspólnocie od godziny 13 wokół też kościoła w tej wspólnocie.
1: W programie animacje i konkursy, trampoliny i bungee dla dzieci. O 15 zagra zespół Guzowianki.
7: Te wszystkie atrakcje, nazwijmy to, które tego dnia mamy zaplanowane, one mają nam pomóc, żeby spędzić ten wspólny po prostu czas w gronie najbliższych, żeby po prostu się zatrzymać, być.
1: Współorganizatorem Dnia Dziecka w Skolimowie jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zaangażowanie katolików w życie publiczne oraz formacja młodzieży to priorytety akcji katolickiej. Na Jasnej Górze po południu rozpoczyna się dwudniowa pielgrzymka związana z 30-leciem odrodzenia po wojnie światowej tego ruchu. Obecnie akcja katolicka w Polsce jest aktywna we wszystkich diecezjach. Ta pielgrzymka to czas wdzięczności za powołanie świeckich do kształtowania oblicza Kościoła, mówi ksiądz Radosław Rychlik, asystent akcji katolickiej w Polsce.
8: Wdzięczność za to, że przez 30 lat akcja katolicka może urzeźniać Kościół aktywnością świeckich, którzy starają się z miłości do Boga, Chrystusa, Kościoła i do bliźniego działać na rzecz Kościoła w różnych miejscach, tam gdzie świeccy są.
1: Pierwsze po II wojnie światowej struktury stowarzyszenia zaczęły powstawać 3 lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II w 1993 roku, kiedy to papież sugerował odtworzenie akcji katolickiej w Polsce.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, przepraszam, że tak goniłem w tej rozmowie z siostrą Tobianą, ale chcieliśmy wszystko powiedzieć. Nie dość chyba jeszcze wybrzmiało to zaproszenie na 6 września, ale to jeszcze sporo czasu. W Loreto tym polskim, tutaj niedaleko, jak się na Brok jedzie, jest też to włoskie Loreto przez jedno te, które posiada w swoim sanktuarium ten domek, który, jak każe tradycja, został przeniesiony, że to domek rodziny świętej z Nazaretu, więc jest o czym mówić jeszcze, ale póki co będę Państwu mówił o tym, jaka sytuacja na warszawskich drogach. No i spoglądamy. Coś dziwnego się dzieje w tym naszym komunikatorze trafikowym, że on ostatnio nie bierze pod uwagę utrudnień na poszczególnych arteriach. Ja jeszcze zerknę tutaj za chwilę w kolejnym komunikacie, co tam nasz partner na to, ale tutaj teraz Państwu powiem też, jak to z wylotówkami, które to jest bardzo ważna informacja, zresztą Państwo wyciągniecie wnioski, bo na przykład na Dołomianek, czyli tutaj mamy całą Wisłostradą i Pułkową jedziemy 40 minut, do Piaseczna jedziemy Puławską 44 minuty, Błonie, no to Połczyńska, przepraszam, tak? Tak, Połczyńska, dobrze. 60 minut, tu jest najgorzej. No, Nadarzyn 45, Marki 46, czyli cała S8, tam, no wszystko na czerwono. Co tu, drodzy Państwo, dużo mówić. Ale ta perspektywa, że zbliża się weekend i w Radiu Warszawa będzie odetchnięcie od wiadomości z tego świata, chyba jest na tyle kojąca, że jakoś to zniesiemy. No i to piękne słońce.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W Pałacu Belwederskim odbywa się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu plastycznego i filmowego Karol Wojtyła – Odkrywaj swoje talenty. Była radość najmłodszych, duma rodziców, wspomnienie o tym, który zapisał się w historii Polski i całego świata, a więcej w materiale Artura Chmielewskiego.
2: Do Warszawy młodzi artyści przyjechali dziś z całego kraju. Konkurs ma zachęcać młodych ludzi do rozwijania swoich pasji oraz talentów, czerpiąc inspiracje z życia, ale także działalności świętego Jana Pawła II. O swoim filmie mówiła jedna z laureatek.
3: Dzień dobry, mam na imię Hanna Braksator, przyjechałam z Trzebnicy koło Wrocławia. Myśleliśmy nagrać film o Janie Pawle II. My wybraliśmy balladynę i odgraliśmy scenę balladyny. Dla mnie takim przewodnikiem, takim wzorem, takim, który mogłam po prostu naśladować.
2: Dumy nie kryła także mama autorki.
4: Jestem bardzo dumna, że córka w tym konkursie uczestniczyła. Mogliśmy w ten sposób upamiętnić naszego papieża i to sprawiło mi wiele radości. Jestem bardzo szczęśliwa.
2: Podczas gali dla zebranych gości wystąpił zespół Promyczki Dobra. Jego kierownikiem i twórcą jest ksiądz Andrzej Mulka.
5: Przyjechaliśmy z Nowego Sącza, bardzo się cieszymy, że na tą galę zostaliśmy zaproszeni i piosenką, która została napisana specjalnie dla Ojca Świętego Jana Pawła II w 2004 roku, rozpoczynamy dzisiejszą galę wręczenia nagród.

0: Jak podkreślił kapłan, święty Jan Paweł II może nas uczyć przede wszystkim życiowej mądrości i energii.
1: Ten przekaz od świętego Jana Pawła II to przede wszystkim radość życia i piękno tego życia. Dlatego trzeba tym dzieciom przekazywać jak najpiękniejsze wartości, żeby one starały się pięknie żyć. No a my tutaj przyjechaliśmy z promyczkami dobra, żeby też pięknie zaśpiewać i tą radością napełnić wszystkich laureatów tego konkursu.
0: Konkurs pokazuje, że dziedzictwo świętego Jana Pawła II wciąż jest żywe, a pamięć o nim nie zginie tak długo, jak kolejne pokolenia będą odkrywać jego dziedzictwo. Patronat honorowy nad konkursem objął prezydent RP Karol Nawrocki. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Radio Warszawa. Dobrze słuchać.
1: Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał

wiedzą, czyż można tak otwarcie, cóż ludzie powiedzą.

sobą spędziliśmy chwilę. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać,

0: Ależ nam się zrobiło romantycznie. Droga słuchaczko, drogi słuchaczu, słuchasz Radio Warszawa 106,2 FM, a za dwie minuty wybije godzina 17.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek.

0: Reklama.
1: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
0: Po reklamie.
2: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Nadajnik GPS odkryty na jednym z wagonów towarowych w Poznaniu. Ja i Włochy nigdy nie błagamy. Premier Włoch odpowiada Trumpowi. 6 milionów złotych dla kilkudziesięciu gmin Mazowsza. Chodzi o energetykę. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Nadajnik GPS na jednym z wagonów towarowych odkryli podczas inspekcji pracownicy PKP Cargo. Urządzenie odnaleziono w poniedziałek w czasie kontroli technicznej węglarki. Policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia i samo urządzenie, które przekazano do dalszych badań, mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
4: Odnaleziony przedmiot został zabezpieczony i oddany do ekspertyzy laboratoryjnej. O tej sytuacji policjanci powiadomili także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego z uwagi na trwającą ogólnopolską akcję TOR. Na tą chwilę trwa ustalanie, kim była osoba, która zostawiła ten przedmiot w wagonie oraz jakie miała intencje. Śledczy wspólnie z ekspertami i prokuraturą będą wyjaśniać okoliczności tej sprawy.
3: Wagon, na którym odkryto urządzenie, od kilku miesięcy stał na bocznicy w Poznaniu. Z ustaleń policji wynika, że w ubiegłym roku przejeżdżał przez Białoruś i Ukrainę. Śledztwo nadzorowane przez prokuraturę prowadzone jest pod kątem bezprawnego pozyskiwania informacji, za co sprawcy grozi do 2 lat więzienia.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Premier Włoch Giorgia Meloni ostro odpowiedziała Trumpowi. Prezydent USA twierdził, że podczas szczytu G7 zabiegała o wspólne zdjęcie z nim. Szefowa włoskiego rządu nazwała te słowa całkowicie zmyślonymi.
6: Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così.
3: Nie wiem, dlaczego prezydent Stanów Zjednoczonych zachowuje się w ten sposób wobec swoich sojuszników. Mogę tylko powiedzieć, że żałuję, iż nie wykazuje tej samej determinacji wobec wrogów Zachodu i Stanów Zjednoczonych, wobec przywódców, wydaje się znacznie bardziej
6: odstępować. Ale musi pamiętać o jednej rzeczy, jak i Włochy
3: nigdy nie błagamy.
6: Io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Spór między politykami wybuchł po krytyce pod adresem włoskiego rządu ze strony amerykańskiego prezydenta. Donald Trump zarzucił Rzymowi odmowę udostępnienia amerykańskim siłom bazy lotniczej na Sycylii podczas wojny z Iranem. Stwierdził też, że Giorgia Meloni zmieniła swoje podejście do Stanów Zjednoczonych.
5: Dzieje się blisko.
3: 51 gmin i miast z regionu otrzyma łącznie 6,5 miliona złotych. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy środki na rozwój lokalnych społeczności energetycznych. O szczegółach Artur Chmielewski.
7: Możemy mówić o dużej popularności programu. Temu wskazuje Igor Sulich, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
8: Polega nie na budowaniu, powiedzmy, paneli fotowoltaicznych stricte, tylko budowanie całej strategii takiej energetyki rozproszonej. To jest o tyle ważne w tych czasach, które obecnie są bezpieczeństwo energetyczne, ale też zielona energia.
7: Kolejne społeczności dzięki temu stają się samowystarczalne, wskazuje Mariusz Rukat, pełnomocnik marszałka do spraw gospodarki i energii.
9: Spółdzielnie energetyczne mogą budować na swoim terenie sieci, mikrosieci, obszar, w ramach którego wytwarzana energia lokalnie ze źródeł odnawialnych jest lokalnie spożywana.
7: Najwyższe dofinansowanie po 300 tysięcy złotych otrzymały miasto Sierpc, miasto Raciąż, gmina Sabnie, gmina Kadzidło oraz miasto i gmina Serock. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: Papież Leon XIV zaapelował do światowych liderów o budowanie cywilizacji miłości i przeciwstawienie się logice zysku prowadzącej do dehumanizacji. Podczas spotkania w Castel Gandolfo papież podkreślił znaczenie dialogu na rzecz dobra wspólnego oraz poszukiwania rozwiązań dla wyzwań współczesnego świata. Wymienił takie jak sztuczna inteligencja czy starzenie się społeczeństw. Papież ostrzegł także przed fałszywym pragmatyzmem oraz budowaniem nowej wieży Babel, symbolizującej bałwochwalstwo zysku kosztem najsłabszych.
10: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
11: No niezmiennie, drodzy Państwo, słoneczko w całym rozkwicie. 27 Warszawa.
2: 26 macierzysz? Tylko 26? Orzesz ty. 26 karczew? Nie, ja szukam tutaj, żeby było 30, ale 30 podobno będzie... Ja, drodzy Państwo, wiem, że nie każdy tak dobrze znosi tę pogodę, no ale jutro to będzie wybitnie. 30 stopni w

0: Wczesnym popołudniem, dużo słońca, mało chmur, no jednak jest wakacyjnie.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: 5 minut po godzinie 17. Widzicie, drodzy Państwo, jak to różne rzeczy z różnej perspektywy wyglądają. Takie te upały mogą być zmartwieniem dla wielu, ale ja na razie wyrażam swoje zadowolenie, swój zachwyt. Jakie Państwo macie zdanie? Bardzo jestem ciekawy. Nie wiem, czy będzie okazja, żeby je wyrazić na antenie Radia Warszawa, ale to, że jesteście, to mi w zupełności wystarcza. Zostańcie Państwo z nami. Radio Warszawa 106,2 FM.

0: Tu Radio Warszawa, 106,2 FM, 13 minut po godzinie 17, czy też po 5 po południu. Lubię taką formę, taka starodawna trochę. A te starodawne rzeczy czasami są takie fajne, takie szlachetniejsze. No ale drodzy Państwo, czas powiedzieć o tym, co dzieje się na warszawskich drogach, bo to jest piątek, czas powrotów po całym tygodniu pracy. No nie, żebym myślał, że ktoś z Państwa nie był w domu przez ten czas, ale to taki jest symboliczny, taki bardziej powrót. To jest taki ultra powrót do domu, ten piątkowy. Jeżeli ktoś w stronę Jabłonny, 40 minut, w stronę Piaseczna, 40. Nie, żebym znowu sugerował, że Państwo albo w Jabłonnie mieszkacie, albo w Piasecznie, ale wiemy, o jakie arterie chodzi, prawda? Bo na przykład do Marek, 41 minut, to wiemy, że S8. I tam przy Prymasa, to wiadomo, że zawsze Prymasa, zjazd na S8, tam przy Powązkach, że tam się stoi. Tam czasami warto myknąć w prawo, drodzy Państwo, przy Powązkach, na Marymont skoczyć, jakby ktoś z Państwa na przykład nie jechał na Marki, tylko chciał w kierunku Bielan. Polecam. Błonie 57, tutaj nie mam jakiegoś patentu sprawdzonego, żeby to przeskoczyć. Otwock 40, Konstancin Jeziorna 41, Łomianki 37. Tak się sprawy mają.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: No i drodzy Państwo, jak ja mam się odnieść? Kuba i Kuba chcą mi teraz powiedzieć, że zaśpiewają piosenkę pod tytułem Stygnie lato i że to jest jakaś prawda. A tu lato to się rozpala, panie Kubo i Kubo.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Aretha Franklin to jednak była wokalistka, pięknie zaśpiewała na antenie Radia Warszawa 106,2 FM, a ja zgodnie z tradycją, którą tutaj sobie tak, że tak powiem, wyryłem już na dobre w moich przyzwyczajeniach, to zerkanie na naszą stronę internetową radiowarszawa.com.pl. Na początek Państwo się nie przestraszcie, zobaczcie, jak teraz wejdziecie, zobaczycie moją podobiznę i to w dodatku z aparatem ortodontycznym, który zamierzam za jakiś czas zdjąć. Na razie wdzięczę się z tym aparatem, ale to za jakiś czas. Ale najważniejsze, klikacie w artykuł, że papież Leon XIV świętuje 44. rocznicę święceń kapłańskich. Nawet zdjęcie młodego prewosta wtedy jeszcze wygląda jak piłkarz z Ameryki Południowej, taki przystojny, kruczo-czarne włosy i brwi, ale całkiem poważnie to na pewno Państwo wyczytacie z tego artykułu dużo ważnych informacji na temat jeszcze wtedy nie Ojca Świętego, ale właśnie i to młodego Roberta Prewosta i jego rodzinie. Świetnie, jak zwykle zredagowany artykuł, okraszony zdjęciami i aktualnymi, i tamtymi historycznymi. Więc odsyłamy do naszej strony, która naprawdę dostarcza fantastycznej wiedzy. radiowarszawa.com.pl. I skoro już jestem tutaj, to zawsze przy okazji wspominam o zakładce Wspieraj, na którą można kliknąć i dowiedzieć się, jak nam pomóc, żebyśmy mogli działać. Kleo nam zaśpiewa teraz o Owcach Gwiazd. To się będzie działo.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, praca prezentera radiowego polega na tym, że wyszukuje różnych ciekawych informacji, które można by Państwu przekazać, różnych zaproszeń. Ja to wykonuję każdego dnia, gdy tutaj jestem przy mikrofonie, ale czasami jest tak, że ja nie muszę tego wyszukiwać, bo to samo do mnie przychodzi. I właśnie się dowiaduję, drodzy Państwo, od naszego stałego słuchacza, przesympatycznego pana Sławka, który jest, no nie bójmy się słów, przyjacielem naszego radia. I on mi mówi, że we wtorek, 23 czerwca, tak, bo teraz mamy czerwiec, 23 czerwca, wtorek najbliższy, między 11 a 13 na Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina, żeby nie było w Warszawie tutaj, jego syn będzie miał koncert licencjacki, taki egzamin z muzyki kościelnej organowej, proszę Państwa, a jaki to jest cenny towar, że tak się wyrażę, za przeproszeniem, taki organista dobry, przecież chodzimy do kościoła, słuchamy i zazwyczaj bardzo ładnie grają nasi organiści, pozdrawiamy ich, ale na pewno nie jest ich za dużo, więc bardzo mocno kibicujemy synowi pana naszego Sławomira, naszego stałego słuchacza. Jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę, bo to jest otwarty koncert, można się pojawić we wtorek, 23 czerwca w sali koncertowej Uniwersytetu Muzycznego między 11 a 13. Będzie na pewno bardzo miło. Pana Sławomira i syna i profesora Dąbrowskiego, zdaje się, że tak się nazywa profesor, który przygotowuje nowego organistę, też pozdrawiamy. Ale mi się pięknie składa. Tu mówię o organach, a tu golec w orkiestra. O Ewie będą śpiewać. Oni też są bardzo tacy pobożni i tacy zaprzyjaźnieni z naszym radiem.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Przed chwilą na antenie Radia Warszawa zaśpiewali The Human League, Don't You Want Me. Taki utwór, nic nie ujmuje temu utworowi, bardzo taki elektroniczny i takie wyrafinowane stereo, bo ja miałem słuchawki na uszach, to słyszałem, drodzy Państwo, jak mi to skakało, ten dźwięk z jednego ucha do drugiego. Ale to, co chwilę wcześniej zrobili Golcowie, znam oczywiście ten utwór Ewa, ale on jest fantastyczny. W ogóle ten beat i ten tekst też taki prosty. No właśnie, to są cali Golcowie, że mają proste teksty, a nie prymitywne i muzykalni świetnie. Ja uwielbiam. Ja po prostu uwielbiam. I na imprezę, i do refleksji. Super. No nie wiem, czy za bardzo się nie otworzyłem, ale cóż, takie ryzyko. Drodzy Państwo, jak się ma swoje zdanie. No ale zobaczmy, co tam na warszawskich drogach, aczkolwiek widzę, że cały czas ostrzeżenie o korkach, aktualnie brak utrudnień, jeśli chodzi o takie ulice, natomiast wylotówki są, więc o wylotówkach porozmawiamy. Jest, w Łonie, 55. Jeden z dwóch czerwonych kierunków, czyli tam, gdzie jest najtrudniej, to Błonie, oczywiście, 55 minut, marki 39, czyli S8 cały czas, jeszcze w kierunku Marek, jeszcze nie Drożna. Jabłonna 39, czyli to mamy tutaj Modlińską sobie jedziemy, tak sobie, ale ja tam jeżdżę często, da się to przeżyć, drodzy Państwo, nawet jeśli to jest wskazanie, że to jest zakorkowana, to całkiem nieźle idzie. Łomianki 34, no to wiadomo, to jest Pułkowa, tutaj też to mnie zawsze zastanawiało, a już w ogóle mnie zastanawia to zakorkowanie od Łomianek do Warszawy w ciągu całego dnia, nie wiem. Konstancin Jeziorna 40, Piaseczna 39, Kabaty 34, Nadarzyn 41, Pruszków 33, o, do Pruszkowa już całkiem jakoś tak nie najgorzej się jedzie.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, ale mam jeszcze jedno dla was, no trudno, że powiedzieć zaproszenie, bo to ja nie jestem organizatorem, tylko przekazicielem, ale bardzo ciekawe, nawiązujące do tego, co mówiliśmy o tym koncercie organowym na Uniwersytecie Muzycznym. Otóż 21 czerwca, czyli w niedzielę najbliższą, o godzinie 17, Warszawa Śródmieście, pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie, rusza, drodzy państwo, spacer śladami Fryderyka Chopina, proszę bardzo. Tutaj jest taka informacja od wprowadzająca, od organizatora, że Chopin połowę swojego życia spędził w Warszawie jako dziecko, uczeń, młody muzyk, bywalec kawiarni, chłopak, który dopiero miał wyruszyć w świat, także zaznaczył swoją obecność w stolicy. Jeśli państwo macie ochotę, trzeba spotkać się tam przy pomniku Mikołaja Kopernika o 17, 21 czerwca w niedzielę. Spacerek potrwa półtorej do dwóch godzin. Kacper będzie przewodnikiem. Spacer jest bezpłatny, ale jeśli będziecie państwo mieli ochotę wesprzeć jakimś datkiem, no to zrobicie.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, mimo że jeszcze 4 minuty do godziny 18, to moje spotkanie z Państwem już powoli dobiega końca, ale przed mikrofonem za chwilę zasiądzie Anna B.
2: Dzień dobry, to ja. Tak zabrzmiało mrocznie Anna B.
1: To nawet tak piosenkarsko, tam była jakaś Anna M chyba była w piosence.
2: A nie Magda M?
1: A dobra, to...
2: Ale wydaje, to, że Magda chyba,
1: ale to tak
2: nie
1: właśnie
2: Anna.
1: Miało zabrzmieć, ponieważ nasza, moja następczyni jest specjalistką od muzyki i od wymowy angielskiego. To ciągle powtarzam.
2: To prawda,
1: już
2: tak.
1: Mnie zaraz mnie tu ustrzelą, że... Szanowni Państwo, tak czy inaczej, Ania przyjmuje antenę i to będzie bardzo fajne dla Państwa.
2: It's gonna be perfect, jak to śpiewali przed chwilą.
1: Oh yeah.
2: Nie wiem, czy wyłapałeś, taki był refren właśnie. Więc tak, aczkolwiek perfect było już też. Z Jackiem oczywiście.
1: No widzicie Państwo, no bezpieczne ręce. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiaj i widzimy się, ja ciągle nie pamiętam kiedy i tak mówię chaotycznie kiedyś tam. No więc do zobaczenia.
2: Warto słuchać Radia Warszawy, żeby Jacka Zienkiewicza wyłapywać.
1: Absolutnie warto słuchać Radia Warszawa. Do zobaczenia, drodzy Państwo. Do usłyszenia.
2: Zapraszam.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Krzegorz Przęczkiewicz, Chrząszczyzewoszyce, powiat Łękołowy.

0: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
1: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
3: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
4: Zbliżają się wakacje. Planujemy. Myślimy, gdzie pojechać. Czy tylko na plażę? Czy tylko w góry? A może w miejsce, gdzie są ślady jakiegoś świętego? Gdzie są ślady jakichś objawień? Zastanówcie się.
5: Myślę, że koniecznie trzeba choćby w naszej Europie zajrzeć tam, gdzie...
4: Tam, gdzie niebo spotkało się z ziemią, jak pisał Jan Twardowski.
5: Zapraszamy na Ucho Jegielne już jutro o 18:30 i w niedzielę o 11:30. Zapraszam Mariola Serawin.
4: Stanisław Szuro.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Reklamie.
8: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 18.
9: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Kontrole we wszystkich stołecznych jednostkach medycznych. To reakcja władz Warszawy na aferę w Szpitalu Południowym. Na SOR-ze, którym kierował ówczesny radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, miał istnieć salonik VIP, w którym bez kolejki byli przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej. Ponadto 29-latek, który zarządzał tym oddziałem, nie miał specjalizacji, a mimo to zarobił w rok 1 600 000 zł. Musimy wyjaśnić wszystkie okoliczności, dlatego kontrole również w innych szpitalach, mówi prezydent Warszawy.
10: Trwają kontrole na wszystkich SOR-ach warszawskich szpitali i oczywiście będziemy wyjaśniać wszystkie nieprawidłowości. Ta procedura trwa i tak jak mówię, współpracujemy tutaj ze wszystkimi instytucjami, które są za to odpowiedzialne.
9: Mówił Rafał Trzaskowski. Podjęto decyzję o odwołaniu całej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Zmiany mają nastąpić także w pozostałych podmiotach medycznych. Tragedia na Pradze Południe. Z jeziorka Balaton wyłowiono ciało mężczyzny. Służby zaalarmował przechodzień, który zauważył człowieka w wodzie. Mówi podinspektor Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej.
11: Strażacy wyłowili z jeziorka ciało mężczyzny, który posiadał przy sobie dokument tożsamości. Na jego podstawie możemy podejrzewać, że jest to człowiek w wieku 49 lat. Będziemy oczywiście tę informację weryfikować. Na miejscu pod nadzorem prokuratury prowadzone były czynności przez policjantów.
9: Śledczy ustalają teraz przyczynę śmierci. Odważ się być zdrowym na narodowym. To sobotnia impreza organizowana przez Instytut Matki i Dziecka przy stadionie PGE. Głównym elementem spotkania jest bieg w wielu kategoriach wiekowych i kondycyjnych. Na odwiedzających czeka także wiele innych atrakcji, zapowiada profesor Dorota Kleszczewska z Instytutu Matki i Dziecka.
12: Można odwiedzać przeróżne stanowiska, dowiedzieć się na temat swojego zdrowia, ale też po prostu się pobawić. Jest taka olimpiada sportowa dla najmłodszych, więc można spróbować i pilatesu, ale i ergometrów, czyli takich wyścigów na wiosłach, więc w naszej wiosce zdrowia będzie bardzo dużo atrakcji dla i najmłodszych, i tych trochę starszych, ale myślę, że każdy dorosły też znajdzie tam coś dla siebie.
9: Wstęp na tę sobotnią imprezę jest bezpłatny. Przy PGE Narodowym odbędzie się także krajowy trening pierwszej pomocy. Gmina Karczew otrzymała blisko 1 000 000 zł dofinansowania na kontynuację budowy i remontów dróg. Dzięki pozyskanym środkom jeszcze w tym roku rozpoczną się kolejne inwestycje, m.in. przebudowa ulicy Kołłątaja w Karczewie oraz modernizacja ulicy Armii Krajowej. Prace obejmą także drogi na terenie sołectw, mówi burmistrz Karczewa Michał Rudzki.
13: Drogi to krwioobieg każdej gminy. To tak naprawdę stanowi pewien wyznacznik komfortu mieszkańców, zwłaszcza osób starszych, a także dzieci. Zawsze w okresie zimowym i jesiennym wzmaga się to niezadowolenie niektórych mieszkańców, którzy mieszkają przy drogach nieutwardzonych bądź zniszczonych.
9: Warszawska Straż Miejska po raz kolejny organizuje wakacyjny kurs samoobrony dla pań. Zajęcia rozpoczną się w 2 tygodniu lipca i mają pomóc uczestniczkom zwiększyć poczucie swojego bezpieczeństwa oraz nauczyć się skutecznego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Przekażemy praktyczną wiedzę i przydatne umiejętności, zachęca Magdalena Nowak ze Straży Miejskiej.
14: Zajęcia uczą bezpiecznych zachowań, zwiększają świadomość, doskonalą umiejętność podejmowania skutecznych działań w sytuacjach zagrożenia. Uczą też podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wakacyjny kurs to 4 spotkania odbywające się raz w tygodniu w sali sportowej Straży Miejskiej przy ulicy Sołtyka na Warszawskiej Woli.
9: W programie znalazły się zarówno zajęcia teoretyczne dotyczące unikania niebezpiecznych sytuacji, jak i praktyczna nauka podstawowych technik samoobrony. Udział w zajęciach jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Ponad 6 400 000 zł przeznaczy samorząd województwa mazowieckiego na rozwój lokalnych społeczności energetycznych. To 2. edycja programu skierowanego do gmin, które chcą tworzyć lub rozwijać spółdzielnie energetyczne oraz klastry energii. To ważne przedsięwzięcia w skali całego regionu, mówi marszałek województwa Adam Struzik.
15: Służy temu, aby sprawdzić najpierw, a później wdrożyć w życie możliwość pozyskiwania energii ze źródeł rozproszonych, głównie odnawialnych źródeł, takich jak słońce, wiatr, biogaz, czy ewentualnie lokalne struktury elektrowni wodnych.
9: Dofinansowanie otrzyma łącznie 51 gmin z miast i regionu. Dzień Dziecka w Skolimowie odbędzie się w najbliższą niedzielę. Na terenie parafii zaplanowano wiele atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i dla starszych. Spotkanie rozpocznie się mszą świętą, zapowiadał w poranku z Radiem Warszawa wikariusz ksiądz Adam Olasek.
16: O godzinie 12 msza święta w naszym kościele parafialnym. To jest najważniejszy punkt, o którego zaczynamy. Chcemy się właśnie spotkać przy ołtarzu, żeby potem razem móc świętować już we wspólnocie od godziny 13 wokół też kościoła w tej wspólnocie.
9: W programie animacje i konkursy, trampoliny i bungee dla dzieci, a o 15 zagra zespół Guzowianki. Z warszawskiej uczelni do Albanii. Doktorant Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Jakub Jeleń przygotowuje się do wyprawy badawczej. Jak wyjaśniał w Radiu Warszawa, badania będą dotyczyć przyrody w Dolinie Walbony.
17: Badamy nietoperze, stwierdzamy nowe gatunki nietoperzy. Tak w zeszłym roku się udało stwierdzić kilka nowych gatunków. Ale zajmujemy się też badaniami drzew, badaniami z działki dendrochronologicznej, gdzie sprawdzamy, jak te drzewostany górskie się zmieniają, jak reagują na postępujące zmiany klimatu.
9: Wyprawa naukowa wyruszy z Warszawy w połowie lipca.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
8: O takiej pogodzie to aż miło opowiadać, bo 27 stopni w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 28 stopni. No i przepiękne słońce, które mam i na ekranie i wiem, że też jest na żywo. Bo jak pędziłam do radia, to miałam okazję poczuć to słońce na własnej skórze. 1020 hektopaskali, także ciśnienie w normie, jakość powietrza bardzo dobra. Idealna okazja, żeby się wybrać na jakiś wieczorny już tak naprawdę spacer. Gorąco zapraszam razem z Radiem Warszawa oczywiście.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
8: Właśnie to nic nie przeszkadza, aby razem z Radiem Warszawa na spacer się wybrać przy tak pięknej pogodzie. Tym bardziej, że my zaczynamy wieczór w dobrej atmosferze. Ania Bobko, dzień dobry, witam się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. O 18.20 dobre słowo papieża Leona XIV, o 19.00 jak zawsze dziennik Radia Watykańskiego, a muzycznie Beverly Crowen i Promise Me rozpocznie. Ale później będzie też Rafał Brzozowski, będzie też Jeremi Sikorski i wiele, wiele więcej, więc warto zostać 7 minut po godzinie 18.00.

0: Rafał Brzozowski i utwór Magiczne Słowa wybrzmią na antenie Radia Warszawa na 13 minut po godzinie 18. Myślę, że tytuł mógłby być też Piękne Słowa, bo ten tekst jest naprawdę bardzo piękny. I muszę przyznać, że równie pięknie jest na warszawskich drogach, ponieważ w tym momencie nie mam żadnych informacji o utrudnieniach. Mam informacje aktualnie brak utrudnień, mam nadzieję, że to jest prawda, a korkometr dla Warszawy wynosi 2 w skali do 12. Jeśli zaś wyjeżdżamy z Warszawy na przykład na weekend, no to kierunek marki 36 minut to jest taka trasa najdłuższa zaznaczona na czerwono, a tak no to Błonie 50 minut, Nadarzyn 37, Stara Miłosna 30, więc myślę, że naprawdę nie jest źle. Wszystkim Państwu, którzy podróżują, życzę oczywiście szerokości i bezpieczeństwa i docierajcie jak najsprawniej, ale jak najbezpieczniej do swoich miejsc, do swoich destynacji po prostu.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 21 minut po 18. Młodość to taki dobry czas. A teraz na naszej antenie dobre słowo papieża Leona XIV.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas wizyty apostolskiej do Hiszpanii. Barcelona, Bazylika Sagrada Familia. 10 czerwca 2026 roku. Dziś wieczorem pamiętajmy, że krzyż Chrystusa, który wieńczy tę bazylikę, jest krzyżem ostatnich, którzy stają się pierwszymi, grzeszników, którzy stają się świętymi, umarłych, którzy zmartwychwstaną. Świadczą o tym trzy fasady, Sagrada Familia. Pierwszy staje się dla nas ostatnim przez narodzenie. Przez swoją ofiarę odkupuje nas w męce. Swoją śmiercią daje nam życie wieczne, czyniąc nas uczestnikami Bożej chwały. Podziwiając wierze Jezusa Chrystusa, podnosimy ku Niemu oczy, ku temu, który jako jedyny objawia nam prawdę o Bogu i prawdę o nas samych. Patrząc na Chrystusa, możemy zobaczyć świat odnowionymi oczami. Wieża krzyża staje się wówczas sztandarem miłości, ponieważ Bóg kocha nas właśnie w taki sposób, przemieniając narzędzie śmierci w znak nadziei. W krzyżu Jezusa nasza wiara osiąga swój szczyt, jak wyznaje napis znajdujący się u podstawy iglicy. Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy. Ten krzyż jaśnieje za dnia, odbijając światło słońca i jaśnieje nocą, oświetlając miasto niczym latarnia morska otwarta ku Morzu Śródziemnemu. Tak, światło Chrystusa świeci w ciemnościach, choć ciemność go nie ogarnęła. To odrzucenie nie sprawia jednak, że brakuje miłości Boga. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, mówi Pan, wtedy poznacie, że ja jestem, że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. Trzeba bowiem przejść przez mękę ukrzyżowanego, aby zostać oświeconym chwałą zmartwychwstałego. Od zawsze bowiem Ojciec uczy dawać życie, a Syn, który otrzymuje je od Niego, daje je wszystkim mocą Ducha Świętego. Oto dlaczego właśnie krzyż jest świetlistym znakiem Jego miłości.

Edyta Geppert i ponadczasowy przebój Och, życie, kocham cię nad życiem za nami, a ja nie byłabym sobą, jeśli przy tak znakomitym przeboju nie powiedziałabym Państwu kilka ciekawostek o tym utworze. Na początku warto wspomnieć, że ten utwór to dzieło wybitnego duetu, gdyż słowa do piosenki napisał Wojciech Młynarski, a muzykę skomponował Włodzimierz Korcz. I choć piosenka kojarzona jest głównie z Edytą Geppert, to pierwotnie Włodzimierz Korcz napisał tę melodię dla Hanny Banaszak, no ale artystka miała odrzucić propozycję, twierdząc, że utwór zupełnie do niej nie pasuje. No i utwór ten po raz pierwszy został zaprezentowany w 1984 roku, dwa lata później w 1986 dał tytuł i stał się głównym singlem na debiutanckim albumie studyjnym Edyty Geppert, no i już został z nią tak naprawdę na zawsze. Piękny początek, piękna historia i piękna artystka, nie ma co tutaj kryć. Cieszymy się i jesteśmy wdzięczni, że ta historia potoczyła się w taki sposób i że właśnie dotarła do nas i myślę, że skradła serca niejednego z Polaków, a czy Charlie Puth. Jego utwór Beat Yourself Up z tego roku też tak skradnie nasze serca. Przekonajmy się i posłuchajmy wspólnie tego utworu już teraz na antenie Radia Warszawa. Charlie Puth i Beat Yourself Up na 24 minuty przed godziną 19.

Przemek Szczepaniak z Wolna Słowom. Piękny utwór na 13 minut przed godziną 19 na antenie Radia Warszawa wybrzmiał. No a ja teraz mam informację dla wszystkich uczniów, którzy już zaraz zaczynają wakacje, te takie wyczekane, wymarzone, na które zawsze wszyscy czekają. No i teraz tak, jeśli u Was rok szkolny był pełen sukcesów, to od 26 czerwca rusza nabór wniosków o stypendia Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Wraz z końcem roku szkolnego uczniowie warszawskich szkół będą mogli wnioskować o stypendia właśnie Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Rekrutacja potrwa do 31 lipca, by 1 września rozpocząć się ponownie, tym razem dla studentów. Stypendia przyznawane są na zasadzie konkursu, w którym znaczenie ma nie tylko średnie oceny, ale przede wszystkim osiągnięcie artystyczne, naukowe, sportowe lub zaangażowanie społeczne, a także sytuacja rodzinna kandydatów. Więcej informacji na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Tam też dokładne i strona internetowa, na której można o te stypendia wnioskować. No i więcej też właśnie wymogów informacji. Tam Państwa odsyłam. No i trzymam kciuki za Was, drodzy uczniowie. Jeżeli będziecie startować, to mam nadzieję, że Wam się uda.

0: Patrycja Kosiarkiewicz i utwór Nie jestem byle co kończy. Godzina 18 w Radiu Warszawa o 19. Jak zawsze dziennik Radia Watykańskiego.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Proszę księdza, ile wart jest jeden as?
3: Przeliczając to na dzisiejsze realia, taką pensję warszawską, tak? Aha. Najniższą warszawską pensję, to jeden as to byłoby około 17 zł.
4: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chodynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chodynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chodynia. www.chodynia.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 19.
6: Aktualności Radia Watykańskiego.
7: Dziś przypada 44. rocznica święceń kapłańskich Leona XIV. Jesteśmy wezwani do współtworzenia nowego Jeruzalem, cywilizacji miłości, powiedział papież do światowych liderów na zakończenie spotkania w Borgo Laudato Si. Brytyjscy biskupi alarmują w sprawie projektu ustawy o wspomaganym samobójstwie. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Czerwca 1982 roku w kaplicy świętej Moniki w Rzymie, kilka kroków od Watykanu, święcenia kapłańskie przyjął ojciec Robert Francis Prevost, dzisiejszy papież Leon XIV. To samo miejsce zostało mu później wyznaczone jako kościół tytularny, gdy w 2023 roku został kreowany kardynałem. W tych dniach do Rzymu przybyli również polscy kapłani. Księża świętujący 25. rocznicę święceń z archidiecezji poznańskiej oraz diecezji płockiej i drohiczyńskiej, a także neoprezbiterzy z diecezji rzeszowskiej i tarnowskiej.
8: Jako nowo wyświęceni kapłani jesteśmy wdzięczni Bogu, że mogliśmy być w tych ostatnich dniach w Rzymie, w sercu Kościoła. Naszą radość potęguje nad to fakt, iż zbiegło się to z 44. rocznicą święceń Ojca Świętego Leona. Jest to niezwykła łaska, że na początku naszego kapłaństwa możemy wpatrywać się w Tego, który w tym kapłaństwie żyje już od tylu lat i dla nas młodych stanowi wzór wierności na tej drodze.
7: Papież spotkał się z 80 liderami i profesjonistami z różnych części świata, którzy zakończyli dwudniowe obrady w Borgo Laudato Si w Castel Gandolfo. Leon XIV zachęcał ich do budowania cywilizacji miłości.
9: Wobec pokusy budowania wieży Babel, symbolizującej bałwochwalstwo zysku kosztem najbardziej bezbronnych i zwiększającej ryzyko dehumanizacji, jesteśmy wezwani do współtworzenia nowego Jeruzalem, cywilizacji miłości, w której miłość jest jedyną zasadą kierującą życiem gospodarczym, politycznym i kulturalnym.
7: Projekt ustawy legalizującej eutanazję ma wrócić pod obrady brytyjskiego parlamentu.
10: Kościół katolicki apeluje o ponowną mobilizację w celu niedopuszczenia do zmiany prawa. Praktyka pokazuje, że po legalizacji ograniczonej eutanazji zakres kwalifikacji jest szybko rozszerzany, nawet na dzieci czy cierpiących na przykład na depresję. Biskupi wskazują najbardziej narażonych na presję osoby starsze, samotne i niepełnosprawne oraz te, które nie chcą być ciężarem dla bliskich, a tym, czego naprawdę potrzeba, jest poprawa opieki paliatywnej i odpowiednie finansowanie hospicjów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
7: W tych dniach w Rzymie przebywali także przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Organizacja, założona 50 lat temu przez księdza Longina Tołczyka, rozwinęła się w jedną z największych etnicznych unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych. O spotkaniu z papieżem opowiedział prezes Bogdan Chmielewski.
11: Unia też zawsze była związana z Kościołem, z wiarą katolicką. Wiara jest bez wątpienia bardzo ważnym czynnikiem. Spotkanie z Ojcem Świętym Leonem XIV było w pewnym sensie wyrazem dziękczynienia Bogu za opiekę nad naszą instytucją.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Temperatura nadal piękna i nadal słoneczna i jak zaczęłam tylko mówić o pogodzie, to promienie słońca zaczęły do mnie wpadać tutaj do studia Radia Warszawa, więc prognozy nie kłamią. Słonecznie, 27 stopni Celsjusza w tym momencie jest w Warszawie, w Ząbkach, w Markach, w Dawidach, w Bielawie, w Józefowie 25 stopni, więc troszeczkę mniej, chociaż przy takich upałach to i tak pięknie. No i słońce będzie nam towarzyszyć do końca dnia, czyli do godziny 21.02, kiedy to zajdzie właśnie. Pięć minut po godzinie 19:00, wieczór w dobrej atmosferze nadal trwa i ja witam się z Państwem po raz kolejny bardzo serdecznie, Ania Bobko. Pozdrawiam tych, którzy są ze mną od 18:00, pozdrawiam tych, którzy dołączyli teraz. Myślę, że warto z nami zostać, tym bardziej, że o 19:20 powiemy sobie wychowywać, ale jak o tej takiej trudnej sztuce wychowywania. Ale będzie też fantastycznie dobrze muzycznie. Zaczniemy od Kathleen Carnal i I Will Not Be Afraid, ale będzie też Beata Kozidrak i wiele, wiele więcej, więc warto zostać z Radiem Warszawa.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Dzisiaj, czyli 19 czerwca, obchodzimy rocznicę beatyfikacji księdza Ignacego Kłopotowskiego. Miało ono miejsce w 2005 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie i aktu beatyfikacji w imieniu papieża Benedykta XVI dokonał kardynał Józef Glemp, a uroczystość odbyła się na zakończenie III Ogólnopolskiego Kongresu Eucharystycznego. Błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski to jest pionier na przykład katolickich mediów, więc to jest też trochę taki nasz opiekun, ponieważ dostrzegał on ogromną rolę prasy książki w ewangelizacji, pisał, wydawał i rozpowszechniał modlitewniki oraz publikacje religijne i patriotyczne. Więcej na temat błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego można przeczytać na naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl. No ale to, co Państwu też jeszcze teraz powiem, żeby zachęcić, to to, że jest to również założyciel Loretanek. Pragnąc zapewnić ciągnąć właśnie swoich dzieł wydawniczych, 31 lipca 1920 roku założył Zgromadzenie Sióstr Loretanek. Siostry do dziś kontynuują jego misję, prowadząc wydawnictwo i drukarnię i działając też społecznie. I na przykład właśnie teraz jest taka nasza akcja, o której mówimy tutaj na antenie Radia Warszawa i na którą zachęcamy Państwa do wzięcia w niej udziału i też bardzo dziękujemy, bo dzięki Państwu ta akcja idzie do przodu. Co to za akcja? Otóż siostry Loretanki chcą podarować dzieciom wakacje. Trwa zbiórka na kolonie dla podopiecznych Świetlicy i dla wielu dzieci będą to jedyne wakacje poza miastem. I siostry Loretanki prowadzą zbiórkę, dzięki której 20 podopiecznych Świetlicy Dom Ojca Ignacego na warszawskiej Pradze będzie mogło wyjechać na letnie kolonie do piekar koło Krakowa. Na ten temat też można znaleźć informacje na stronie Radia Warszawa. Tam też jest link do zbiórki na Się Pomaga. Można też wejść po prostu na Się Pomaga i wpisać kolonie siostry Loretanki. Na pewno wyskoczy. Już w tym momencie mamy ponad 14 tysięcy zebranych, za co bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy, bo to tylko dzięki Państwu to się dzieje. Brakuje jeszcze ponad 19 tysięcy, ale ja głęboko wierzę, że wspólnie nam się uda. Także dzisiaj pamiętajmy w naszych modlitwach właśnie o błogosławionym księdzu Kłopotowskim, a także jeżeli możemy, to wesprzyjmy dzieło sióstr Loretanek i zapewnijmy dzieciakom super czas wakacyjny.

0: Radio Warszawa, godzina 19:22 na zegarach. Posłuchajmy trochę o trudnej sztuce wychowywania.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Iga i Konrad Grzybowcy są z nami, terapeuci par. Witam serdecznie, kochani. Wczoraj wspomnieliśmy o naszej codzienności. Co zrobić, żeby zadbać o nasz domowy Nazaret? Często chyba tak jest, że my kobiety sporo sobie zarzucamy, prawda?
3: Zobaczcie, kochani, że my często w naszym życiu zadajemy sobie pytanie, jak mamy dzieci, one dojrzewają i w ogóle, czy ja jestem we właściwym miejscu? Ja bardzo często widzę mamę, która przychodzi i mówi, jestem złą mamą. Albo na przykład przychodzi tata i mówi, nie wyszło nam to życie. Coś jest nie tak, dzieci mnie nie słuchają, czuję się wypalony, czuję się taki obciążony, ja chcę dawać miłość, ale ja po prostu nie mam sił. I trzeba wrócić do początku, co jest moim pierwotnym powołaniem, kiedy ja wchodzę w małżeństwo. My wchodząc z Kądzikiem w małżeństwo, kochani, my naprawdę po ludzku nie mamy dużo. Wynajmujemy cały czas mieszkanie, mamy spłacony ekspres do kawy i teraz płaciliśmy bieżnie. Kłóciliśmy się. Tak, pani redaktor, my jesteśmy cały czas na redukcji, znaczy ja jestem. Przestań. Mój mąż wygląda jak Lewandowski, jestem trochę większa, Ania, bo po prostu
4: nieprawda.
3: Mam większe piersi.
4: Piękniejszą.
3: Tak, ale co chcę właśnie powiedzieć, nie, że nie mamy dużo, to są gdzieś tam nasze wybory, ale zobaczcie, kochani, jeśli ja nie lubię mówić o tym obowiązkach stanu, ale naprawdę moje serce najpierw wypełni to, co jest najważniejsze. Czyli ja jestem przy moim mężu, dbam o jego potrzeby, mój mąż dba o moje potrzeby, opiekuje się moim Nazaretem. To widzę, że naprawdę nie mam takich rozterek duszy, nie? Czy ja idę w dobrą stronę? A jeśli my dzisiaj pędzimy i chcemy i etat, i jeszcze mieszkanie nadpłacić i coś, to zawsze coś będzie kosztem czegoś. I warto sobie dzisiaj mieć taką refleksję właśnie za czym ja gonię. Co jest dla mnie dzisiaj naszym priorytetem. I widzę, pracując z kobietami, z małżeństwami, myślę, że mój mąż to potwierdzi, widzimy, że jeśli my naprawdę towarzyszymy dzieciakom, że my naprawdę mamy czas, żeby sobie razem pogadać, obejrzeć coś śmiesznego wieczorem, to nasze życie inaczej wygląda. My możemy być zmęczeni. My możemy być gdzieś tam utrudzeni tą świętością życia codziennego, bo zobaczcie, że...
4: Świętość często... Nazaretu, grzybków,
3: tak.
4: Ładnie.
3: Mhm. Tak, ale pani doktor, proszę zobaczyć, że to nie jest tak, że mówimy sobie, o, taka prosta codzienność. Ona wcale nie jest prosta. Że o wiele łatwiej, kochani, nam wyjść, powiedzieć konferencję, ładnie się ubrać, uśmiechnąć. Ktoś przyjdzie, powie, o, fajnie, grzybki, nie? A o ile trudniej dzisiaj zbierać emocje naszych dzieci, każdego usłyszeć, każdemu wyprasować, wytrzeć buciki, naszykować śniadaniówki, nie? Ale dopiero kiedy ja jestem na swoim miejscu, to zobaczycie, kochani, że to przynosi radość i satysfakcję. Tu i teraz szyję tą miłość, nie? Najważniejszy projekt rodzina. Wpierw mój Nazaret i on też będzie modlitwą. Ja nie mogę tego jakby uciekać od tej modlitwy, nie? Mhm. Ale z perspektywy służby w kościele, różnym wspólnotom, czasem ktoś mówi, moja mama w sobotę robiła ciasto i szła na wspólnotę. Nie było jej w domu. Ja sobie dzisiaj myślę, że ja dzisiaj chcę być dla moich dzieci, bo przez świadectwo mojego życia mogę zachwycić ich miłością Chrystusa. Jeśli ja dzisiaj mam dobrą relację z moim współmałżonkiem, ja go kocham, to moje dzieci chcą iść w małżeństwo. Co z tego, że ja pójdę, powiem, wspaniałe różańce, nabożeństwo majowe i tak dalej, ale wrócę do domu i nie będziemy ze sobą rozmawiać, to nie będzie świadectwo dla moich dzieci. I widzę, jak często nasze dzieciaki łapią to, te proste momenty naszego życia. Kiedyś wstaję w sobotę i mówię, nie robię śniadania. Konrad chce, żebyście mi zrobili śniadanie, ja chcę kawkę i w ogóle. Mój mąż zrobił mi przepyszne americano, naszykował, ja w szlafroczku podchodzę, siadam sobie do stolika i mój mąż napisał taką karteczkę, kocham cię, żonko. No i nasz synek, który porusza się na wózku inwalidzkim, bo choruje na rdzeniowy zanik mięśni, podjeżdża do mnie i mówi, co, kawusia od męża? Mówię, tak. Smakuje ci? Ja mówię, że tak. Zobacz, co napisał. Kocham cię, żonko. Love, love. Nie, i to jest to, że oni gdzieś widzą namacalnie. Mhm. I teraz pytanie, czy lepiej, żebym ja była świadectwem dla kogoś, nie? Przez moje zachowanie, przez moje czyny, czy to, że ktoś mnie widzi w kościele? Bo to jest piękne i my kochamy i sami bardzo o to dbamy. Niedzielna Eucharystia, nabożeństwa w domu, Droga Krzyżowa, jeździmy na swoje rekolekcje, ale najpierw moja rodzina, nie? Że jakby ja nie mogę angażować się... Zobaczcie, kochani, my często angażujemy się w piękne dzieła w kościele, ale ktoś przychodzi do naszego domu i tego nie widać, nie? Nie ma. I często gdzieś ludzie lubią przychodzić na spotkania z nami, gdzieś słyniemy z takiej radości chyba, że czasem wchodzimy na scenę i ludzie już się śmieją, mówią, Kądziu, co z nas za mordki? Ale to dlaczego? Bo ktoś podchodzi i mówi, pani go, ja czuję tą autentyczność, nie? że to nie jest udawane. I tego sobie życzymy, żebyśmy byli w naszym życiu autentyczni, nie zakrywali się często jakąś pobożnością, narracją, modlitwą, tylko dzisiaj ja chcę być przy Tobie i Tobie służyć. W drobnych uczynkach miłości.
4: Pięknie. Iga i Konrad Grzybowcy byli z nami w tym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia z Panem Bogiem.

Właśnie dla Ciebie Boży Syn narodził się. I wciąż Cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha nieprzytomnie. I wciąż Cię kocha, kocha, kocha, kocha, kocha, kocha tak jak nikt.

Page i utwór z Crush jeszcze nam tutaj pięknie wybrzmiewa na antenie Radia Warszawa na 25 minut przed godziną 20. To jest utwór z 1998 roku i teraz przedstawimy Państwu utwór 27 lat młodszy, bo z zeszłego roku. Inny, bo po polsku i troszkę wolniejszy. Oskar Cyms. I zabierz mnie już teraz na 106,2 FM.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Zaglądam sobie na zbiórkę sióstr Loretanek na wakacje i mogę tylko powiedzieć, jesteście Państwo niesamowici i wielkie, wielkie dzięki, bo dzięki Wam ten pasek cały czas się przesuwa i coraz mniej brakuje. Przypomnę, zbieramy na wakacje dla podopiecznych sióstr Loretanek, żeby mogły zabrać się 20 dzieci ze świetlicy środowiskowej dom ojca Ignacego na wyjątkowe kolonie do ośrodka Radosna Nowina w Piekarach koło Krakowa. Link do zbiórki na stronie radiowarszawa.com.pl albo też na Się Pomaga. Tam można znaleźć wszystkie informacje. Jak piszemy kolonie siostry Loretanki, to na pewno informacje wyskoczą. O godzinie 20 na antenie Radia Warszawa, jak zawsze niedaleko od domu, Dominik Wędołowski zaprasza. Dzisiejszy temat: zapomniany Sejm konwakcyjny 1764 i jego rola dla rozwoju Warszawy. Gorąco zapraszam już teraz. Tymczasem kolejny wielki przebój na naszej antenie: Whitney Houston i I Have Nothing. 13 minut zostało do godziny 20.

0: Listen to the Music, The Doobie Brothers. Skończą godzinę 19 w Radiu Warszawa, o 20 audycja niedaleko od domu, więc zachęcam do pozostania razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Idealny moment na kawę. Jedni mówią, że od razu po wstaniu, inni piją do śniadania. Jeszcze inni w biegu, ale są też tacy, którzy bez względu na przez

0: przyzwyczajenia. Najbardziej lubią pić kawę w dobrym towarzystwie. Zapraszam, żebyśmy pili ją wspólnie. Kawa na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozurewska. Czekam z kawą.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: Po reklamie.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Nim audycja niedaleko od domu, to powiemy sobie, jaka jest pogoda niedaleko od naszych domów. 26 stopni Celsjusza w tym momencie w Warszawie, taka jest temperatura odczuwalna. No i chmurek jest niewiele, więc słońce troszkę jeszcze widoczne, chociaż za godzinę będzie zachodzić. W nocy spodziewać się możemy minimalnie 17 stopni, więc tak bardzo ciepło. Jutro zaś upalny, przepiękny dzień, maksymalnie 32 stopnie. Miejmy to na uwadze i dbajmy o siebie w tym czasie.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wendołowski.
6: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Przy mikrofonie Dominik Wendołowski. I dzisiaj dokończę program związany z Sejmem Konwokacyjnym 1764 roku. Sejmem, który w historii jakoś tak pomijany jako jeden z ważnych, a był ważny. Był ważny dla Rzeczypospolitej, choć jej nie uratował. No tak samo jak i Konstytucja 3 maja, ale to już zupełnie inna sprawa. Natomiast zmienił całkiem dużo, jeśli chodzi o Warszawę. I dzisiaj, już nie będąc, nie przypominając tej całej historii związanej z otoczką Sejmu. No wiadomo, Sejm związany był z Bezkrólewiem, z śmiercią Augusta III i przygotowaniem do nowych, można powiedzieć, wyborów. Chociaż akurat ten wybór potem, jak się okazało, był jednostronny, bo jeden kandydat miał wygrać. I wygrał te elekcje, zresztą też i wcześniejsze nie były do końca uczciwe, ale to zupełnie inna sprawa. Mówiłem Państwu, że dużo tak zwanych konstytucji, czyli ustaw, bodajże prawie 180, co oczywiście trochę pogwałceniem prawa, bo utrudniono wręcz, czy zablokowano na tym Sejmie udział posłów opozycyjnych, w związku z tym familia Czartoryskich, która tę całą procedurę sejmową przygotowywała, no to zadbała o to, aby i żeby tych zmian nikt nie utrudniał, co oczywiście dla konkurującego z familią obozu hetmańskiego czy republikańskiego było ważne, ale familia miała wszystkie atuty w ręku, a najbardziej dużym atutem była całkiem duży korpus rosyjski, który ubezpieczał Warszawę właśnie od tych ewentualnych zatargów, a nawet wojny domowej, bo groziło to trochę, przynajmniej patrząc na wojska, które się zebrały, poczty magnatów, no ale do wojny nie doszło. No i może zacznę od spraw gospodarczych, bo o politycznych też, ale te polityczne i tak w gruncie rzeczy potem się pozmieniały, ale mówię o zmianach związanych, czy raczej konstytucjach, czyli ustawach związanych z gospodarką, bo bardzo ważne, proszę Państwa, było przede wszystkim zniesienie ceł prywatnych, co było bardzo ważne dla rozwoju Rzeczypospolitej, ponieważ te cła, zwane również partykularnymi, były pobierane od kupców i od towarów przewożących towary przez posiadłości magnackie i szlacheckie, czyli teoretycznie jakiś towar czy kupiec podróżujący jakąś karawaną, dajmy na to, mógł być kilkanaście razy oclony ze względu na to, że każdy, przez którego teren przejeżdżał taki towar. Miał prawo, nie musiał z tego korzystać, ale korzystał właśnie do clenia tych towarów. A olbrzymie rozdrobnienie własności ziemskiej powodowało, że towary były clone właściwie wielokrotnie. No to wiadomo, że to wpływało na ceny towarów i bardzo ograniczało, czy też hamowało handel. I w zamian wprowadzano tak zwane cła generalne do skarbu państwa. One nie były jakieś wysokie, około 3,5%, no ale to zawsze coś. Natomiast bardzo ważną rzeczą w kontekście gospodarczym, a jeszcze może powiem, że zmieniono również, zniesiono cła pomiędzy koroną a Litwą, bo takowe też jeszcze do tego 1764 roku istniały. Natomiast bardzo ważną rzeczą było i ujednolicenie systemu wag i miar. Co to miało? To bezpośredni wpływ również na Warszawę. Otóż przed majem 1764 roku, właściwie przed czerwcem również, no bo Sejm trwał w maju i w czerwcu, handel w Warszawie przypominał, można powiedzieć, logistyczny koszmar, bo wyobraźcie sobie państwo kupca wjeżdżającego do miasta. I inny korzec, czyli miara sypka, obowiązywał w granicach oficjalnego magistratu Starej Warszawy, inny na terenie na przykład jurydyki Bielino, a jeszcze inny system był na Lesznie, czyli w innej jurydyce. To samo zresztą dotyczyło i wag, i miar długości, na przykład łokci, bo to była taka ogólna, przez wszystkich akceptowana jednostka długości, tylko prawdę powiedziawszy, każdy magnat mógł na terenie swojej jurydyki ustanawiać własne wzorce. No to wszystko otwierało gigantyczne pole do nadużyć, oszustw i spekulacji. Trudno było rzetelnie skalkulować cenę choćby takich najprostszych towarów czy produktów jak chleb, mąkę, czy też na przykład sukno, tak? Nawet było takie przysłowie, łokieć łokciowi nierówny. Sejm konwokacyjny uderzył w to radykalnie, nakazując ujednolicenie miar i wag w całym państwie i tutaj opierał się właśnie na wzorcach warszawskich. Jako stolicy wprowadzono między innymi taki jednolity tak zwany korzec warszawski i łokieć, który od nazwy miasta też był warszawski. Co to oznaczało dla samej Warszawy? O, to bardzo dużo oznaczało. Proszę państwa, taka mała rzecz, ujednolicenie miar i wag. Otóż przede wszystkim od tego momentu można by liczyć narodziny nowoczesnego, przewidywalnego handlu miejskiego. Kupcy z jurydyk stracili możliwość manipulowania miarami, a konsumenci, mieszczanie, zyskiwali ochronę prawną. A nadzór nad przestrzeganiem tych norm powierzono nowo powołanej Komisji Dobrego Porządku Boni Ordis. Ja jeszcze o niej za chwilę będę w drugiej części opowiadał. I właśnie urzędnicy, komisarze, tak się oni nazywali, zaczęli tej komisji, zaczęli fizycznie kontrolować targowiska na rynku Starego Miasta, czy też takie na Pociejowie i sprawdzać, czy wagi mają oficjalne państwowe stemplowanie. No drugim potężnym ciosem gospodarczym Sejmu Konwokacyjnego, który bezpośrednio dotknął Warszawę, było zniesienie właśnie tych prywatnych ceł i myt, a to o tym mówiłem na początku, a także wprowadzenie w ich miejsce tego jednego powszechnego cła generalnego. Otóż, jak już mówiłem, podróż czy też spław towarów Wisłą, bo to było chyba ważne w kontekście Warszawy, wiązał się z ciągłym zatrzymywaniem się przy magnackich komorach celnych i każdy właściciel brzegu żądał po prostu opłat. Dla Warszawy, która była głównym konsumentem i żywności, jak też drewna, a również luksusowych towarów w regionie, oznaczało, że te towary, tak jak mówiłem, miały ogromną drożyznę, a po reformie konwokacyjnej ten wewnętrzny paraliż zniknął. Warszawa stała się takim centralnym, swobodnym węzłem handlowym, do którego towary mogły napływać już teraz bez żadnych sztucznych barier, ich w pewnym sensie haraczy nakładanych przez magnaterię. No i to uporządkowanie spraw gospodarczych natychmiast przełożyło się również na topografię Warszawy, jak i również na jej architekturę. jak handel stawał się bardziej bezpieczny i bardziej przejrzysty i zyskowny, dynamicznie zaczął rozwijać się również, zaczęła się infrastruktura handlowa, odżył znowu warszawski Marywil, o którym wiele razy mówiłem, oraz powstawały nowe przestrzenie targowe, które no, w pewnym sensie integrowały rozbitą dotąd stolicę i w pewnym sensie był to taki początek końca jurydyk. One jeszcze trwały, bo Sejm Konwokacyjny fizycznie jeszcze jurydyk nie zlikwidował, to stało się dopiero na Sejmie Czteroletnim, to poprzez odebranie magnatom prawa do autonomii gospodarczej, czyli własnych cel, własnych wag, również własnego sądownictwa nad handlarzami, odbierał im no tą najważniejszą część ekonomicznej niezależności. No i to ujednolicenie gospodarcze bardzo scaliło Warszawę mentalnie, no i też oczywiście ekonomicznie, na długo przed tym, zanim scalono ją administracyjnie. To jest dosyć istotna sprawa, bo formalnie nawet Sejm Konwokacyjny znosił jurydyki, ale nie udało się tego w praktyce przeprowadzić. Niemniej jednak w magnatów uderzyła bardzo właśnie te sprawy ceł, wag, no bo po prostu teraz cła szły do budżetu państwowego, a nie do prywatnej kiesy i to podważyło w ogóle no, opłacalność ekonomiczną wielu jurytyk. No to pierwszy taki element związany z Warszawą. No to teraz będzie o tej Komisji Dobrego Porządku. O niej też muszę powiedzieć, ale powiem po przerwie.

0: Niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy z powrotem. Jednym z ważnych, trochę niedocenianych zmian związanych z konstytucjami Sejmu Konwokacyjnego 1764 roku było powołanie Komisji Dobrego Porządku. One się nazywały po łacinie Boni Ordinis. Ta inicjatywa była w pewnym sensie takim programem naprawczym dla słabych i zadłużonych miast. Oczywiście dotyczyło to miast królewskich, a tak naprawdę prawie wszystkie były słabe i zadłużone. To już zupełnie inna sprawa. Te kolegialne instytucje administracji miejskiej miały przynajmniej w założeniu dbać o finanse miasta. Miały też objąć kontrolę działalności cechów rzemieślniczych i gildii kupieckich. Komisje wydawały ordynacje dla poszczególnych miast, decydujące również o planowaniu przestrzennym, ich zabudowie, czy też brukowaniu ulic, budowie kanałów, czy wreszcie numerowaniu domów. Otóż właśnie Komisja Dobrego Porządku to była jedna z chyba najbardziej ważnych i najbardziej namacalnych owoców Sejmu Konwokacyjnego z 1764 roku, który odmienił oblicze wielu miast i odmienił również oblicze Warszawy. Choć sam Sejm dał ogólnie zielone światło dla reform w miastach królewskich, to powołanie tej warszawskiej komisji, która już powstała w 1765 roku, była takim wzorcem dla całej Rzeczypospolitej. Aby, proszę Państwa, rozumieć, dlaczego ta komisja była dla warszawiaków, można by powiedzieć, darem niebios, trzeba pamiętać, że ówczesna stolica jeszcze długo, ale wtedy potwornie tonęła w błocie, w śmieciach, w ciemnościach. Magistrat był bezsilny, a magnaci rządzący swoimi jurydykami dbali wyłącznie o własne pałace, ignorując wspólne drogi czy bezpieczeństwo. Na czele tej warszawskiej Komisji Dobrego Porządku stanął wybitny mąż stanu, kanclerz Wielki Koronny Andrzej Zamoyski. Urzędnicy i architekci, może nie tyle architekci, bo ich nie było za dużo, urzędnicy, ruszyli w miasto, a efekty ich pracy, warszawiacy mogli zobaczyć, mieszczanie zobaczyć niemal natychmiast. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że większość ulic Warszawy, poza kilkoma reprezentacyjnymi, przypominały wiejskie trakty. Wiosną i jesienią grzęzły w nich wozy, a piesi musieli poruszać się po drewnianach, często zgniłych kładkach. I Komisja Dobrego Porządku narzuciła twarde przepisy, rozpoczęto systematyczne, masowe brukowanie ulic kamiennymi, polnymi, takimi kamieniami polnymi, oczywiście odpowiednio obrobionymi, aby zdobyć na to fundusze. Wprowadzono tak zwane brukowe, czyli podatek, który musiał płacić każdy, kto wjeżdżał wozem do Warszawy lub ewentualnie, nawet głównie, lub posiadał przy danej ulicy nieruchomość. Nakazano też, to nie zostało spełnione, ale likwidację rynsztoków biegnących środkiem ulic i to już zostało zrealizowane. Zaczęto kopać rowy odpływowe po bokach, co diametralnie poprawiło sytuację sanitarną. Wreszcie oświetlenie. Przed reformami Warszawa po prostu po zmroku zamierała. Kto musiał wyjść z domu, poruszał się z własną pochodnią, ze sługami, a tak naprawdę jeżeli musiał wyjść, to musiał się też dobrze zabezpieczyć całkiem sporym orszakiem, gdyż ciemności sprzyjały bandytom i rabusiom. Komisja Dobrego Porządku nakazała właścicielom kamienic i pałaców wywieszanie latarni olejowych przed budynkami w wyznaczone godziny i dni, głównie w miesiącach jesiennych i zimowych. Ja wiem, że te latarnie olejowe dawały światło bardzo mdłe, ale był to już jakiś krok naprzód. Warszawa nie tonęła już w takich ciemnościach jak kilka lat wcześniej, przez cały XVII czy też połowę XVIII wieku. Zrozumiano też w komisjach, że nie uda się zarządzać miastem bez dobrych danych. To już wtedy po raz pierwszy zlecono w miarę dokładne naszkicowanie planów geodezyjnych poszczególnych dzielnic i jurydyk, i samego Starego, jak i Nowego Miasta. I zaczęto wprowadzać coś, co nazwalibyśmy regulacją linii zabudowy. Zwłaszcza dotyczyło to budynków drewnianych. Jeśli jakiś budynek wystawał na środek ulicy i tamował ruch, a było to powszechne w tamtych czasach, przy kolejnej przebudowie nakazywano cofnąć go do równej linii z innymi, albo go po prostu zburzyć. No właśnie wtedy zaczęły się rodzić podwaliny pod systematyczne oznaczanie i spisywanie miejskich posesji. No było z tym dużo problemów, tak naprawdę dopiero Prusacy to wprowadzili już po tym, jak Warszawa przestała być stolicą Rzeczypospolitej, a Rzeczypospolitej już nie było. No ale ten pomysł pojawił się i zaczął być nieśmiało realizowany właśnie po 1764 roku. Nie było to związane tylko z tym, żeby ktoś mógł trafić gdzieś, bo to akurat może było najmniej ważne, ale ułatwiało to ściąganie podatków na rzecz modernizacji miasta. I jeszcze jedna rzecz komisji ważna, no to sprawy bezpieczeństwa pożarowego, no i też higieny, o której trochę już powiedziałem. Otóż ta drewniana w dużej części Warszawa paliła się regularnie. I Komisja Dobrego Porządku zaczęła bezwzględnie egzekwować zakaz budowania nowych drewnianych domów w obrębie murów obronnych przy głównych arteriach komunikacyjnych i po raz pierwszy zaczęto kontrolować również stan kominów, a rzemieślników posługujących się otwartym ogniem, kowarze, piwowarzy, garbarze, no te ich zakłady starano się usuwać z gęsto zabudowanego centrum na peryferię. No i co ważne, tutaj często jest to związane z estetyką, ale też po prostu też ze sprawami sanitarnymi, nakazano uprzątanie gnoju i śmieci, które dotąd zalegały na placach targowych. Działania były dla Warszawy, tej komisji, zbawienne, ale rodziły gigantyczne, i to trzeba to powiedzieć od razu, gigantyczne konflikty polityczne, ponieważ urzędnicy komisji wchodzili swoimi dekretami na teren jurydyk magnackich. Gdy na przykład komisja kazała brukować ulicę przechodzącą przez prywatne miasteczko, na przykład jakiegoś magnata, żądał on od nich pieniędzy na ten cel, znaczy Zamoyski żądał pieniędzy na cel, a magnaci nie chcieli płacić, właściciele jurydyk nie chcieli płacić, uważając, że jest to zamach na ich złotą wolność i prywatną własność. No ale komisja, uzbrojona w autorytet głównie już potem króla, powoli, krok po kroku przełamywała, ale bardzo powoli, bym powiedział, ten opór. No i próbowano to prawo miejskie rozszerzyć na inne tereny. No bardzo zresztą to trudno im szło, ale to już zupełnie inna sprawa. No ale mówię dzisiaj o tych rzeczach, które zmieniły Warszawę, i mówiłem Państwu również, że te finanse wreszcie w miarę stałe, które trafiały do kasy miejskiej, to powiedzmy, no mogły finansować i nowych miejsc, by pomogły finansować nowe miejskie jatki, też kramy w praktyce, ich działalność, choć zakończona rozbiarami, no miała wyrwać polskie miasta z kryzysu i ożywić handel i rzemiosło. Ale najważniejszą rzeczą, o którym się trochę zapomina, to była ta, w kontekście już warszawskim, było podjęcie działania ograniczające rozwój jurydyk. To Sejm Konwokacyjny uchwalił właściwie nawet zniesienie tych jurydyk, czyli tych prywatnych obszarów, czasem nazwanych osadami, czasem miasteczkami, obszarów podmiejskich, wyłączonych z jurysdykcji miejskiej i będących swoistą zabójczą konkurencją dla rzemiosła i handlu starej Warszawy. No ten przepis spotkał się z gigantycznym oporem. Magnaci, również duchowni, bo były też duchowne czy też kościelne jurydyki, walczyli z tym bardzo zajadle, ograniczało to ich zyski i w zasadzie nie udało się tego przeprowadzić. Właściwie dopiero Konstytucja 3 maja i to słynne prawo o miastach królewskich likwidowało jurydyki. No ale ten pomysł pojawił się już właśnie w 1764 roku, o czym właśnie przypomniałem. No ale mnie przypomina też zegar, że mamy już czas na przerwę, muzyka, a ja jeszcze do Państwa za kilka minut powrócę.

0: niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Jeszcze o jednym elemencie, którym, no ważnym elemencie z punktu widzenia finansów i w ogóle rozwoju Warszawy. Otóż Sejm, ujednolicając system monetarny i wprowadzając cła generalne, no stworzył coś, czego w Rzeczypospolitej nie było, czyli stabilność, przewidywalność finansową i kapitał, który do tej pory magnateria i bogaci mieszczanie chowali raczej w kufrach, czy też lokowali za granicą, na przykład często w Amsterdamie, no zaczął nagle pracować na miejscu w Warszawie. Można powiedzieć, że konstytucje Sejmu Konwokacyjnego wprowadziły w Polsce możliwość narodzin wielkiego kapitału. Przed rokiem 1764 właściwie w Warszawie nie było nowoczesnych instytucji bankowych. Oczywiście istnieli wekslarze czy kamlarze, ale wielkie operacje kredytowe opierały się głównie o pożyczkach, czy to u zakonów, czy u pojedynczych bogatych patrycjuszy, ewentualnie o co bogatszych i się tym biznesem działający w tym biznesie Żydów, a reformy konwokacyjne i stanisławowskie wywołały prawdziwą eksplozję sektora finansowego. To właśnie wtedy do Warszawy zaczynają napływać ludzie z kapitałem, ze zmysłem biznesowym, symbolem tej epoki, też już epoki stanisławowskiej. W pewnym sensie staje się Piotr Tepper, czy potem Tepper Ferguson. To właśnie w latach 60. jego dom bankowy przy ulicy Miodowej zaczyna wyrastać na finansowe imperium. Obok zresztą pojawili się też i inne wielkie nazwiska warszawskie finansjery czasów stanisławowskich, Karol Schulz, Fryderyk Kabrit. Banki te, bo te instytucje można nazwać bankami, nie zajmowały się wymianą walut, stały się nowoczesnymi instytucjami kredytowymi, które wchodziły w biznesy większe, finansowały manufaktury, handel wiślany, czy też prywatne i państwowe inwestycje króla Stanisława Augusta. Nomen omen, doprowadziło to potem je do upadku, no ale to zupełnie inna sprawa i za 30 lat. Miodowa, można powiedzieć, i senatorska, to taki centrum biznesu. Wall Street tamtych czasów, że tak nazwę to na wyrost, tam decydowano o losach wielkich fortun. Może jeszcze mennica warszawska, bo ujednolicenie miar i wag to jedno, ale Sejm Konwokacyjny zapowiedział też radykalną reformę monety. Zrealizował to już Stanisław August Poniatowski. Zamknięto dotychczasowe fałszywujące pieniądze mennice prowincjonalne, a w Warszawie uruchomiono mennicę państwową. Ona początkowo istniała na ulicy Bielańskiej. No i wprowadzono trzymający standard taki bilon złoty i srebrny, czyli talary i dukaty. No a dla Warszawy oznaczało to dopływ pewnego wartościowego pieniądza, bo kupcy nie musieli już sprawdzać wagi każdej monety i obawiać się, że zostaną oszukani złym groszem pruskim. No i ten stabilny pieniądz i likwidacja prywatnych ceł magnackich sprawiły, że w jurydykach wokół Warszawy zaczęły powstawać też pierwsze nowoczesne manufaktury. Warszawa przestała być już teraz tylko miastem konsumentów, a stała się miastem producentów. Warszawskie manufaktury powozów, pasów kontuszowych, fajansu, no właśnie tutaj wspominałem tą manufakturę belwederską, browary, cegielnie, zaczęły pracować na pełnych obrotach, by obsłużyć boom budowlany, też wywołany po części przez działania Komisji Dobrego Porządku. No, dużo tu różnych rzeczy, jest już o edukacji, ale już nie będziemy się w to wszystko, nie będę Państwa już zanudzał. Podsumowując, cały ten fascynujący proces związany z Sejmem 1764 roku, można powiedzieć, że był to taki wstrząs, reanimacja, gdybyśmy mieli ująć jego znaczenie w ramy takiego syntetycznego wprowadzenia. to ten Sejm zmienił Warszawę w trzech kluczowych poziomach. Przede wszystkim Warszawa była właściwie tylko stolicą z nazwy, a właściwie był to zbiór skłóconych i prywatnych miasteczek magnackich, jurydyk, których każde przecież rządziło się własnym prawem, własnymi miarami, no i dbało o własny interes. Sejm choćby poprzez ujednolicenie miar i wag oraz odebranie magnatom autonomii gospodarczej rozpoczął, bo nie mówię, że to wprowadził, ale rozpoczął proces mentalnego i przede wszystkim ekonomicznego scalania Warszawy. Narzucono prymat prawa państwowego nad prywatnym kaprysem wielkich posiadaczy. No druga to rzecz, którą warto zwrócić uwagę, to ten impuls cywilizacyjny w przestrzeni. Uchwały Sejmu powołujące do życia tę Komisję Dobrego Porządku. No, zyskała wtedy Warszawa dzięki tym zmianom prawdziwego, bo takiego gospodarza, prawdziwego zdarzenia. To bezpośrednio z tamtych decyzji rodziła się Warszawa, jaką przecież znamy z obrazów Canaletta, czyli brukowana, rozświetlana przez pierwsze latarnie, czyszczona z sanitarnych zaniedbań, bezpieczna, pożarowa, z regulowanymi liniami ulic. Dzięki wprowadzeniu cła generalnego, stabilizacji waluty, do Warszawy szerokim strumień napłynął kapitał i miasto z prowincjonalnego ośrodka, który ożywał tylko na czas zjazdów szlacheckich, stało się stałym, tętniącym życiem centrum biznesowym na bazie tego finansowego ożywienia. No, król mógł przecież otworzyć choćby szkołę rycerską w Pałacu Kazimierzowskim, czy uruchomić wspomnianą przeze mnie mennicę na Bielańskiej. Można by powiedzieć, że ten Sejm stworzył podwaliny pod nowoczesną infrastrukturę miejską, bruki przecież, urzędy, jaki no, dał taki impuls do zmian oświeceniowych. Można by powiedzieć, że ten Sejm utorował drogę do tej Warszawy stanisławowskiej, którą przecież się tak bardzo wszyscy warszawianiści zwłaszcza chwalą. Nie byłby to bez tych zmian. Nie byłoby takiej Warszawy bardzo europejskiej, oświeconej metropolii. No i tak sobie myślę, że przypomniałem Państwu może za długo, że te próby zmian na lepsze, przynajmniej w kontekście warszawskim, bo przecież bardzo dużo tu też elementów pominąłem związanych ze zmianami politycznymi, które no, głównie dotyczyły Rzeczypospolitej, ale skoncentrowałem się na tych, które na tych ustawach, na tych zmianach, które zmieniły oblicze Warszawy, bo zmieniły. Po epoka stanisławowska dla Warszawy to jeden z lepszych okresów. No szkoda tylko, że tak to się wszystko skończyło, no, ale o tym wtedy nie wiedziano, no bo niby skąd. No i w ten sposób Warszawa, może już kończąc, z głównego ośrodka politycznego, stała się też największym rynkiem to chyba przez jakiś czas było chlubą. Można było tworzyć na tym nowe elementy. No i król Stanisław August Poniatowski tych pomysłów miał nawet za dużo. No niestety dużo ich nie zrealizował, dużo zaczął, dużo porzucał. No ale to o chwiejności, niestabilności króla. To już wielokrotnie mówiłem, no ale też trzeba mu przyznać, że pomysły, czy raczej chęci, przynajmniej na początku chęci miał do tego, żeby wszystko zmieniać. Warszawa była jednym z najważniejszych wtedy miast europejskich z ludnością. Mówię tu już w latach 80. 100 tysięcy mieszkańców, nie wiem, trzecia, nawet czwarta się. To już tam w zależności od liczenia. I rzeczywiście była miastem stricte już europejskim, a nie jakąś tam gdzieś stolicą, która ożywiała się na czas Sejmów. No to tyle o tym Sejmie Konwokacyjnym. Jak Państwo usłyszą kiedyś o nim, no to już będą Państwo wiedzieć, że no może takowy był i dla Warszawy całkiem sporo. Jeśli nawet nie zrobił, to umożliwił, a to też jest ważne. Korzystał z niego potem z tych zmian. Nie wszystkie się udało doprowadzić do końca, ale cały ten stanisławowski czas Warszawy Stanisławowskiej, czasów stanisławowskich, oświecenie stanisławowskie, to różnie się nazywa, no miało właśnie tutaj swoje, między innymi administracyjne i prawne źródła. No i tyle na dzisiaj. Nagadałem się. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Do usłyszenia za 7 dni.
0: Niedaleko od domu.

0: Niewiele ci mogę dać i zespół Perfect wybrzmiał na antenie Radia Warszawa na 16 minut przed godziną 21, a my teraz sobie zrobimy szybki przystanek w parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku Świdrze.
1: Przystanek parafia.
2: Ksiądz Michał Popowski, misjonarz Świętej Rodziny, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy Radia Warszawa. Zaskakujące na samym początku istnienia naszego zgromadzenia, to nie tylko to było zamysłem założyciela naszego zgromadzenia. Nasz założyciel naszego zgromadzenia widział potrzebę troski młodych ludzi, którzy mają powołanie do kapłaństwa, a nie mogą tego kapłaństwa zrealizować. Nasze zgromadzenie zakładał pod koniec XIX wieku, kiedy to, by zrealizować powołanie do kapłaństwa, trzeba było o tym pomyśleć dużo, dużo wcześniej niż dzisiaj 18-20 lat, to jest, dopiero wtedy zaczynają rozeznawać swoją drogę. A kiedy żył nasz założyciel, trzeba było o tym myśleć już w wieku 10-13 lat i to już było wtedy za późno, bo trzeba było ukończyć niższe seminaria. W związku z tym, ci, którzy nie zdążyli tego niższego seminarium ukończyć lub też nie stać było ich na taką szkołę, no po prostu mimo tego, że mieli powołanie do kapłaństwa, nie mogli go zrealizować. I nasz założyciel to zauważył. W tamtym okresie zauważył, że trzeba tych chłopców otoczyć opieką i założyć dla nich zgromadzenie, które no właśnie da im szansę mimo ich późniejszego wieku wstępowania do seminarium. To był początek, pierwsze założenie. Drugim było, no jeśli już mamy kandydatów do kapłaństwa, to trzeba im dać jakiś cel, skoro to nie są księża diecezjalni, no to misje czekają. I takie było założenie naszego założyciela. Dać szansę młodym chłopcom zrealizować swoje powołanie po to, by mogli później wyjechać na misję. A ponieważ Święta Rodzina wtedy była bardzo popularna jako patronka, no to staliśmy się misjonarzami Świętej Rodziny.

0: Godzina 20:54.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik. Zapraszam. W Pałacu Belwederskim odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu plastycznego i filmowego Karol Wojtyła – Odkrywaj swoje talenty. Wydarzenie ma zachęcać młodych ludzi do rozwijania swoich pasji oraz talentów, czerpiąc inspirację z życia i działalności świętego Jana Pawła II. Do Warszawy przyjechali dziś młodzi artyści z całego kraju. O swoim filmie mówiła jedna z laureatek.
2: Dzień dobry, mam na imię Hanna Braksator, przyjechałam z Trzebnicy koło Wrocławia. Myśleliśmy nagrać film o Janie Pawle II. My wybraliśmy balladynę i odgraliśmy scenę balladyny. Był dla mnie takim przewodnikiem, takim wzorem, takim, którym mogłam po prostu naśladować.
1: Dumy nie kryła także mama autorki.
3: Jestem bardzo dumna, że córka w tym konkursie uczestniczyła. Mogliśmy w ten sposób upamiętnić naszego papieża i to sprawiło mi wiele radości. Jestem bardzo szczęśliwa.
1: Podczas gali dla zebranych gości wystąpił zespół Promyczki Dobra. Jego kierownikiem i twórcą jest ksiądz Andrzej Mułka.
4: Przyjechaliśmy z Nowego Sącza. Bardzo się cieszymy, że na tą galę zostaliśmy zaproszeni i piosenką, która została napisana specjalnie dla Ojca Świętego Jana Pawła II w 2004 roku, rozpoczynamy dzisiejszą galę wręczenia nagród.
1: Organizatorzy podkreślali, że celem inicjatywy jest nie tylko odkrywanie talentów, ale też popularyzowanie dziedzictwa Jana Pawła II wśród młodych. Patronat honorowy nad konkursem objął prezydent Karol Nawrocki. Brytyjscy biskupi ponownie alarmują w sprawie projektu ustawy legalizującej eutanazję na życzenie. Jak podaje Vatican News, dokument ma wkrótce trafić pod obrady Parlamentu Wielkiej Brytanii. O szczegółach Artur Chmielewski.
5: Odpowiedzialny za kwestie ochrony życia w Episkopacie Anglii i Walii arcybiskup John Sherrington podkreśla, że Kościół katolicki sprzeciwia się proponowanym przepisom. Jego zdaniem legalizacja wspomaganego samobójstwa otworzyłaby drogę do osłabienia ochrony życia osób chorych, starszych i szczególnie narażonych na presję otoczenia. Obawy dotyczą także wolności sumienia lekarzy, pielęgniarek i opiekunów oraz przeszłości hospicjów i domów opieki. Nową próbę zmiany prawa zapowiedziała posłanka Partii Pracy Lauren Edwards. Debata nad projektem ma rozpocząć się jesienią. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Dzień Dziecka w Skolimowie odbędzie się w najbliższą niedzielę. Na terenie parafii zaplanowano wiele atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i dla tych starszych. Spotkanie rozpocznie się mszą świętą, powiedział w poranku z Radiem Warszawa wikariusz parafii ksiądz Adam Osalek.
7: Po godzinie 12 msza święta w naszym kościele parafialnym to jest najważniejszy punkt, o którego zaczynamy. Chcemy się właśnie spotkać przy ołtarzu, żeby potem razem móc świętować już we wspólnocie od godziny 13 wokół też kościoła w tej wspólnocie.
1: W programie animacje i konkursy, trampoliny i bungee dla dzieci. O 15 zagra zespół Guzowianki. Wszystkie te atrakcje mają pomóc w spędzeniu wspólnie czasu z rodziną.
7: Te wszystkie atrakcje, nazwijmy to, które tego dnia mamy zaplanowane, one mają nam pomóc, żeby spędzić ten wspólny po prostu czas w gronie najbliższych, żeby po prostu się zatrzymać, być.
1: Współorganizatorem Dnia Dziecka w Skolimowie jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zaangażowanie katolików w życie publiczne oraz formacja młodzieży to priorytety działania Akcji Katolickiej. Na Jasnej Górze trwa dwudniowa pielgrzymka związana z 30-leciem odrodzenia po II wojnie światowej tego ruchu. Obecnie Akcja Katolicka w Polsce jest aktywna we wszystkich diecezjach. Ta pielgrzymka to wdzięczność za powołanie świeckich do kształtowania oblicza Kościoła w Polsce, mówi ksiądz Radosław Rychlik, asystent Akcji Katolickiej.
8: Wdzięczność za to, że przez 30 lat Akcja Katolicka może urzeźniać Kościół aktywnością świeckich, którzy starają się z miłości do Boga, Chrystusa, Kościoła i bliźniego działać na rzecz Kościoła w różnych miejscach, tam gdzie świeccy są.
1: Pierwsze po II wojnie światowej struktury stowarzyszenia zaczęły powstawać 3 lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II w 1993 roku, kiedy to papież sugerował odtworzenie Akcji Katolickiej w Polsce.

A już za chwilę połączymy się z Jasną Górą, aby wspólnie odmówić apel jasnogórski. A już teraz zapraszam Państwa również na naszą modlitwę Różańcem Świętym o godzinie 21:30.

0: Maryjo, Jasnogórska Pani Królowo Polski, wspomożycielko wiernych. Zgromadzona na Jasnej Górze Akcja Katolicka obchodzi 30. rocznicę odrodzenia swojego stowarzyszenia. Wielkim pragnieniem świętego Jana Pawła II było, aby akcja katolicka na nowo odżyła w Polsce. W odpowiedzi na apel podjęto starania o jej utworzenie. Reaktywacja nastąpiła 30 lat temu. Stało się to dzięki zaangażowaniu księży biskupów, kapłanów, wiernych, którzy widzieli w niej ważne i konieczne środowisko formacji oraz aktywności apostolskiej ludzi wierzących. Jakaż była radość Ojca Świętego Jana Pawła II, który z nieskrywaną radością, będąc w Polsce w 1997 roku w Krośnie, powiedział: dobrze się stało, iż została przywrócona do życia w Kościele na polskiej ziemi akcja katolicka. Stowarzyszenie, które obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych staje się szkołą wiary. Matko Najświętsza, dzisiaj razem z prezesem Akcji Katolickiej na nowo zawierzamy Tobie to dzieło. Weź je w opiekę. Czynimy to aktem zawierzenia wypowiedzianym przez prezesa Akcji Katolickiej w Polsce.
1: Akt oddania Najświętszej Maryi Pannie Akcji Katolickiej w Polsce. Jasnogórska Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia, od 1930 roku z bolesną przerwą spowodowaną wojną, a potem walką władz komunistycznych z Kościołem, po swoim odrodzeniu się po roku 1995, Akcja Katolicka w Polsce staje na Jasnej Górze podczas swojej dorocznej pielgrzymki, by ponowić swoją miłość i wdzięczność wobec naszej szczególnej orędowniczki i królowej. Staje w tym narodowym sanktuarium i tak jak chciał nasz patron, święty Jan Paweł II, przykłada ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu matki. W sercu swej matki pragnie usłyszeć echo całego życia narodu. Życie naszego narodu pełne jest zwycięstw i chwały, ale także klęsk i upadków, nie tylko o charakterze politycznym, ale także moralnym. Martwi nas polaryzacja polityczna, kryzys systemu ochrony zdrowia, ale także trudna sytuacja demograficzna. Niepokoją głębokie podziały światopoglądowe oraz napięcia na scenie politycznej, które osłabiają spójność społeczną naszego państwa. Nasilające się napięcia dotyczące praworządności osłabiają poczucie naszej tożsamości i narodowej dumy. Smuci nas nie tylko wzrastająca niewiara, zwłaszcza młodego pokolenia, ale także postępująca demoralizacja życia dostrzegana szczególnie w przestrzeni rodzinnej i społecznej. Jako wierni dzieci Kościoła, posłuszni wezwaniom papieża Piusa XI i świętego Jana Pawła II, wstąpiliśmy do Akcji Katolickiej, by wspierać Kościół w dziele ewangelizacji. Chcemy być budowniczymi Królestwa Twojego Syna i na miarę swoich możliwości głosić Jego Ewangelię we wszystkich obszarach naszego życia, szczególnie zaś życia społecznego. Dzisiaj dziękujemy Ci za łaskę bycia narzędziami w rękach Twojego Syna. Dziękujemy za dar Akcji Katolickiej i możliwość współdziałania w apostolskiej misji Kościoła. Dziękujemy nade wszystko za Twoją matczyną obecność i nieustanną opiekę nad naszym stowarzyszeniem. W Twoje matczyne dłonie składamy owoce naszej dotychczasowej pracy oraz całą naszą przyszłość. Z wiarą i ufnością zawierzamy Ci naszego asystenta krajowego, asystentów diecezjalnych i parafialnych, wszystkie zarządy, wszystkich prezesów, członków i kandydatów. W sposób szczególny zawierzamy Ci chorych i cierpiących, a także zmarłych, których z każdym rokiem przybywa. Oddajemy Ci wszystkie dzieła, które zdecydowaliśmy się podjąć i zrealizowaliśmy dla dobra Kościoła. Umocnij nasze serca i spraw, aby wiara była na miarę świadectwa. Przyjmij naszą wolę, nasze talenty i zapał apostolski. Spraw, abyśmy dzięki posłudze w akcji katolickiej stawali się prawdziwym zaczynem dobra w dzisiejszym świecie. Otwórz nasze umysły na światło Ducha Świętego, byśmy potrafili mądrze i skutecznie odpowiadać na trudne wyzwania współczesności. Pomóż umocnić istniejące już struktury naszego stowarzyszenia i zbudować nowe. Obdarz swoim matczynym błogosławieństwem zrzeszonych i poślij nowych ludzi, którzy wzmocniliby naszą apostolską działalność. Potrzebujemy nowych zastępów ludzi wiernych i oddanych służbie Kościołowi. Pomóż nam być uczniami i misjonarzami w Kościele. Dodawaj sił i zdolności do codziennego poznawania nauki Jezusa oraz dzielenia się wiarą i miłością z innymi. Obyśmy jako uczniowie Jezusa i Jego misjonarze troszczyli się o relacje z Nim przez modlitwę, uczestnictwo we mszach świętych i korzystanie z sakramentów. Obyśmy byli otwarci na formację duchową i gotowi do zmiany swojego życia zgodnie z Twoim matczynym poleceniem wypowiedzianym w Kanie Galilejskiej. Uczyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie mój Syn. Obyśmy w myśl tych słów absolutnie ufali Jezusowi i byli gotowi do pełnienia Jego woli. Obyśmy nie polegali wyłącznie na własnych możliwościach, lecz zaufali słowom Jezusa. Obyśmy nie tylko odważnie i kompetentnie mówili o Chrystusie, ale swoim dobrym życiem dawali o Nim świadectwo codziennym osobistym postępowaniem. Matko Chrystusa, ucz nas słuchać Twojego Syna i bez reszty wypełniać Jego wolę. Uproś nam dar jedności, wzajemnego zrozumienia i wytrwałości w dążeniu do dobra. Ucz nas pokory, miłości, solidarności i posłuszeństwa woli Bożej. Bądź naszą przewodniczką w każdym dziele, którego się podejmujemy w naszych parafiach i diecezjach. Niech Twoja opieka będzie dla nas tarczą w trudnych chwilach, a codzienna modlitwa różańcowa niech prowadzi nas bezpiecznie przez życie do nieba. Wraz ze swoim Synem króluj w naszych sercach, rodzinach, parafiach, diecezjach i w naszej Ojczyźnie. Maryjo nasza, Matko, prowadź nas, króluj i zwyciężaj.
2: Dziękujemy księdzu biskupowi Markowi Mędykowi z diecezji świdnickiej za dzisiejsze rozważanie apelowe. Wśród pielgrzymów zgromadzonych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, tak jak słyszeliśmy, są uczestnicy ogólnopolskiej pielgrzymki akcji katolickiej. Są wśród nas także dzieci pierwszokomunijne z parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Wilczyskach, pielgrzymi z Sadowa, Rusinowic, Kazimierza Dolnego, Kęsowa, Bunzemina, z kopalni węgla kamiennego, Knurów, Szczygłowice, Sierakowic, Skutna, Rejowic, Lublina, Białego Stoku. Są wśród nas uczestnicy dorocznych rekolekcji dla wspólnoty Niespokojnych Nadzieją. Na Jasnej Górze trwają także doroczne warsztaty muzyczno-liturgiczne. Polecamy wszystkich zgromadzonych w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, raz jeszcze zauważając poczty sztandarowe górników, jak również akcji katolickiej, Polecamy wszystkich zebranych tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. Pragniemy naszą wieczorną modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Marka. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Wołamy i prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Raz jeszcze polecamy wszystkie dzieci pierwszokomunijne, które w tym czasie przybywają na Jasną Górę. Pamiętamy o wszystkich osobach chorych i cierpiących, będących w domach, szpitalach, hospicjach, domach opieki. Oddajemy Ci, Mario, wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Prosimy za wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, wspólnie odmawiając tajemnicę szczęści bolesnej, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
4: i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Tyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Tyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo,
2: Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu.

0: Korzystając z obecności księdza biskupa Marka Mendyka, ordynariusza diecezji świdnickiej, pragniemy naszą serdeczną modlitwą otoczyć całą diecezję, która przygotowuje się do peregrynacji wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Obecny wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Marka, prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
1: Czterdzieści cztery lata temu, 19 czerwca 1982 roku został wyświęcony na kapłana dzisiejszy papież Leon XIV. I przywołam jego słowa, które wypowiedział w pielgrzymce do Hiszpanii. Jak można by było sądzić, że Europa, którą tak bardzo kochamy, mogłaby zostać bez śladów wiary? Dlatego mówi, powtarzam za moimi poprzednikami, Janem Pawłem II, Benedyktem i Franciszkiem. Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, bo Chrystus niczego nam nie zabiera, a daje nam siebie

Zakończyliśmy transmisję Apolu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy Ewangeliarza na następny dzień z komentarzem księdza Pawła Sasina, a o 21.30 jak zawsze zapraszam na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512-700-444, 512-700-555.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się więc o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy.
1: Kiedy czujesz rozdarcie, kiedy pragniesz Jezusa i Jego woli w twoim życiu, ale z drugiej strony walczysz z twoim przywiązaniem do innych rzeczy i spraw tego świata, oddzielających cię od Niego. Wtedy wiesz, że kroczysz dobrą drogą. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tych, którzy próbują w swoim życiu połączyć swoje przywiązanie do doczesności z miłością do Chrystusa, dokonać niemożliwej fuzji. Jesteśmy doskonali w wymyślaniu wymówek przed samym sobą oraz przed drugim człowiekiem, aby wypaść w lepszym świetle, aby postrzegano mnie jako tego wierzącego, pobożnego, a nie, daj Bóg, doskonałego. Stroń od takiej obłudy, bo dobrze wiesz i słyszysz to wezwanie, że wszystko, co jest w tobie, musi być podporządkowane Królestwu Boga, a nie tego świata. Idź tą dobrą drogą i odrywaj swoje przywiązanie do spraw tego świata, do słabości, które wiążą cię tu na ziemi. Proś Boga o łaskę wzrastania w cnotach i wykorzeniaj z pomocą tejże łaski swoje wady i słabości.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: I minęła godzina 21.30 i oznacza to, że nadszedł czas, jak zawsze, na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji: 512-700-444, 512-700-555. 512-700-444, 512-700-555. A modlimy się dzisiaj o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie i zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiona, proszę o Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Modlimy się o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki, strawionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących siłę do walki z chorobą. O łaskę rozeznania, błogosławieństwo Boże w podjęciu właściwej decyzji modli się słuchacz. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama modlą się rodzice. O zdrowie, opiekę Matki Najświętszej Boże, błogosławieństwo na każdy dzień, mądre wybory dla Natalii w dniu 20 urodzin. O opiekę Maryi, potrzebne siły, dary Ducha Świętego dla Marii Zbigniewowej oraz łaski Boże dla jej całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Edwarda. O zdrowie i dary Ducha Świętego dla Reginy, Haliny i Romana. O powrót do zdrowia, potrzebne siły, opiekę Maryi dla Małgosi, łaski Boże dla Michała i Elżbiety Robertowej. O zdrowie i potrzebne łaski dla Wojciecha, o łaski Boże, piękne wakacje dla rodziny, o zdrowie, udaną operację dla Janiny. W intencji Asi i Piotra z okazji Srebrnych Godów, o łaski Boże dla Justyny, Adama, Agnieszki i Sławka, rodziny Krysi, Agnieszki, Józefy i Kasi. O Boże błogosławieństwo i opiekę dla Ewy. Modlimy się także za wszystkich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące. 512-700-444, 512-700-555, dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. Dziś modlimy się tajemnicami bolesnymi, a rozważania będą na temat błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego. Dzisiaj obchodzimy rocznicę jego beatyfikacji. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Halo, dzień dobry, kogo witam na antenie Radia Warszawa?
2: Boże, Agnieszka.
1: Szczęść Boże, Pani Agnieszko, zapraszam do wspólnej modlitwy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
2: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Błogosławiony Ignacy Kłopotowski, który cenił sobie ponad wszystko wolę Boga, wpatrując się z nami w Jezusa modlącego się w Ogrójcu, mówi: podejmujemy to, co się zgadza z wolą Bożą, a nie co nam dogadza lub daje chwilową przyjemność. Dla Boga i dla niebo wszystko należy uczynić, wszystko poświęcić. Ofiara za ofiarę. Bóg, który się poświęca dla człowieka, zasługuje na to, by człowiek poświęcił się dla Boga. Panie Jezu, niech męka Twoja przemawia ciągle do naszych serc. I proszę zaczynać, Pani Agnieszko.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: O Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Agnieszko. Spokojnej nocy.
2: Bóg zapłać. Dziękuję serdecznie.
1: Z Panem Bogiem. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Gdy nas dręczą, chłostają codziennie przeciwności, patrzymy na biczowanego Pana Jezusa. Jak błogosławiony Ignacy, który mówi nam do serca: miłujmy Pana Boga cierpieniem. To jest, poddawajmy się zawsze i we wszystkim woli Bożej, czy nas pieści, czy chłoszcze. Nie upadajmy na duchu. Silnie wiarą ufajmy, że Bóg nas pocieszy i wesprze, gdy będzie wiedział, że chodzi nam jedynie o chwałę Bożą i nasze zbawienie. 512-700-444, 512-700-555, a już teraz modli się z nami Pani Ewa. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
1: Proszę zaczynać.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Ewo.
3: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
1: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie. Cierniem ukoronowany, cichy i pokorny Jezus, poucza nas przez błogosławionego Ignacego o prawach swojego królestwa. Pożyteczne jest, aby smutek i cierpienie na nas czasem spadały i przypominały nam, że nie dla świata, ale dla Boga żyjemy, do którego cierpienie nas zbliża. Nie upadajmy na duchu, gdy widzimy, że fałsz, że zbrodnia triumfuje. Prawda Chrystusowa ostatecznie zwycięża, a nasza miłość Boga i bliźniego sprawdzi się najlepiej pośród boleści i cierpień. Halo, dzień dobry. Kogo witam na antenie Radia Warszawa?
4: Szczęść Boże, Grażyna.
1: Szczęść Boże, Pani Grażyno. Proszę zaczynać.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu!
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Grażyno.
4: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Spokojnej nocy. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża. Nie wahajmy się przyjąć krzyża. Oto, co radzi nam ksiądz Ignacy. Jeśli Pan Bóg nawiedza Cię cierpieniem, nie tylko nie narzekaj, nie szemraj, ale całuj z miłością Jego prawicę i dźwigaj krzyż swój mężnie. Bóg chce czasem doświadczyć wierności. Dusza wierna dowiedzie tylko w cierpieniu i krzyżu, że szuka chwały Bożej. Dążmy naprzód z silną wiarą, żelazną wytrwałością i wiecznie młodym zapałem. 512-700-444, 512-700-555, a już teraz modli się z nami Pani Marzena. Szczęść Boże!
5: Szczęść Boże!
1: Proszę zaczynać.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Marzeno, spokojnej nocy.
5: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Przypatrzmy się, jak Bóg człowiek w męce umiera na krzyżu. Rozmiłowany w nim ksiądz Ignacy mówi nam, mając silną wiarę, pobudzajmy się do gorącej miłości ku naszemu Zbawicielowi, za wszystko, co dla nas z miłości uczynił, a zwłaszcza za Jego śmierć na krzyżu. Spoglądamy często na krzyż, by szukać w nim siły, wytrwania w dobrym. Kościół przez męczeństwo się rozwija. Tak samo człowiek przez cierpienie. Gdy Pan Jezus umarł, wszyscy rodzili się do życia wiecznego. Halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność?
6: Krzysztof.
1: Szczęść Boże, Panie Krzysztofie, proszę zaczynać.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami.

0: Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę
1: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, królowo nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
0: I za wszystkich zmarłych i dusze w czyściu cierpiące, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: W imię Ojca Amen. I Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Amen.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Panie Krzysztofie. Spokojnej nocy.
1: Bóg zapłać. Dziękuję.
0: Dziękuję z Panem Bogiem. I ja też dziękuję Państwu za dzisiejszą obecność. To był wieczór w dobrej atmosferze. Ania Bobko, kłaniam się nisko. Zachęcam do zostania z Radiem Warszawa, ponieważ już teraz Złością czy Miłością, czyli Elżbieta Strawińska i Marcin Wnuszyński gorąco zapraszają. Spokojnej nocy i przyjemnego weekendu.

0: złością czy miłością. Rozmowy o wychowaniu.
1: Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
1: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.

0: witam serdecznie.
1: Właściwie zbliżamy się do końca.
0: Końca czego?
1: Roku szkolnego i czasu przeznaczonego na przyglądanie się, omawianie dziewiątego przykazania. Oczywiście z katechizmem Kościoła katolickiego w ręku.
0: Jak najbardziej.
1: Dziewiąte przykazanie zaprowadziło nas przez czystość do wstydliwości. Chciałabym tutaj zacytować punkt 2522, który mówi: wstydliwość strzeże tajemnicy osób i ich miłości. Zachęca do cierpliwości i umiarkowania w związku miłości. Domaga się, by zostały spełnione warunki daru i pełnego wzajemnego oddania się mężczyzny i kobiety. Wstydliwość jest skromnością, wpływa na wybór ubioru, zachowuje milczenie lub dystans tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo niezdrowej ciekawości. Staje się dyskrecją. To też ważne pojęcie, dyskrecja. Myślę, że ono tutaj zostało bardzo trafnie określone jako właśnie takie zachowanie milczenia i dystansu tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo niezdrowej ciekawości. Dyskrecja, wstydliwość, wstyd, tajemnica, to wszystko jest związane z godnością. I o tym właśnie mówiliśmy na koniec tego roku szkolnego, tego czasu z dziewiątym przykazaniem. No i dla mnie, nie wiem jak dla ciebie, ta wstydliwość to bardzo ważne pojęcie, które jakoś do tej pory nie było wypełnione jakąś szczególną treścią.
0: Wiesz co, w takiej codzienności, jeszcze mając mniejsze dzieci, różne zajęcia sportowe, to ta wstydliwość jest taka fizyczna. Mm-hmm. Najczęściej przybiera formę ochrony takiej fizyczności dziecka w różnych sytuacjach, albo samo dziecko się broni, niż granic swojego wnętrza pod tym względem takiej, tej wstydliwości.
1: No więc właśnie, zupełnie inne oblicze wstydliwości mi się tutaj dzięki katechizmowi Kościoła katolickiego ujawniło. Czyli usłyszałam, zapadło mi w pamięć, że jest integralną częścią umiarkowania. To umiarkowanie, cnota kardynalna, zawiera w sobie wstydliwość. Wstyd stoi na straży umiarkowania. Chroni intymność. No o tym mówiliśmy. Intymność to moje wnętrze, te delikatne przestrzenie we wnętrzu człowieka. Jest związana z czystością. No wiadomo, wstydliwość też świadczy, czy też ujawnia delikatność czystości. Tej czystości nie takiej higienicznej, tylko tej takiej czystości myśli, czystości przekonań, czystości intencji, czystości relacji.
0: No tak, czyli nie wszystko wpuszczam do swoich jakby myśli, wyobraźni. A później, jak już załóżmy, gdybym wpuszczał, to później jest kolejny krok już właśnie i tak dalej, więc w tym kroku jeszcze, żeby nie wpuścić.
1: Tak, tylko że z tym wpuszczeniem to trzeba tu bardzo ostrożnie, bo to jest tak, że jeśli przychodzi ci taka myśl, to nie możesz jej nie wpuścić, bo ona już przyszła, to ona już tu jest. Możesz tylko nią się zająć, tak jakby zaopiekować i ubrać w treści, które wynikają z wyznawanych przez ciebie wartości. A tą wartością jest czystość. Okay. Czyli możesz oczyścić tę myśl, żeby nie wiem jak brudna do ciebie przyszła. Możesz ją oczyścić. Oczywiście po pierwsze w sakramencie chrztu, czy zaczerpnąć z tego źródła Bożej miłości, Bożego miłosierdzia i oczyścić ją, zanurzając w krwi baranka. A mówiąc prościej, po prostu oddając Panu Bogu, oddając Jezusowi, oddając Maryi przez Ducha Świętego, wołając całe niebo, aby tę myśl zatrzymać i rozbroić. Tak, żeby ona nie zrobiła ci krzywdy, takiej wewnętrznej, żeby nie splamiła czystości wewnętrznej. I dlatego bardzo, bardzo dawno temu zachęcałam, nawoływałam, namawiałam do kontaktu z własnymi myślami. Bo to o to chodzi, żeby nie wpuścić tej myśli do środka, tylko żeby ją wpuścić i ją uprać. Ją oczyścić właśnie w tym źródle Bożej miłości.
0: Ja jeszcze mam takie przemyślenie, że okej, myśl się pojawiła, tylko ja bym właśnie czasem raczej myślał, że nie muszę jej wpuszczać, w sensie nie muszę w niej trwać.
1: Tak, tak, tak.
0: I to jest ta moja granica, czyli nawet jak się myśl pojawia, to żeby samemu podjąć takie działanie na zasadzie, okej, wiem, ale nie wchodzę dalej.
1: Tak.
0: No, pojawiła mi się ta myśl. Mhm. Ty trochę mówisz o tym, że spróbować ją jeszcze rozbroić można. No, różne mogą być sytuacje, tylko jeżeli jest jakaś sytuacja, rodzic, dziecko, najprawdopodobniej trzeba tą sytuację w jakiś sposób rozbroić, ale jak mi tylko przychodzi jakaś myśl, która jest niepotrzebna, to od razu mogę nią odrzucić.
1: No ja właśnie na to odrzucenie pojawiają mi się wątpliwości, czy odrzucić, czy też oddać w ręce Ducha Świętego. Westchnąć do anioła stróża. Czy też uświadomić sobie i wypowiedzieć ją po to, żeby dojść do przyczyny, dla której pojawiła się we mnie taka myśl. Czyli do potrzeby, jaka teraz daje o sobie znać przez taką właśnie myśl.
0: No, jesteśmy teraz na punkcie, gdzie mówimy o wstydliwości też. Ja tak trochę myślę o tych myślach, które mogą do mnie przyjść i mogę się zawstydzić, to ich tak, dobra, to sobie idźcie tam dalej.
1: Ich tematem, tak?
0: Tak, idźcie sobie tam dalej. Gdzieś.
1: No ale właśnie o to chodzi, że przecież jeśli coś przyszło do mojej głowy, to ma jakiś sens.
0: Mogę błądzić.
1: To ma jakiś sens. A ja będę błądzić wtedy, kiedy będę twierdziła, że znam ten sens, że wiem, jaki on jest i to jest nieczysty zamiar albo to jest nieczystość. A tymczasem, jeśli ta nieczystość pojawiła się w mojej głowie, to znaczy, że ta myśl coś mi chce pokazać o procesie, jaki zachodzi we mnie w środku. I jeśli ja tego procesu nie zrozumiem, to ta myśl będzie wracać. Im bardziej ja będę ją odpychać, odrzucać, zabraniać jej, tym bardziej ona będzie się chciała, przyklei się do mnie. A tymczasem ja mam się tym nie przejąć, tylko uznać jej obecność i sprawdzić, jaką potrzebę sygnalizuje mi ta myśl, która w pierwszej chwili wydaje się być nieczysta. No bo co to ma być? To ma być jakaś nieczysta intencja, niezgodna z prawdą. To ma być jakieś wyobrażenie, które narusza godność osoby, albo mojej, albo drugiej. To jest ta nieczystość. I w związku z tym, skoro zaczynam myśleć w tym kierunku, to znaczy, że mam jakąś potrzebę, tylko nie umiem jej zaspokoić i idę właśnie taką drogą wyboistą, błotnistą, bagnistą. Natomiast jeśli dojdę do tego, o jakiej potrzebie ta myśl mi mówi, to mogę skierować tę myśl na czyste drogi Bożej miłości. Wiem, że to brzmi bardzo skomplikowanie.
0: Chcielibyśmy konkretne przykłady omawiać, żeby każdy z nas wiedział mniej więcej, czy to jest ten moment, że mogę iść tą wyboistą drogą i to jest jeszcze dobrze, czy już jestem na złej drodze.
1: No ani dobrej, ani złej, ale już nie będę tego powtarzać, bo to wiadomo, że tu chodzi o to, czy to mnie doprowadzi do Pana Jezusa, czy nie. A zawsze może. Przypominam, że mówimy o wstydzie i pojęciu wstydliwości. Strzeże tajemnicy osób. Każdy z nas ma jakąś tajemnicę, jakąś przestrzeń, którą dzieli tylko z sobą i z Panem Bogiem. I to jest jakaś relacja ukryta. To też jest tajemnica relacji dwojga ludzi, czy dwóch osób. Bo to może być przecież też miłość macierzyńska, braterska, przyjacielska i jakakolwiek inna. I ta relacja ma swoje tajemnice. To jest taka sytuacja, o której mówimy, że rozumiemy się bez słów. Tu przed chwilą przyszła pewna osoba do studia i zaczęłyśmy rozmawiać ze sobą i my wiedziałyśmy, o czym mówimy, a ty nie wiedziałeś.
0: Ja mam nadzieję, że wy wiedziałyście, bo ta rozmowa właśnie wyglądała z boku, jakby trzeba było kogoś wzywać.
1: Ale to dlatego właśnie, że ty nie wiesz, nie znasz tych relacji między nią a mną, między nami. Więc stojąc z boku nie rozumiałeś, nie wiedziałeś, a my wiedziałyśmy dobrze, o czym mówimy i wystarczyło nam tylko mruknięcie, wystarczył gest, lekko uniesiona brew i wiedziałyśmy, o czym mówimy.
0: Rozumiem, o czym mówisz. Mężczyźni prawie zawsze tak mają między sobą. Krótki komunikat albo gest.
1: No właśnie. Ale wstydliwość, co jest dla mnie poruszające, zachęca do cierpliwości. No bo to umiarkowanie, ale zachęca do cierpliwości. Czyli to, o czym mówiliśmy w związku ze wstydem, że dopóki ja się nie oswoję i dopóki jest we mnie wstyd, ważne, żebyś ty poczekał. To może trwać bardzo długo. Dni, tygodnie, miesiące, zanim ja się oswoję z tym, co do tej pory budzi mój wstyd i przestanie to być dla mnie coś wstydliwego. I to nie muszą być, bo tutaj mam takie wrażenie, że w tym przykazaniu nasze myśli zmierzają ku relacjom między dorosłymi. Ale do tych relacji mamy wychowywać nasze dzieci. Więc nasze dzieci tego mają też doświadczać, tej cierpliwości, którą im okazujemy, którą im darujemy w oczekiwaniu na to, aż one nabiorą kolejne ważne słowo, pojęcie zaufania. Bo ta cierpliwość stoi u podstaw zaufania i takiego poczucia bezpieczeństwa.

0: złością czy miłością.
1: Przed chwilą przeczytałam, że wstydliwość domaga się, by były spełnione warunki daru, przy czym ten dar ma być pełen i wzajemny, i oddania się znowu pełnego i wzajemnego mężczyzny i kobiety. Żeby moje dziecko miało taką umiejętność rozpoznawania sytuacji, osób, warunków, w których może się całkowicie otworzyć, czyli spotkać z osobą, która jest postawiona na drodze mojego dziecka w dowolnej roli. Czy to jest przyjaźń, braterstwo, czy to jest wspólnota, czy to jest miłość, no taka małżeńska już. Każda z tych bliskości domaga się umiejętności daru z siebie. W zależności od tego, z kim mamy do czynienia, jak daleko posunięta jest ta bliskość, ja, matka, mam nauczyć moje dziecko bycia darem dla kogoś.
2: Ja bym to trochę tak nazewnictwo zmienił, czyli bycie dawcą, biorcą albo rewanżystą, że po prostu mogę coś dawać.
1: Co dawać?
2: Siebie.
1: No właśnie, mogę siebie dawać.
2: A w przypadku tych dwóch innych ról, to jednak za każdym razem to nie jest dawanie siebie, tylko myślenie o jakimś tam interesie, który będzie zaspokajał na przykład dwie strony albo tylko mnie. I ta wstydliwość, o której tu też mówimy, w tych dwóch przypadkach jest taka trochę wpisana, no bo z automatu się z tym kryje, bo przychodząc do ciebie, ja chcę jakąś korzyść uzyskać. Więc już się trochę wstydzę, bo nie mogę się przed tobą otworzyć. Gdybym był tylko dawcą, to po prostu jakbym coś dostał, to bym coś dostał, ale bym przychodził z tym czystym sercem.
1: No, to ja to nazywam czystością intencji, że coś chcesz ugrać. Natomiast bardzo mi się podoba ten podział, że jesteś dawcą, ale też jesteś biorcą. To też jest umiejętność przyjmowania daru, z którym przychodzi do mnie drugi człowiek. Z czystą intencją daru z samego siebie. To jest też wielka umiejętność. Żeby umieć nie wykorzystywać kogoś, tylko przyjąć dar. Skorzystać z tego daru, ale właśnie z taką czystą intencją. A wzajemność, to tutaj bardziej ta postawa jest taka właśnie bardziej interesowna, tak? Że mam tu jakiś interes, albo dam ci tyle, ile dałeś mi ty. To jest taka buchalteria, rozliczanie wzajemne. To już nie musi być do końca czyste. Więc kiedy daję, to nie czekam na wdzięczność, ale kiedy przyjmuję, to mam obowiązek wyrażenia wdzięczności. I wtedy to porozumienie, ta komunikacja jest czysta. Ty nie musisz oczekiwać, choć masz prawo wyrazu wdzięczności z mojej strony. Ja natomiast też mam w pewnym sensie moralny obowiązek wyrażenia wdzięczności, jeśli otrzymuję coś od ciebie bezinteresownie. Wiedząc o tym, że to jest naturalna potrzeba ludzka, wdzięczność, uznanie, docenienie. Domaga się, by były spełnione warunki daru i oddania się pełnego i wzajemnego. No, tu z tym darem, czy z tą pełnią daru jest też bardzo ważne. I to jak bumerang wraca ten temat, żebyśmy wiedzieli, kogo ja daję. Jeśli ja nie wiem, kim jestem, to ja nie wiem, co ja ci daję. Tym bardziej ty też nie wiesz. Mam siebie znać, mieć świadomość procesów wewnętrznych, tego wszystkiego, co we mnie się dzieje, moich myśli, moich uczuć, moich potrzeb, moich pragnień, moich sposobów funkcjonowania, oczekiwań, wyobrażeń i tak dalej. Jeśli mam tego świadomość, to wtedy wiem, kim jestem. Im lepiej znam siebie, im pełniej, głębiej znam siebie, to wiem, kim jestem i teraz dopiero mogę tobie w pełni siebie ofiarować. W prezencie ci. Ofiarować siebie w sensie prezentu, nie? Daru.
2: Jak mówisz odnośnie tego poznania siebie, to syn ostatnio miał jakąś sytuację, że kolega, który siedzi koło niego, nie za bardzo się zachowywał, uprzykrzał. No i on tak się podpytywał, jeżeli ten kolega znowu tam będzie tak na lekcjach dokuczał, to on się zastanawiał, co on ma zrobić. Czy nic nie mówić, czy mu odpowiedzieć w jakiś podobny sposób. No i właśnie wtedy tak mu mówię, no, czy to, jak on się zachowuje, to czy ty tak chcesz się zachowywać?
1: No bo
2: jeżeli ty jesteś sobą i znasz siebie, no
1: tak,
2: to postąp tak, jak ty chcesz.
1: Właśnie. I to zadawanie dziecku pytanie, a ty jak chcesz? To jest bardzo ważne.
2: Przeprowadziliśmy z nim taką symulację jakby, że ja jestem tym kolegą, który tam nagle w jakiś sposób reaguje, raz taki, raz gorszy.
1: No tak, raz odzywa się, czy zachowuje się jakoś.
2: Ty teraz masz dosłownie chwilę, no bo tak jakbyśmy byli w prawdziwej sytuacji. Co odpowiesz? Co zrobisz? To oczywiście w takich domowych warunkach to też było niezręczne, bo
1: pewnie, że tak.
2: Zastanawianie się przez dziecko, potrzeba chwili czasu, zanim zbierze się myśli. Ale właśnie na początku takie uświadomienie sobie, czy ja tak chcę wejść w taką interakcję, czy ja po prostu mogę być sobą dalej w tej sytuacji, zostawić to i dalej pójść robić swoje.
1: Tak. Choć z drugiej strony, no ale to są dzieci. Od dorosłego można oczekiwać, żeby wsłuchał się w słowa, którymi ktoś zwraca się do ciebie i dokucza ci, to oczywiście można odpowiedzieć na 4 różne sposoby. Już to kiedyś ćwiczyłeś w czasie warsztatów. Mogę temu komuś odpowiedzieć pięknym za nadobne, czyli w tej samej formie. Mogę przyjąć jego oskarżenia, czy też negatywną informację pod moim adresem, pójść za ciosem i mieć pretensje do siebie albo żywić w sobie poczucie winy. Ale to i jeden, i drugi sposób jest przemocą albo wobec tego drugiego człowieka, jeśli mu odpowiem tym samym, albo wobec samej siebie, jeśli pójdę za jego myśleniem i będę siebie obwiniać, obciążać, że to coś ze mną jest nie tak. No ale my uczymy się języka miłości i pierwszą osobą właśnie, nad jaką warto się pochylić, jestem ja. Czyli mogę sprawdzić, co jest teraz we mnie, jaka jest prawda o mnie. Czy te słowa, to zachowanie mojego kolegi, które jest przykre w pierwszej chwili, czy ono mnie może dotknąć? Czy ja muszę się tym przejąć? I co dzieje się we mnie? Jaka potrzeba ożywa w tej chwili we mnie? Poczucie godności, poczucie własnej wartości, bo potrzebuję szacunku, uznania, docenienia. Nieraz oczywiście potrzebuję tylko informacji, bo ktoś krzyknął na mnie, czy powiedział mi coś, z czym ja się nie zgadzam, jestem zdziwiona, w ogóle nie wiem, o co chodzi. Ale jeśli ktoś chce mi dokuczyć, to niewykluczone, że przykrymi, może nawet wulgarnymi słowami do mnie się odnosi. Natomiast jeśli ja wiem, że to nie musi mnie dotykać, jeśli ja przypomnę sobie, że jestem kimś wartościowym, niezależnie od tego, jak inni na mnie patrzą, jestem ważna, no to może to w ogóle mnie nie dotknąć. Mogę przyjąć te słowa jako nieprawdziwe. Ale kiedy je przyjmę jako nieprawdziwe, to wtedy nabiorę pewności siebie. I dzięki temu będę mogła posłuchać tego, co ten ktoś mówi, bo ten, kto do mnie się odzywa w taki sposób, robi to, aby zaspokoić jakąś swoją potrzebę. I ja mogę spróbować odkryć, rozszyfrować z tych słów potrzebę tej osoby, która do mnie mówi. Czego ten kolega potrzebuje, kiedy mówi do mnie zaczepne, przykre słowa. Czego brakuje temu komuś? Co on chce osiągnąć? I niewykluczone, że odkryjemy w słowach tego kolegi jakieś ważne dla niego potrzeby i możemy wtedy spróbować pomóc mu jakoś je zaspokoić. Zaproponować nie teraz, tylko odczekać chwilę, żeby jemu przeszło, żeby mnie przeszło i następnego dnia po przemyśleniu zaproponować temu koledze coś, co będzie go satysfakcjonowało. Coś, co mu pomoże zaspokoić tę jego potrzebę, której się domyślamy. My oczywiście tylko. Możemy z nim o tym porozmawiać, możemy go zapytać, czego on potrzebuje. Mamy jeszcze punkt 2523 i 24. Chciałabym je przeczytać, bo one są rozwinięciem, czy też komentują ten poprzedni punkt 2522. Istnieje wstydliwość zarówno uczuć, jak i ciała. Sprzeciwia się ona na przykład służącemu niezdrowej ciekawości, przedstawianiu ciała ludzkiego w pewnych reklamach lub dążeniach niektórych środków przekazu, posuwających się za daleko w przedstawianiu intymności człowieka. I teraz wstydliwość inspiruje styl życia. Ta reklama, ten obraz, te słowa, te teksty nie pasują do czystości, jakiej ja chcę służyć, jaką chcę żyć. Więc wstydliwość inspiruje styl życia, który pozwala na przeciwstawienie się wymaganiom mody i presji panujących ideologii. No to mamy odniesienie do mody i właśnie takie spojrzenie na nią z tej perspektywy. Podobnie jak zapytałeś swojego syna, czy chcesz się tak zachowywać jak twój kolega, tak tutaj, czy na pewno pasuje to do twojego stylu życia? Czy to o to ci chodzi, żeby upodobnić się do tego, co tam jest przedstawione na tej reklamie? Czy to na pewno jest twoje? Czy też jak będziesz się tak zachowywać, to poddasz się wpływowi cudzych wartości, cudzych przekonań, cudzych intencji, których czystości nie znasz?
2: Ja to bym w skrócie nazwał błędne rozumienie wolności.
1: Tak.
2: Kultura albo jakaś atmosfera zaczyna się utrwalać i dołączenie na fali do tej grupy.
1: I pociąga mnie, porywa mnie i ja już przestaję być sobą, tylko zaczynam się zachowywać tak jak wszyscy. I w pewnym momencie już wbrew sobie. Ale bardzo trudno mi jest wtedy z tego nurtu głównego, z tego wciągającego stylu się wycofać.

0: złością czy miłością.
1: Choć, tak nawiasem mówiąc, wiek nastoletni to jest taki wiek, który lubi iść pod prąd, w związku z tym myślę, że tu można by też znaleźć takie różne sposoby na to, żeby właśnie zachować się wbrew modzie.
2: Ja myślę, że tutaj w nastoletnim wieku to, co mówisz, to częściej jest podejmowanie decyzji według jakichś impulsów, przyjemności, niekoniecznie związane z modą czy jakimś trendem.
1: Tak.
2: Ale że ktoś ma jakąś akurat potrzebę i szybko się decyduje od, można powiedzieć, decyzji do realizacji.
1: Ale dlatego najczęściej się decyduje, że nie zna innych sposobów na zaspokojenie tej potrzeby. A ten sposób jest pod ręką, łatwy, szybki, hop-siup, i w tym pośpiechu gubi sens tego, co robi, i gubi konsekwencje, które z tego zachowania takiego szybkiego, nagłego mogą wyniknąć. A o dojrzałości moralnej świadczy umiejętność przewidywania konsekwencji własnych czynów. Więc jeśli nie potrafię przewidywać, tylko idę za ciosem, idę za tym, co wszyscy, i nie myślę o konsekwencjach takiego swojego zachowania, działania, sposobu bycia, to może utrudniać mi dojrzewanie, to prawdziwe dojrzewanie. I mamy punkt 2524, który dalej uszczegóławia temat wstydliwości. A mianowicie brzmi: formy, jakie przybiera wstydliwość, są różne w różnych kulturach. Wszędzie jednak jawi się ona, ta wstydliwość, jako dostrzeżenie duchowej godności właściwej człowiekowi. Duchowa godność. To o tę godność cały czas walczymy. To ta godność jest czymś z jednej strony ulotnym, ale z drugiej strony fundamentalnym, podstawą rozwoju osoby, dojrzewania osoby. Rodzi się ona, ta wstydliwość, wraz z dojrzewaniem sumienia osoby, więc uczyć dzieci i młodzież wstydliwości oznacza budzić w nich poszanowanie osoby ludzkiej. No i ten szacunek to bardzo ważne słowo, które jest nieraz bardzo trudne do wypełnienia, do realizacji, do spełnienia. Nie zawsze potrafimy szanować samych siebie. Bardzo trudno nam jest nieraz okazywać szacunek innym, ale pierwszą osobą, jaką się mamy zajmować, jesteśmy my sami. A umiejętność okazywania szacunku samemu sobie zdobywamy w domu przez modelowanie, obserwując naszych rodziców.
2: Tylko żeby w tym takim patrzeniu w samego siebie, żeby nie popaść w drugą stronę. Tu akurat nazwałaś, żeby cały czas był ten szacunek do innych też, bo jeżeli tylko do siebie, to zaraz ktoś popadnie w permisywizm, myśląc, że wszystko mu wolno, na co tylko ma ochotę i w sytuacji...
1: No ale to nie jest szacunek, przepraszam cię.
2: Tylko ten ktoś będzie myślał, że ma taką potrzebę i żeby w tą stronę nie iść. Szczególnie mówię o tej młodzieży, która, tak jak tu wcześniej też rozmawialiśmy, ale dzisiejszy dostęp do informacji albo do rzeczy jest praktycznie tu i teraz. I ta możliwość, że ktoś chce mieć, to praktycznie w każdej rzeczy, czy to przedmioty, czy właśnie w zachowaniu. I teraz takie dziecko, jak ja zauważam po rówieśnikach moich dzieci w szkole, dość często oczekują, że dostaną to, co chcą. Nie się dostosują do potrzeb i uwzględnią inne osoby, tylko to, co chcą. Że mogą to po prostu sobie wziąć, dostać, coś zrobić bez żadnych konsekwencji. No bo żeby były konsekwencje, to trzeba jednak zwrócić uwagę. Dorosły się musi tym zająć.
1: Nie musi.
2: No nie musi. Dam ci taki przykład, że kiedyś w szkole jeden z nauczycieli, wiedząc, co się stało dla mojego syna, no podszedł do mnie i mówi: no wie pan co, widziałem, co się stało, no ale takie rzeczy codziennie się dzieją. Co my możemy z tym zrobić? Po prostu sam z siebie to mi powiedział, taką refleksję, mówiąc, że no po co ma pan to zgłaszać, skoro no to tak się co chwila gdzieś dzieje. Nie chcę mówić, że to jest jakaś obojętność, tylko że pewne ramy systemowe, w których jesteśmy, też nam nie pozwalają się poruszać za bardzo.
1: Dobrze, dobrze, poczekaj chwileczkę, ale jeśli widzisz coś takiego, oczywiście, jeśli to nagminnie się dzieje, czy wśród dzieci to się nieustannie zdarza, jakieś zachowanie, to nie znaczy, że ja nie mam się temu przeciwstawić, ale indywidualnie. Przecież nie musimy od razu działać systemowo. Ty jesteś odpowiedzialny za siebie i jako ojciec za swoje dzieci. Więc kiedy wiesz o tym, że dzieje się, że twoje dziecko zachowuje się jakoś w taki sposób, że to jest niezgodne z zasadami, regułami obowiązującymi w grupie społecznej jakiejkolwiek, to możesz zająć się tylko tym dzieckiem i z nim o tym rozmawiać i jego wspierać, tak jak to opowiadasz, że z nim rozmawiać i jego wspierać w jego rozumieniu, podejściu, traktowaniu, w jego myśleniu na temat tej sytuacji. To o to chodzi, tak, że on ma zostać sobą, a ty masz mu pomóc w dotarciu do samego siebie, do jego godności. I kiedy okaże się, że on jest, to taki ten najprostszy przykład, który ja często przywołuję. Jeśli ja jestem księżniczką, a wyniosłam to z bajki o to się nazywało chyba Ośla Skórka, albo coś takiego. I to jakaś czeska bajka była. Więc jeśli ja jestem księżniczką, to nawet jeśli macocha wyrzuciła mnie z domu, a ja trafiłam do chaty jakiegoś rybaka, czy wiejskiej chałupy, w której jestem wykorzystywana do najtrudniejszych, najbrudniejszych prac, to ja, mimo że wykonuję tę pracę, nadal jestem księżniczką i nadal myślę o sobie i mam świadomość, że jestem kimś ważnym. I to, że wykonuję jakieś czynności, to ja je wykonuję, bo no, zmuszają mnie do tego okoliczności życia mojego, tak? Ale wciąż jestem księżniczką i to nie zmienia mojego myślenia o sobie. Więc jeśli moje dziecko wyniosło ze swoich pierwszych 10, kilkunastu lat swojego życia w mojej rodzinie przeświadczenie, że jest kimś ważnym, wartościowym, że jest godnym szacunku, to jemu korona z głowy nie spadnie, jeśli spotka się z jakąś taką sytuacją, w której będzie to trudne do przyjęcia. Ale jednak cały czas może się zachowywać jak książę czy księżniczka i mieć świadomość, że księżniczka się w ten sposób nie zachowuje. Księżniczka nie odpowiada, nie posługuje się takimi słowami, jak ten, kto do mnie przed chwilą powiedział, czy wypluł jakieś wulgarne, czy obraźliwe słowa. A ja jestem księżniczką i ja nie posługuję się takimi słowami. I żeby nie wiem, co działo się wokół mnie, ja nadal jestem, tam mam swoją godność i nie zniżam się do poziomu poniżej tej godności. Tak, wiem, że to jest bardzo trudne, tym bardziej, że często dorośli tej godności swojej nie potrafią odnaleźć w sobie, nie potrafią jej odkryć z różnych bardziej lub mniej skomplikowanych i dramatycznych powodów. No ale to ważne, żeby próbować iść taką drogą, a nie drogą, która jest pozbawiona wartości, która na pewno do świętości nie prowadzi, której na pewno nie uczy nas Pan Bóg, nie idzie w ślad za Jezusem i to On ma być moim pasterzem, to On ma mnie prowadzić, a nie ludzie, którzy nie zawsze mają czyste zamiary, proponując mi to, co nazywa się modą. Czas audycji dobiegł końca. Wiem, dzisiaj było bardzo trudno. Dzisiaj mam wrażenie, że moralizowaliśmy, teoretyzowaliśmy. Ale to tak trochę dlatego, że podsumowujemy cały ten rok, że zmierzamy już do końca naszych audycji. Za tydzień będziemy się żegnać, planować wakacje. A dziś zachęcam do takiej refleksji na temat godności osoby i w świetle tego tematu do rozważenia roli wstydliwości w budowaniu tego poczucia własnej godności, poczucia własnej wartości, poczucia tożsamości. To trudne tematy, ale jak znam życie, nawet z młodszymi dziećmi, jeśli podejmiemy taki temat, to może się okazać, że dojdziemy do bardzo interesujących wniosków albo usłyszymy bardzo interesujące wypowiedzi naszych dzieci na ten temat. Szacunku, godności, umiarkowania,
2: konsekwencji, wytrwałości,
1: podejmowania decyzji, wyborów zgodnych z wyznawanym systemem wartości.
2: Stawiać granice, budować samokontrolę.
1: No, zachęcam do takich refleksji.
2: A ja zachęcam do wejścia na stronę radiowarszawa.com.pl. Mamy zakładkę Wspieraj z serduszkiem. Można znaleźć wszystkie informacje, jak wspierać całe Radio Warszawa.
1: Wyrażamy wdzięczność wszystkim ofiarodawcom. Prosimy o dalsze wspieranie nas. Bardzo ono jest nam potrzebne i za każdą formę wsparcia serdecznie Państwu dziękujemy. I na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
2: Do usłyszenia. Złością czy miłością?

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: miłości w Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziem zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
2: Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
1: Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
2: A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
1: Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
2: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
2: Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
2: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
2: Twój gniew mnie przygniata. Spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
2: Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
2: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
2: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
2: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
2: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, Królowo Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się więc o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną.

0: nie pracują ani przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się zatem i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy.
1: Kiedy czujesz rozdarcie, kiedy pragniesz Jezusa i Jego woli w twoim życiu, ale z drugiej strony walczysz z twoim przywiązaniem do innych rzeczy i spraw tego świata, oddzielających cię od Niego. Wtedy wiesz, że kroczysz dobrą drogą. Dzisiejsza Ewangelia mówi o tych, którzy próbują w swoim życiu połączyć swoje przywiązanie do doczesności z miłością do Chrystusa, dokonać niemożliwej fuzji. Jesteśmy doskonali w wymyślaniu wymówek przed samym sobą oraz przed drugim człowiekiem, aby wypaść w lepszym świetle, aby postrzegano mnie jako tego wierzącego, pobożnego, a nie, daj Bóg, doskonałego. Stroń od takiej obłudy, bo dobrze wiesz i słyszysz to wezwanie, że wszystko, co jest w tobie, musi być podporządkowane Królestwu Boga, a nie tego świata. Idź tą dobrą drogą i odrywaj swoje przywiązanie do spraw tego świata, do słabości, które wiążą cię tu na ziemi. Proś Boga o łaskę wzrastania w cnotach i wykorzeniaj z pomocą tejże łaski swoje wady i słabości.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
3: Jak zawsze, gorąco i serdecznie witam wszystkich. Jacek Racielski. Witam w kolejnej odsłonie Wolnej Chaty. I oczywiście w tejże nie jestem sam. Dzisiaj ze mną mój Państwa gość Elżbieta. Witam Cię serdecznie.
4: Witam również.
3: Dzięki, że zgodziłaś się, a nie było to takie proste, nadanie świadectwa. Myślę, że to będzie na pewno ciekawe dla Państwa. No cóż, jak zawsze na początek pytanie, jak dzisiaj? A jesteś w tym procesie krokowym dość długo, jesteś w tym procesie krokowym, można powiedzieć, też rodzinnie, tak? No bo większość Twojej najbliższej rodziny jest albo zaangażowanym, albo absolwentami. To też jest takim, no, specyficznym kontekstem, tak? Więc jak z takiego właśnie doświadczenia dzisiaj, po iluś tam latach, nie wiem, 10 czy iluś zanurzenia w ten proces krokowy, widzisz to, co według dzisiejszego oglądu było powodem tego, że musiałaś zająć się sobą, w jakiś sposób się nad sobą pochylić, coś tam w swoim doświadczeniu poprawić czy przebudować? Czy to są wydarzenia jakieś konkretne, czy to raczej jest jakaś okoliczności, powiedzmy sobie, tej narracji rodzinnej gdzieś tam wczesnodziecięcej? Jak to dzisiaj widzisz?
4: No to jest bardzo ciekawe, bo ja trafiłam, jak często mówimy, przez przypadek na warsztaty. Nigdy w życiu nie słyszałam o warsztatach. 12 kroków nie dla alkoholików, czy hazardzistów, czy osób uzależnionych. Chociaż wszyscy jesteśmy uzależnieni jakoś. To też odkrycie było warsztatów. Ja po prostu narzekałam przez całe życie i opowiadałam ludziom, że jestem zmęczona. Że jestem zmęczona od dziecka i nie wiedziałam, co z tym zrobić. I byłam, no, wyczerpana wręcz. I pewnego dnia spotkałam przypadkiem na targach książki Rafała Porzedzińskiego, o którym no, dużo słyszałam, ale nie znałam go. 3 lata pod rząd pytał mnie, co słychać, jak tam zmęczenie, i pewnego dnia powiedział, słuchaj, no naprawdę, warsztaty 12 kroków są dla ciebie. I wróciłam do domu, pewnego dnia usłyszałam w Radio Warszawa, że warsztaty 12 kroków, że można się zapisać, i włączyłam internet, zapisałam się do człowieka, o którym w życiu nie słyszałam, a podobno to była legenda. Więc no wylądowałam u Krzysia Wędołowskiego. Przyszłam jako człowiek, który był zmęczony tylko, ale bez problemów, bo fajne małżeństwo, fajna rodzina, fajne dzieci, 3 synów. Tylko to zmęczenie.
3: Rozumiem, że na tamten czas takie miałaś brak świadomości, ale jak z dzisiaj, z tego momentu, w którym dzisiaj siebie widzisz, jak widzisz, co było być może powodem tego zmęczenia, skąd ono się brało?
4: No, całe życie od dziecka. Bardzo trudna rodzina. Wspaniały tata, którego na warsztatach odkryłam, że on był wspaniały i mama też pewnie była wspaniała, tylko w mamie postrzegałam niszczyciela, a w tacie Boga. Człowieka, który uratował mnie, uratował moją siostrę i...
3: Przed tąże okropną mamą, tak?
4: Przed tąże okropną mamą, i do dziś nie wiem, co się... Bo rodzice nie żyją. Do dziś nie wiem, co się wydarzyło w ich małżeństwie. Wiem tylko, że modliłam się o to, żeby rodzice się rozwiedli, nie wiedząc, co to jest rozwód, bo wtedy w tamtych czasach nie było tak dużo rozwodów, ale gdzieś usłyszałam.
3: No ale ciężko było dziecku żyć w tym napięciu.
4: Bardzo, bardzo ciężko. Ja mówię o szkole podstawowej jeszcze. A potem się modliłam o to, kiedy zobaczyłam, dowiedziałam się więcej, co to jest rozwód, kiedy rodzice się rozstają, i nagle przerażenie. I zaczęłam się modlić do Pana Boga o to, żeby to nie nastąpiło. Za to jestem wdzięczna rodzicom i będę wdzięczna w imieniu również moich dzieci i ich dzieci, jeżeli będą miały moje. Także to tak. A z czym przyszłam? No na pewno sobie nie radziłam. Ja sobie w ogóle nie radziłam ze sobą. Było mi trudno ze sobą, ciężko bardzo. I nie radziłam sobie z wyrażaniem oceny w każdej praktycznie sytuacji przez moją mamę, bo tata nie oceniał. Tata nie oceniał, tata był sprawiedliwy. Nie widziałam innych jego przywar, bo No bo i mnie, i siostrę, z którą byłam w głębokiej niezgodzie z powodu tego, że mama nas porównywała. Najpierw ja byłam lepsza, bo byłam spokojniejsza, łagodniejsza, takie grzeczne dziecko. A potem, kiedy w szkole okazało się, że moja siostra jest wybitna, chociaż ona pamięta to inaczej, mówi, że ja byłam w pierwszej klasie wybitna, a ona musiała za mną gonić. Tego nie pamiętam. Jest po prostu świetna do dziś. I byłyśmy w jednej klasie z siostrą, co też było takim dramatem, myślę, trudem. Trudem niesamowitym. Tylko ja wtedy tego nie widziałam. Dopiero
3: wydawało się, że fajnie mam siostrę w klasie, nie?
4: Nie, bo już nie było fajnie wtedy w wieku. Ja poszłam mając niecałe 6 lat do pierwszej klasy. W wakacje się miałam urodziny, po wakacjach poszłam do pierwszej klasy i także byłam niedorozwiniętym dzieckiem totalnie, emocjonalnie w ogóle. No i byłam z tą moją siostrą geniuszem w klasie do praktycznie matury. W szkole średniej poszłyśmy do tej samej szkoły, ale do dwóch różnych klas i myślałam, że odetchnę, ale nie dlatego, że nauczyciele uczący tych samych przedmiotów, ci sami nauczyciele
3: i tak was porównywali.
4: I wiedzieli, że nawet słyszałam, że dziś siostra odpowiadała, no i powiedz mi, co ty nam pokażesz, bo twoja siostra dostała piątkę. No, także to takie różne epizody, było ich bardzo dużo. Odetchnęłam na studiach, kiedy moja siostra się nie dostała, a ja się dostałam na pierwszym miejscu. I to był dramat mój. Ja się nie mogłam z tym pogodzić, że ona taka świetna, naprawdę dobra, nieprawdopodobnie inteligentna, że ona zawaliła przez daty egzamin z historii. No i też wtedy się też pogorszyła jeszcze bardziej nasza relacja, której nie było nigdy.
3: No tak, czyli takie dzieciństwo i młodość pełna napięć, rywalizacji, tak?
4: Tak, napięć rywalizacji, ale też brania wszystkiego do siebie. Ja nie byłam w stanie, tak jak teraz, usiąść, rozmawiać z ludźmi i nie myśleć w ogóle o odbiorze mnie. W ogóle nie pamiętam, czy kiedykolwiek odpowiadałam na luzie w szkole, w liceum. Podstawówki nic nie pamiętam, ale z liceum nie pamiętam, czy kiedykolwiek na luzie odpowiadałam, na studiach też nie. Tak po prostu wiedząc, że czymś się dzielę. Nie, ja musiałam zawsze zdawać egzamin. Każda rozmowa to było zmaganie się, co ktoś pomyśli, jak mnie odbierze. Lęk przed oceną totalny. Totalny, zwłaszcza, że no, słyszałam w domu, że od mamy, którą kocham teraz, zmarła na moich rękach, więc też duży dar, łaska. Często słyszałam, że co ty tam możesz powiedzieć, albo co ty możesz w ogóle wiedzieć, co ty tam wiesz. No i tak niewiele wiedziałam, wydawało mi się. No także, no był trud, dawno temu.
3: Czyli takie środowisko, nie to, że z intencji, ale jednak budujące tak zwane niskie poczucie wartości, tak? Takie właśnie brak pewności siebie, w związku z tym pewnie perfekcjonizm, zasługiwanie, prawda? Brak odpowiedzialności za uczucia innych, nie?
4: Tak, mój tata na moich oczach umierał, nie umarł, ale umierał, kiedy miałam 7 lat, w drugiej klasie szkoły podstawowej, na samym początku i już potem do końca, do drugiego obrotu towarzyszył mi lęk przed śmiercią. Najpierw moją, potem przy najmniejszej chorobie wśród najbliższych lęk paraliżujący totalnie. Dopiero na warsztatach, chyba na pierwszym obrocie zauważyłam, czy dzięki warsztatom zrozumiałam, że ja się nie bałam śmierci, tylko bałam się umierania, samego momentu przejścia, że tego się bałam. A bo śmierci to nie, bo Pan Bóg mnie tak pilnował w życiu, tak się mną opiekował, że z perspektywy to mam takie momenty, czy miałam takie momenty, kiedy się zastanawiałam, czy mi się to należało, no ale jak wiem, każdemu się to należy i każdym Pan Bóg się opiekuje, tylko nie widzimy tego.
3: Nie każdy to przyjmuje.
4: Nie każdy to przyjmuje też, tak.
3: Okej, to powiedz mi w takim razie, skoro tak naprawdę, jak mówisz, poszłaś na ten warsztat, bo ci akurat sugerowano, a nie dlatego, że miałaś przekonanie, że ci jest potrzebny, no to gdzieś musiał się po takim doświadczeniu, które dzisiaj widzisz w tej swojej dziecinnym czy młodzieńczym doświadczeniu, to musiał się wypracować bardzo silny taki system zasłaniania tego, prawda? Gdzieś tam ukrywania, takiego kreowania siebie, nie?
4: Grania, tak, grania. Ja to zobaczyłam w małżeństwie bardzo dobrze, kiedy męża znałam od szkoły średniej, więc ja wtedy nie wiedziałam, że on na mnie patrzy jak na młodą kobietę, chociaż był młodym mężczyzną, ale tu jakby potrafił coś, czego ja nawet nie wiedziałam, że można czuć się sobą. On na mnie patrzył z akceptacją, a ja patrzyłam w niego jak w Boga. To znaczy, wydawało mi się, że jak jest spokojny, a ja byłam, nie byłam wybuchowa, ale byłam na pewno no, rozbiegana. Nie mówiłam tak spokojnie jak teraz. W każdym razie ja po prostu nieświadomie, zupełnie nieświadomie chciałam kreować na kogoś, kim chciałam być.
3: Kogoś, kogo chciałaś, żeby on widział.
4: I kogoś, kogo chciałam, żeby on widział, tak.
3: Za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie z moim i Państwa dzisiejszym gościem, Elżbietą. Powiedziałaś, Elu, powiedziałaś taki ogólny obraz tej swojej rzeczywistości. Tak jak słuchałem tego, to mogę powiedzieć, no może i były pewnie na pewno jakieś tam specyficzne fragmenty, ale generalnie ten opis tak jest takim opisem, powiedzmy, przeciętnym, nie? Jakiejś takiej sytuacji w domu, w rodzinie, gdzie są jakieś animozje, gdzie są jakieś napięcia między rodzicami, prawda, nie? To takie jest... Co mam powiedziałaś? W sumie dobra rodzina, wszystko w porządku, wszystko jest fajnie. Twoje małżeństwo też, niby wszystko okej, prawda?
2: Znaczy rodzina moich rodziców była klasyczną, dysfunkcyjną rodziną, bardzo złą, to znaczy bardzo wykształconą, ale kompletnie nie było relacji między rodzicami. Był tylko krzyk ze strony mamy, obrona ze strony taty. A moja rodzina, tak, wydawało mi się, że to jest po prostu, no lepiej być nie może. Bo ja kreowałam dalej.
1: No właśnie, a jednak w tym doświadczeniu, gdzieś tam u podłoża tych deficytów bliskości, które dziecko bardzo potrzebuje, tak? Tych trudów, gdzieś tam braku bezpieczeństwa, bo zawsze napięcie między rodzicami, nawet jeśli ono nie jest jakoś spatologizowane bardzo, to jeżeli jest, to zawsze taką jest...
2: Zawsze napięcie.
1: Takim niepokojem, prawda? Taką niepewnością dziecka, w związku z tym też pewnie bardzo mocno zbudowana kontrola, bo trzeba było sobie z lękiem radzić, niepokojem, prawda, nie? Te oczekiwania, o których mówiłaś, że gdzieś tam były nie wprost może artykułowane, ale przez krytykę wzbudzane w tobie, żebyś była jakaś.
2: To znaczy było podkreślane to, że nie jestem taka, jaka...
1: No tak, no, w ten sposób...
2: I tego się nauczyłam.
1: Tak, no i w ten sposób chodzi o to, żeby właśnie tego nie ujawniać, nie pokazywać, stworzyć wrażenie, że jestem ta, której oczekują, prawda, nie?
2: No i w takim... Więc się nie odzywałam.
1: Też. W takim duchu, rozumiem, podeszłaś też do relacji z mężem, nie? Że gdzieś tam jakaś forma takiego troszeczkę kreowania siebie takiej, którą sama chciałabyś być, prawda? I żebyś była widziana przez innych.
2: Teraz mówię o kreowaniu, ale wtedy byłam przekonana, że ja jestem dobrą żoną. Wiedziałam, że Pana Boga złapałam za nogi, no bo jak spokojny nie krzyczy, to znaczy, że dobry. Jeszcze nie wiedziałam, że on jest po prostu dobry, ale w czym innym i w co innego Pan Bóg go wyposażył, niż ja w nim dostrzegałam. Ale ja przede wszystkim chciałam, żeby on zaspokajał moje potrzeby.
1: Głównie poczucie bezpieczeństwa i ważności.
2: I zawsze wiedziałam, co jest dobre dla mnie. Zawsze wiedziałam, w jaki sposób on powinien zaspokoić i bardzo się zdziwiłam, kiedy na warsztatach dowiedziałam się na pierwszym obrocie, że ja mam postawę roszczeniową. To znaczy nikt mi tego nie powiedział, prowadzący mi tego nie powiedział, tylko towarzyszył mi, żebym odkryła sama to. I to było cudowne, bo gdyby on mi to powiedział, nazwał, to ja bym się obraziła, dlatego że ja się obrażałam, jak mąż cokolwiek powiedział, że ja nie tak zrobiłam, albo nawet nie, że nie tak zrobiłam, bo on tego nie mówił w taki sposób, tylko on prosił mnie, żebym czegoś nie robiła. Jeżeli prosił mnie, żebym czegoś nie robiła, bo czuł się wtedy źle, to ja już czułam się atakowana.
1: Nieprzyjęta,
2: no i byłam po prostu słaba, no nie taka, niefajna i w swoich oczach kompletnie. Więc no i już mi się walił świat, mi się małżeństwo potrafiło walić z takiego powodu. Tak, to rzeczywiście odkrycie roszczeniowości to było pierwsze sito takie.
1: To jest to, co właśnie ujawnia się w dorosłości, kiedy w dzieciństwie nie mamy zaspokojonych tych potrzeb dziecka, prawda?
2: I nie wystarczy, że tata zaspokaja.
1: Nie, nie.
2: Bo mama jest potrzebna.
1: To wszystko jest gdzieś tam w deficycie i potem w tej relacjach, czy w tych relacjach, do których uprawniam się o roszczenie, no ono się wydobywa, ujawnia. I wtedy mylę męża z ojcem, prawda? Czy mylę męża z rodzicem.
2: Nieświadomie, totalnie
1: tak,
2: nieświadomie.
1: I roszczę od niego zaspokojenie deficytów z rodzicielstwa.
2: Tak. I to powoduje, czy to spowodowało, no bo mówimy o sobie, nie teoretyzujemy, że tak bywa, tylko u mnie to było tak, że mój mąż był już zmęczony, chociaż nigdy tego nie powiedział. Mhm. On był po prostu wykończony. I myślę, że teraz już wiem, że to, że trafiłam na warsztaty, no to trafiłam nie po to, żeby pogodzić się z mamą czy z tatą, bo tata już nie żył, byłam zawsze w zgodzie, a mama, no z mamą porozmawiałyśmy sobie kiedyś i po prostu rok przed śmiercią ja czułam się uwolniona. ale też miałam siostrę, z którą no, żyłam w wielkiej niezgodzie. To był dla mnie dramat. No bo ja byłam dobra, wspaniała, a siostra była ta gorsza, bo ona była wybuchowa. I to jest takie powtarzalne, prawda? I mój mąż, wracając do męża, mój mąż był bardzo zmęczony, wyczerpany i no, mieliśmy kryzys. I teraz wiem z perspektywy, że ja po to trafiłam na kroki, żeby uzdrowić nie relacje z rodzicami, które były w miarę już po śmierci częściowo, ale żeby móc zacząć budować prawdziwe małżeństwo, prawdziwą rodzinę. Rodziny nie. Rodzina była okej, ale małżeństwo nie, bo my wiedzieliśmy, że chcemy, by zawsze była jedność w wychowywaniu dzieci. Więc w słowach, w postawach. Ale coś tu nie grało. I ja byłam pewna, że nie gra dlatego, że mój mąż jest taki... On nie był wycofany, ale on był po prostu tak spokojny i taki... No po prostu był. Nie był bardzo aktywny, ale był bardzo aktywny w takich obowiązkach, w dzieciach, w opiece nad dziećmi. Nade mną też, tylko ja tego nie widziałam za bardzo. I z perspektywy wiem, że miałam po prostu uzdrowić w jakiś sposób, czy pozwolić Panu Bogu, żeby odkryć i pozwolić mu działać w moim życiu, żebyśmy byli naprawdę autentycznym, dobrym małżeństwem.
1: No tak jak uczy właśnie warsztat programu 12 kroków, jedyną osobą, na którą mam wpływ, jestem
2: ja.
1: Ja sam.
2: Sam.
1: Jest ta naprawa, zmiana, przemiana i tak dalej. Ona się nie ma, jak tylko musi zacząć ode mnie. Więc siłą rzeczy to zaproszenie do tej pracy warsztatowej było być może nie do końca przez ciebie odkryte w ten sposób, ale było zaproszeniem do tego, żebyś ty zobaczyła prawdę o sobie.
2: To jest genialne i to jest największa wartość warsztatów, że my się zajmujemy sobą, a nie drugą osobą. I w momencie, kiedy ja zobaczyłam, bo to wygląda tak, że na początku mówimy, że ktoś nam. I prowadzący koryguje, mówiąc, wróć do siebie. I to jest cudowne, że jak się 100 razy ktoś powie ci, że no, przywołuje ciebie do porządku, czyli przywołuje ciebie do siebie, to już w pewnym momencie zaskakujesz, że to się staje twoją naturą.
1: I wtedy się okazuje, że świat może być dużo ciekawszy, w ogóle inaczej widziany.
2: Tak, ale też zaczynam dostrzegać wtedy, widząc to, że mam się zajmować sobą i że jest tyle u mnie do naprawienia, nie zajmuję się drugą osobą, bo przecież o drugiej osobie wiemy tylko to, co widzimy czy słyszymy, ale my nie wiemy, co siedzi w nas samych, a co dopiero w innych osobach. I wtedy nie trwoniłam tego czasu na zajmowanie się nie tym, co do mnie, tym, co do mnie nie należy.
1: Tak naprawdę wymyślanie tego, co ktoś według mnie ma w sobie, bo nie wiem, co on ma.
2: Ja wymyśliłam mojego męża, nie wiedząc, że on jest jeszcze piękniejszy naprawdę. I tak. I coś mi umknęło.
1: No dobrze, a powiedz mi w takim razie, jak już ten warsztat się dostałaś do tej osoby, której nic nie wiedziałaś i, że tak powiem, w trudzie zmagania się z tym, że jesteś napominana, żebyś wróciła do siebie, jak się tam znalazłaś? Jak to dla ciebie, co było dla ciebie za doświadczenie? No bo nie miałeś wcześniej żadnych doświadczeń z jakimiś takimi formami pracy grupowej, czy miałaś?
2: Grupowej nie miałam, tylko po jakiejś chorobie dostałam w prezencie od NFZ-u psychoterapię. Mogłam sobie chodzić przez 2 lata. Chodziłam 7 miesięcy, ponieważ po 7 miesiącach pani psycholog powiedziała mi, że ja wszystko wiem, że to już nie ma sensu. I nie powiedziała, że to nie jest psychoterapia, nie jest miejscem, żeby rozmawiać o duchowości. Mhm. I ja się bardzo zdenerwowałam, bo zdałam sobie wtedy sprawę z tego, że dla mnie duchowość jest ważna. I cudowną rzeczą na warsztatach było to, że zobaczyłam, że psychologia okej, jeżeli... Tak, psychologia okej, ale...
1: No bardziej, bardziej psychoedukacja.
2: Psychoedukacja... Tak, ale ja chodziłam na psychoterapię.
1: Ja mówię o warsztacie.
2: O warsztacie. A natomiast w pewnym momencie kończą się możliwości i głód jest niezaspokojony i na warsztatach ja zwariowałam na punkcie warsztatów, bo dostałam to, o czym marzyłam całe życie, bo bardzo mnie duchowość interesowała i też mój mąż dużo mi różnych rzeczy sprzedawał z pracy nad sobą. Nie chciałam przyjmować oczywiście, ale to już przeszłość głęboka. Także tak, warsztat pozwala... W sumie celem warsztatu, jak teraz widzę z perspektywy, jest to, żeby osoba, która w nim uczestniczy, nawiązała relację zdrową z Panem Bogiem, czyli z Jezusem Chrystusem żywym. Bo ja wcześniej rozmyślałam o Panu Bogu, wiedziałam, że On jest przy mnie całe życie od małego dziecka, ale nie rozmawiałam z Jezusem. Także nie. A to jest...
1: A trudno mieć relację z Bogiem, nie mając relacji ze sobą, tak? Więc najpierw zaczyna się budowanie relacji od siebie, prawda? Odnalezienie tego dziecka Bożego w sobie.
2: Tak, tylko mi się wydawało jeszcze na pierwszym obrocie, że ja mam relację ze sobą. A na drugim to już dramat. To już dramat.
1: Okej, okay, a co takiego na tym pierwszym obrocie, tym pierwszym poznawaniu tej drogi 12 kroków jakoś było dla ciebie, nie wiem, najbardziej zaskakujące, czy najtrudniejsze, albo najciekawsze?
2: Najtrudniejsze. Ciekawe było wszystko. Mhm. Najciekawsze, najtrudniejsze było właśnie przyjęcie tego, że ja traktuję świat roszczeniowo. Mhm. To właściwie to rewolucja była. I przyznałam to. Przyznałam to, zobaczyłam i się zafascynowałam tym.
1: Zaraz będziemy kontynuować nasze spotkanie z Elą.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszej rozmowy z moim Państwa dzisiejszym gościem Elżbietą. Jesteśmy już w takim momencie, powiedzmy, zaawansowanym w tym Twoim doświadczeniu też pracy nad sobą, tak? No, jesteś już po tym dokonaniu pierwszego obrotu. Ale jak mówiłem na początku, masz takie doświadczenie, powiedzmy sobie, szersze, bo rodzinne też, nie? I rozumiem, że mąż poszedł za tym Twoim tropem, tak?
2: Tak, najpierw jeszcze, to taka dla mnie bardzo ważna rzecz, to, że nastąpiło uzdrowienie mojej relacji z siostrą, niemożliwe w oczach innych osób, znajomych i z rodziny, to było niemożliwe. I ja odkryłam, że jeżeli mam się zajmować sobą, to pewnego dnia opowiedziałam mojej siostrze historię o sobie, jak ja widziałam nasze dzieciństwo, nasze relacje, i ona była w szoku, milczała i zamilkła na kilka tygodni. I po kilku tygodniach mi powiedziała, że ona myślała, że ja uważam siebie za anioła, a ją za diabła. To było kilka lat temu, nie wiem, 7 może. I my do tej pory mamy relację zdrową, niesłodką, mamy dobrą relację po prostu. Także to chciałam się tym podzielić, bo to było dla mnie bardzo ważne. Bez tego nie mogłabym pójść dalej, bo siostra to jest rodzina.
1: Okej, rozumiem.
2: Natomiast no tak, mój mąż stwierdził pewnego dnia, że chce się dowiedzieć, co robią na tych warsztatach z żonami, że dostał nową żonę. Ja tego nie widziałam, tej zmiany, tak bardzo. Widziałam tylko lekkość, która się pojawiała. Także tak, mąż poszedł na pierwszy obrót i bardzo mu się podobało zawsze i pracował. I ja zauważyłam, on jest skrytym człowiekiem, nie jest ekstrawertyczny, taki jak ja, ale zaczął się fajnie otwierać.
1: Zmieniła się forma relacji też między wami, nie?
2: Myślałam wtedy, że się zmieniła. Myślałam, że ta roszczeniowość już jest za mną, ale to było złudne, bo na drugim obrocie zobaczyłam, że zmieniła formę po prostu.
1: Tak, rozumiem, ale bardziej chodziło mi o to, że jeżeli oboje małżonkowie są w tym procesie, no to mają podobny sposób narracji, większą świadomość siebie i ten sam język, łatwiej się porozumieć, nie?
2: Totalnie ten sam język, nawet bez słów, albo jedno słowo ktoś powiedział, a drugie mówi, a w krokach to my mówimy tak. No i tak, no i mamy trzech synów i jeden się zgłosił do nas i mówi, no chciałbym, czegoś nie rozumiem w sobie, więc no może, gdzie mam szukać pomocy? Nie chciałabym opowiadać, bo to nie moje sprawy.
1: Oczywiście, to chodzi tylko o fakt, że powiem tak.
2: No i tata powiedział mu, nie widzę lepszej drogi niż warsztaty. I on to zrobił, poszedł na warsztaty. Potem inny brat zobaczył, że nie poznaje osobnika, więc powiedział, no ja mam co prawda inne problemy, ale jak pomagają, no to ja też chcę, żeby mi pomogli. Teraz mam dwóch synów po warsztatach i też mówią, że rozmawiamy w duchu 12 kroków i to jest fajne, bo się nie udaje. Też mniej czasu zajmuje tłumaczenie czego, bo my nie tłumaczymy.
1: Wielu
2: właśnie.
1: Nie trzeba tłumaczyć.
2: Bo właśnie w warsztatach chodzi o to, żeby nie tłumaczyć, tylko towarzyszyć świadectwami. Żeby świadczyć i świadectwem swoim, a nie mojego męża czy mojej żony. Także to, co ja robiłam, to opowiadałam moim dzieciom, co ja być może w podobnej sytuacji albo w innej, albo w identycznej nawet, jak ja sobie poradziłam dzięki warsztatom. Czyli tylko przez świadectwo, nie przez pouczanie, nie przez tłumaczenie, bo to zawsze jeży.
1: A skąd, skończyłem też z odwrotnym działaniem, bo mąż poszedł wcześniej na drugi obrót, tak?
2: Tak, to znaczy ja się dostałam na drugi obrót pierwsza, ale zapytałam mojego męża, czując, że może on by wolał przede mną, zadałam mu krótkie pytanie, czy nie wolałbyś pójść pierwszy? Bo ja nie czuję jeszcze takiej wielkiej potrzeby. Bo ja już wydawało mi się, że jestem totalnie naprawiona. I mój mąż od razu powiedział, myślałem o tym. I poszedł. Poszedł i ja poszłam 2 lata chyba później, czy rok później. Tak, i skończył drugi
1: obóz. To fajne, bo to takie bardzo takie te małżeńskie świadectwa, może kiedyś poproszę was oboje na takie spotkanie, bo te małżeńskie świadectwa właśnie pokazują, jak to w tych bliskich więziach, to jednak nie tyle może proces 12 kroków jako taki, bo z nim jest różnie, jeśli chodzi o rodzinne koneksje, w wspólnotach problemowych raczej tam jest trudno, ale ta ścieżka właśnie nasza, ta chrześcijańska, no daje taką niesamowitą bliskość i naprawia te bliskie relacje, nie? Te relacje rodzinne.
2: Niesamowitą i nawet takie przeżycie ostatnich miesięcy, kiedy ja runęłam, okazało się, że znowu roszczeniowość się pojawiła. Runęłam, ponieważ mój mąż nie zaspokajał jednej mojej potrzeby, takiej kobiecej, zwykłej, prostej.
1: Tak naprawdę zachcianki, a nie potrzeby.
2: Totalnie niepotrzeby, teraz wiem. I zaczęłam dostrzegać. Zaczęłam dostrzegać to, że on nie zaspokaja tej wymyślonej przeze mnie, ponieważ on okazuje miłość w inny sposób. W dużo trudniejszy dla niego, to znaczy nie, dla niego nie, dużo, wymagający dużo więcej wysiłku, a nie tylko to, co ja miałam na myśli akurat wtedy. Co nie wymagało wysiłku. Po prostu idziesz do sklepu, kupujesz i masz, nie? A tu on każdego dnia po prostu okazuje mi miłość, co ja nie zawsze widziałam. I zaczęłam tak sobie ćwiczyć, jak widziałam, że coś jest nie tak, jak ja bym chciała, to sobie wyszukiwałam potem 3 na przykład powody, dlaczego jestem mu wdzięczna, za co jestem mu wdzięczna. I to potem lawina szła, że zobaczyłam, że wróciłam znowu do tego nieprawdziwego męża. No a teraz już wiem, że mój mąż jest
1: człowiekiem... I to najważniejsze, że jest.
2: On jest do kochania, ale jest też nie do tego... Właśnie, jeżeli kochamy, to mniej oczekujemy.
1: Samo jest wystarcza.
2: Tak. I ja się czuję kochana bezwarunkowo. Ale on mnie kocha w zupełnie inny sposób niż ja chciałam.
1: Niż mi się wydawało, że to byłoby dobre.
2: Tak, a teraz widzę, że jestem ciekawa, co przyniosą najbliższe dni, tygodnie, lata, bo czuję, ja to wiem, ze sposobów, w jaki rozmawiamy, od tego mojego odkrycia, że idziemy w nową stronę jakąś. Zaczynamy nowe życie. Jeszcze nie wiem co, jestem zaciekawiona, ale już nie projektuję, już nie oczekuję, że będzie tak jak... Ja już nic nie muszę, muszę nawet na wakacje już jechać.
1: Wtedy można być zaskoczonym i w sposób taki pozytywny każdą chwilą, prawda?
2: Tak, dlatego że ja teraz dopiero zobaczę, jak popatrzę oczami Jezusa na mojego męża. Dopiero zobaczę, co Pan Bóg ulokował w nim. Co on może wydobyć, czy mógł wydobyć, gdybym ja mu w tym nie przeszkadzała brakiem uważności. Bo ja teraz widzę, że za mało było. Była pewnie uważność. Jeżeli jesteśmy w sumie dobrym małżeństwem, no to tak, ale dlaczego mamy nie być lepszym? Autentycznym, prawda? Autentycznym małżeństwem.
1: Lepszym,
2: prawdziwym.
1: To też takie określenie, wiesz, różnie można je rozumieć. Ale zgodnie z wolą Pana Boga, Pan Bóg chce dla każdego, żeby był szczęśliwy, to dlaczego nie możecie być szczęśliwszym małżeństwem?

0: zapraszamy na warsztat. Ten sposób widzenia rzeczywistości, że nie jest źle, gdy nie jest to, co ja chcę, tylko o, jak jest pięknie, gdy nie jest to, co ja chcę, nie?
1: Tak.
0: Bo wtedy odkrywamy ten rzeczywisty zamysł Boga i dopiero wtedy możemy się nim delektować.
1: Tak.
0: Dopiero wtedy możemy zobaczyć Jego wartość. Bo inaczej to jej po prostu no nie ma. Nie
1: widzimy. I co jeszcze bardzo ciekawe, to zaczęło się dziać 4-5 miesięcy po zakończeniu drugiego obrotu. Kiedy ja myślałam, że no nie uzyskałam tego, o co mi chodziło, a tu nagle po prostu jedno zdarzenie, o którym nie będę opowiadać, jedno zdarzenie banalne niby, ale dla mnie bardzo ważne, bo dużo emocji trudnych wyzwoliło. Potem lawina zrozumienia, o co chodzi tak naprawdę w życiu, w miłości, w małżeństwie. Niesamowite perspektywy. Inaczej niż sobie wymyśliłam, wymarzyłam. Ale takie bogactwo, że ja skończyłam warsztaty, ale wiem, że narzędzia, które organizatorzy warsztatów przewidzieli w ogóle dla i uczestników, i dla absolwentów, są tak bogate, tak i systematyczne też, że ja mogę skorzystać i się rozwijać, a mogę też nie skorzystać i wtedy być może się rozwijać, ale... A być może nie, a być może cofać się.
0: Właśnie teraz taki mamy etap w tym naszym zespole, który od 3 lat nosi nazwę Dobra Droga, że mamy teraz taką fajną lokalizację w Warszawie na Żeraniu. Mamy kapelana, którego nam darował ksiądz biskup. Dziękujemy bardzo za to zadbanie. Mamy w domu na Gersona kaplicę piękną z Panem Jezusem. No to są wszystko takie nie do przecenienia kawałki, które powodują, że ci ludzie po prostu naprawdę się pięknie zmieniają i chętnie tam funkcjonują, chętnie tam są.
1: Służą, bardzo służą nam i nie tylko nam, bo naszym rodzinom, środowisku to idzie, to promieniuje i to jest dzieło Boże po prostu.
0: No właśnie. 21 czerwca będzie w parafii Matki Boskiej Różańcowej na Brudnie o 15 msza dziękczynna za dzieło 12 kroków, zespołu 12 kroków. Dobra Droga, 18 lat zespół, tak powiem, kończy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, oczywiście absolwentów, uczestników, ale też i wszystkich, którzy chcieliby jakoś dotknąć tego dzieła, bo to naprawdę jest fajne.
1: Czy jeżeli mogę dodać jedną myśl. Bardzo ważne jest dla mnie to, że nasz kapelan jest absolwentem.
0: Tak, tak. Ma swój proces krokowy za sobą.
1: Totalnie. Totalne zrozumienie i jakby jest w procesie.
0: Pozdrawiamy gorąco księdza Roberta i musimy już nasze spotkanie kończyć. Dziękuję Ci bardzo, Elu, za spotkanie, za świadectwo, za podzielenie się swoją historią. Dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
1: Dziękuję bardzo.
2: Wolna chata.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej połączonej z konsekracją Kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
3: Drodzy bracia i siostry, wasze sanktuarium na Krzeptówkach jest mi w najszczególniejszy sposób bliskie i drogie. Czcicie w nim Matkę Bożą Fatimską w jej figurze. Z historią tego sanktuarium łączy się zarazem wydarzenie, które miało miejsce na placu świętego Piotra w dniu 13 maja 1981 roku. Doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, a równocześnie wielkiego miłosierdzia Bożego. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane. Podczas pobytu w poliklinice Gemelli doświadczyłem wiele ludzkiej życzliwości ze wszystkich stron świata. Życzliwość ta objawiała się przede wszystkim w modlitwie. Przed oczyma miałem wówczas scenę z życia pierwszych chrześcijan, którzy nieustannie modlili się do Boga, gdy życie Piotra było wystawione na wielkie niebezpieczeństwo.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas wizyty apostolskiej do Hiszpanii. Barcelona, Bazylika Sagrada Familia, 10 czerwca 2026 roku. To wiara nadaje kształt kamieniom i sens budowli, w której jesteśmy razem. W naszej modlitwie odkrywamy zatem pierwotną więź rzeczy z Bogiem, Stwórcą nieba i ziemi. On jest artystą, który odcisnął swój blask w kosmosie. Stworzony na Jego obraz człowiek odpowiada na dzieło Boga własnym geniuszem. W ten sposób artysta przemienia talent w uwielbienie, a kreatywność w świadectwo o samym Stwórcy. Jako architekt płonący wiarą, czcigodny sługa Boży Antoni Gaudi zaprojektował te przestrzenie z pragnieniem opowiedzenia tajemnic życia Pana. W ten sposób zaproponował nam duchową pielgrzymkę prowadzącą do spotkania z Chrystusem, który dla nas narodził się, umarł i zmartwychwstał. Wraz z Gaudim, którego setną rocznicę śmierci wspominamy, pamiętamy dziś wieczorem z wdzięcznością o wszystkich inicjatorach i dobroczyńcach, artystach i pracownikach, współdziałających przy wznoszeniu arcydzieła architektury, będącego zarazem wymowną katechezą utkaną z kamieni, barw i światła. W swojej mądrości Kościół odnawia w ten sposób Biblia Pauperum, czyli Biblię ubogich, dawnych katedr, które same w sobie są niezwykle bogatym orędziem ewangelizacji. W epoce obrazu staje się jeszcze bardziej oczywiste, że sztuka i piękno są wybitnymi kanałami ewangelizacji. Umiłowani bracia i siostry, piękno tej świątyni zachęca nas, abyśmy coraz bardziej uczyli się od naszego Mistrza i Pana sztuki życia według Jego Ewangelii. Gdy podnosimy oczy ku Niemu, ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu, zobowiążmy się podnosić oblicze tych, którzy leżą w prochu i pokażmy w ten sposób, że Sagrada Familia jest najwyższym kościołem świata nie po to, aby wyróżniać się w światowych rankingach, lecz aby prowadzić kroki ludu Bożego, pielgrzymującego na tej ziemi Katalonii, z krzyżem, który oświetla drogę jak lampa zapalona w oczekiwaniu na powrót oblubieńca. Niech Bóg będzie błogosławiony na wieki.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 czerwca 2026 roku. Święcenia kapłańskie w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Księża diakoni, niebawem kapłani. Jest coś takiego jak ojcostwo duchowe. Bardzo was proszę. Ludzie potrzebują takich przewodników. Co to znaczy być ojcem duchowym? To Pan Jezus nas nauczył. Jest, powiedziałbym, kompletny przekaz w Ewangelii. I to, o co was proszę, naprawdę, to ogarniajcie wszystkich i noście ich w sercu. Nie jesteście dla wybranych, którzy przyjdą, żeby skorzystać z waszej posługi. To jest jasno pokazane. Oni przychodzą, a wy pozostajecie jakby na miejscu. Nie tak czynił Pan Jezus. Szedł do ludzi, szukał, pomagał, dopytywał się, radził, podnosił, cierpiał. Wszystkich ogarniał swoją modlitwą. Tego dzisiaj ja wypowiadam, ale za tymi słowami kryje się prośba całego Kościoła. Myślę tutaj najpierw oczywiście o Kościele diecezjalnym, ale chodzi o cały Kościół.
1: Dobre słowo pasterzy.